0: Krotoszynie. Kierowca samochodu osobowego śmiertelnie potrącił pieszego. Droga między Krotoszynem a Zdunami jest całkowicie zablokowana i to w obu kierunkach. Policja wyznaczyła już objazdy przez Chechalnię. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Ostrzega przed tym Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent powołuje się na dane wywiadowcze. O sprawie rozmawiał w Nowym Jorku z brytyjskim premierem Andym Burnhamem. Zełenski podkreśla, że wobec zagrożenia kolejnymi atakami rakietowymi i dronowymi nie ma mowy o łagodzeniu sankcji wobec Rosji. Przeciwnie, jego zdaniem powinny być utrzymane i zaostrzone. Wielka Brytania już zapowiedziała 100 milionów funtów na sprzęt obrony powietrznej dla Ukrainy, w tym pociski do systemów Patriot. A w Polsce opozycja wytyka wrocławskim urzędnikom bezzasadne podróże służbowe. Według stowarzyszenia SOS Wrocław w zeszłym roku miasto wydało na delegację ponad 1 000 000 zł. O szczegółach Martyna Czerwińska.
1: Radny Piotr Ule powiedział wprost, wiele podróży służbowych to rozrzutność.
2: W ciągu ostatniego roku prezydent Jacek Sutryk i jego zastępca okrążyli kulę ziemską 5-krotnie. Nie mamy jeszcze informacji, co dokładnie dla Wrocławia załatwili. Kiedy spojrzymy na opis celów tych podróży, na przykład przekazanie Krasnala za ocean, to możemy zastanowić się nad tym, czy aby na pewno to są najlepiej wydatkowane środki publiczne.
1: Te zarzuty stanowczo odpiera Tomasz Sikora z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego. Jak podkreśla, dzięki podróżom Wrocław niemal najszybciej w Polsce ściąga do miasta nowych inwestorów.
3: Jeśli pokaże mi znowu Piotr Ule miasto, w którym urzędnicy nigdzie nie wyjeżdżają, siedzą na tyłku przy biurku i patrzą tempo w przestrzeń, to świetnie, to wtedy będę mógł się do tego odnieść. Każda z tych wizyt jest udokumentowana konkretnymi wynikami.
1: W tym roku skala wydatków na delegację ma być podobna jak w ubiegłym roku.
4: To są fakty RMF FM.
0: 3 mężczyzn aresztowanych w związku z kradzieżą biżuterii z salonu jubilerskiego w Limanowej w Małopolsce. Łup był wart ponad 500 000 zł. Do kradzieży doszło kilka dni temu. Jeden z mężczyzn udawał klienta i wykorzystując niewagę pracownicy zabrał organizer, w którym znajdowało się ponad 100 łańcuszków. Wspólnik już czekał na niego przed salonem. Podejrzani zostali zatrzymani w Krakowie. 2 usłyszeli zarzut kradzieży zuchwałej, 3 poplecznictwa. Formalności na uczelni, przeprowadzka do wynajmowanego mieszkania lub akademika oraz poszukiwanie pracy. To krótka lista dla studentów przed 1 października. Na jakim etapie przygotowań do rozpoczęcia roku akademickiego są studenci? Żaków pytała o to reporterka RMF FM, Agnieszka Wydyrka.
5: Jakoś tak pod koniec tego tygodnia będę przenosić rzeczy i parę dni jeszcze zanim się rok zacznie, to tam przenocuję. Będę prosić na pewno mojego chłopaka. Będziemy jechać autem i zawozić pudła i budować tam trochę mebli i rozkładać to wszystko.
6: Od prawie 4 godzin już chodzę po dziekanatach, żeby załatwiać dokumenty związane z dyplomowaniem, więc jest tego dużo. Ta papierologia jest bardzo skomplikowana, dużo bardziej skomplikowana niż samo pisanie pracy, według mnie.
7: Dla pierwszoroczniaków jest najtrudniejsza ta logistyka uczelniana, tak? Przestawić tak. Się trochę.
8: Tak, bo to jest zupełna zmiana względem na przykład szkoły średniej, a że przy okazji działam w samorządzie, no to staram się pomóc właśnie pierwszoroczniakom rozeznać się w tym, jak to wszystko funkcjonuje.
0: Zbliżający się początek roku akademickiego oznacza koniec lata. Astronomiczna jesień zaczyna się już za kilka minut, dokładnie o 2:08. Od tego momentu noce będą coraz dłuższe, a dni coraz krótsze. Jesień przyniesie też sporo ciekawych zjawisk na niebie. Już 30 września Księżyc przejdzie na tle Plejad. W październiku Mars znajdzie się w centrum gromady gwiazd w gwiazdozbiorze Raka, a 16 listopada Mars i Jowisz zbliżą się do siebie na zaledwie 1 stopień. Miłośnicy spadających gwiazd powinni zaznaczyć w kalendarzu 14 grudnia. Wtedy maksimum aktywności osiągną Geminidy, jeden z najaktywniejszych rojów meteorytów.
4: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Czy w Polsce może zabraknąć węgla? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna.
9: Pokazujemy w tej chwili dosyć jednoznacznie i zresztą eksperci też pokazują, że wydobycie węgla się zwiększa ponad plan i jestem po rozmowach w ubiegłym tygodniu, spotykałem się z prezesami spółek górniczych wszystkich. Mamy całą ustaloną strategię, co zrobi PGG, co zrobi Bogdanka, jakie mamy rezerwy. Ale potencjalne w JSW. Rosną oczywiście, że ceny.
10: I to jest dramatyczne dla odbiorców. Tak jak ceny paliw, tak ceny węgla.
9: Ceny węgla, o których my mówimy, w największym stopniu dotyczą energetyki i one są zakontraktowane. To, na co liczymy, oczywiście to ceny węgla koksowego, ale to jest inna zupełnie bajka, bo to nie jest węgiel energetyczny i dotyczy JSW. Chcemy, żeby one rosły, bo to jest sposób też na wyjście z kłopotów.
10: Ale nie chcemy, żeby ludziom rosły ceny.
9: Natomiast część węgla węgla jest oczywiście głównie dla elektrociepłowni importowana przez indywidualnych importerów i tam ta cena rzeczywiście zależy od tego, co jest na giełdach, na ARA. Myślę, że temat jest pod kontrolą. Najważniejsze to jest
10: czyli
9: to,
10: żebyśmy... Czyli nie zabraknie węgla tej zimy? No,
9: na ten moment wszystkie analizy, wczoraj się spotykałem też z przedstawicielami polskich sieci elektroenergetycznych, wszystkie analizy wskazują na to, że nie powinno zabraknąć węgla, natomiast oczywiście no, patrzymy, jaka też będzie pogoda, jaka będzie zima, ale wszystkie działania, które podjęliśmy, służą stabilizacji całego systemu i zabezpieczeniu tych dostaw.
10: Pan mówi, że kopiemy, że rozmawiamy, to znaczy co, przepraszamy się z węglem? Do tego jeszcze importujemy bardzo wiele węgla z różnych miejsc.
9: Ja się nawet nie muszę przepraszać, bo ja od samego początku mówię, że węgiel powinien pozostać elementem stabilizującym system. Żyjemy w czasach takich, a nie innych. Geopolityka wpływa na nasze życie.
10: Będzie zmiana w umowie społecznej? Nie będziemy zamykać kopalń do 2040
9: roku? My będziemy zamykać kopalnie. Umowa społeczna jest realizowana, a nawet bym powiedział przyspieszyła. Wszyscy mają tego świadomość. Natomiast nie ma mowy o tym, żebyśmy zlikwidowali węgiel jako źródło surowca energetycznego, stabilizującego systemu.
10: Panie ministrze, ale część ze środowisk górniczych pyta, dlaczego my sprowadzamy węgiel z Kazachstanu, z Kolumbii, zamiast federować u nas? To znaczy, co, u nas się nie opłaca, a tam się opłaca?
9: Przede wszystkim mamy w Polsce najdrożej wydobywany węgiel, chyba na świecie.
10: Ale to wynika z jakichś geologicznych uwarunkowań,
9: Wynika z geologicznych uwarunkowań. Po drugie, praktycznie spółki Skarbu Państwa Energetyka w bardzo niewielkim stopniu importuje węgiel. To są tylko ściągane dostawy węgla, który jest potrzebny do tego, żeby przygotować właściwe mieszanki dla bloków węglowych. Teraz taka partia jest importowana przez Węglokoks, więc to jest naturalny proces. My staramy się wykorzystać maksymalnie polskie źródła węgla do zabezpieczenia energetyki. Natomiast energetyka ta, która jest dużą energetyką kontrolowaną przez państwo wprost. To jest tylko część polskiego systemu, bo przecież mówimy o tych setkach czy tysiącach elektrociepłowni, które są rozsiane po całej Polsce.
10: Ale i tam one są zabezpieczone, bo też wiemy, że mogłyby stać się...
9: No one też sprowadzają węgiel, importują ten węgiel, kupują na od prywatnych dostawców, więc no system tak jest skonstruowany.
10: Panie ministrze, nasi słuchacze pytają też, co z peletem, bo te ceny też rosną i to też jest istotny problem dla bardzo wielu mieszkańców Polski, którzy zdecydowali się posłuchać apeli o zmianę pieców. No jest słabo.
9: Jest to oczywiście wyzwanie. Nawet wczoraj miałem też dyskusję na ten temat, jakby węgiel versus pelet i nie wiem, czy sytuacja w kontekście peletu nie jest bardziej większym wyzwaniem niż na ten moment kwestia węgla.
10: To będzie interwencja jakaś, pana zdaniem, powinna być?
9: No nie odpowiem na ten temat, analizujemy te wszystkie warianty.
10: No to teraz pytanie o decyzję w sprawie przejęcia części udziałów Polskiej Grupy Zbrojeniowej przez Orlen. Zapadła już? Będzie?
9: Nie ma takiej decyzji, ani nigdy nie zostało to w taki jednoznaczny sposób powiedziane. My mówimy o analizowaniu scenariuszy w ramach porządkowania portfela spółek Skarbu Państwa. Mówimy o wzmocnieniu akcjonariatu PGZ-u.
10: Nie ma takiej informacji, która się pojawiła.
9: Sam ją w pewnym sensie pokazuje, ale pokazuje jako warianty, jako pewnego rodzaju opcje.
10: A jakie są inne warianty zamiast Orlenu?
9: Też wspominałem o tym, że wyobrażam sobie scenariusz, że w akcjonariacie PGZ-u mogłaby się pojawić, a nawet może powinna się pojawić duża instytucja finansowa kontrolowana przez państwo.
10: To znaczy?
9: Bank na przykład.
10: PKO BP?
9: Nie odpowiem teraz oczywiście. Natomiast która wzmocni możliwości pozyskiwania długu na rynku komercyjnym, bo pamiętajmy o tym, że PGZ musi myśleć długofalowo, realizować strategię nie na 2 lata, nie na 3 lata, ale na dekady. Musi zbudować swój potencjał międzynarodowy po to, żeby, mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnego konfliktu faktycznego, ataków kinetycznych, zużycia tego zasobu, który w tej chwili budujemy.
10: Pan mówi teraz o długofalowych interesach, a my słyszymy o krótkofalowym interesie, tak się mówi na mieście, że chodzi o to, żeby Skarb Państwa pozyskał środki na nowy CPN.
9: Na pewno skutkiem takiego działania będą dochody budżetowe, to nie ulega żadnych wątpliwości, bo jesteśmy pod rygorem ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, która nie pozwala nam sprzedawać akcji Skarbu Państwa poza spółek strategicznych, poza Skarb Państwa, więc taka operacja będzie się się potencjalnie działa tylko w ramach podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa, ale uważam, że ta część bardziej merytoryczna jest dużo istotniejsza, czyli zbudowanie nowego PGZ-u z nowym...
10: Czyli co, restrukturyzacja również będzie potrzebna?
9: To nawet nie mówimy o restrukturyzacji. Mówimy o wzmocnieniu, o synergiach biznesowych. Mówimy, jeżeli mówimy o przysłowiowym Orlenie, żebyśmy się nie do tego na razie jeszcze nie przywiązywali, bo to jest etap zupełnie wstępny analiz, ale są synergie biznesowe, jest dual use, są produkty, które mogą być w większym stopniu wykorzystywane. Jeżeli mówimy o finansowej instytucji, no to mówimy o tym wzmocnieniu wiarygodności finansowej PGZ-u w pozyskiwaniu na przykład długu na rynku komercyjnym.
10: A skoro już jesteśmy przy Orlenie, Orlen się pozbędzie, Polska Press?
9: To jest temat, który wraca jak bumerang. W tej chwili...
10: No wraca, bo...
9: Oczywiście Orlen jest w tej chwili w trybie konkursu na prezesa Polski Press.
10: Poprzedni czyli prezes... Czyli się nie pozbywa, jak jest w trakcie.
9: No, trudno pozbywać się Polski Press bez prezesa, który zarządza i prowadzi cały proces. Taki cel na pewno jest przed Orlenem postawiony.
10: Ale są jacyś chętni kupcy? Ktokolwiek, kto chciałby zagospodarować
9: pojawiają
10: tą masę?
9: Pojawiają się zainteresowane podmioty, natomiast ten proces musi być głównie polski oczywiście, z rynku medialnego. Polska Press jest cały czas ważnym graczem, jeśli chodzi o internet.
10: A Amerykanie się pojawiają?
9: W kontekście Polski Press chyba nie.
10: Nie ma takiej możliwości. Czyli chodzi przede wszystkim
9: zakładam,
10: o to,
9: żeby
10: w sieci, a nie
9: jak rozumiem,
10: innego.
9: Pan redaktor przywołuje transakcję, która właśnie w tej chwili się chyba odblokowuje
10: wszystko w
9: Stanach Zjednoczonych.
10: A są jakieś prace na ten temat? Tak z ciekawości czystej. Prowadzicie rozmowy co z TVN-em w Polsce?
9: Nie, my jesteśmy na etapie tylko i wyłącznie monitorowania tego, co się dzieje za oceanem, bo wiadomo, że to w którymś momencie zadzieje się też w Polsce w tym wymiarze, że będą potrzebne pewne administracyjne decyzje związane chociażby z tym, że TVN jest na liście podmiotów istotnych z punktu widzenia państwa polskiego.
10: I co, Polska może jakoś blokować te działania?
9: Nie chcę tego komentować, bo to jest tak wstępny etap. Też nie wiemy, jaka będzie strategia nowego właściciela, czyli Paramountu.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna. Cała rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak cię.

0: już prawie godzina trzecia, a to oznacza, że czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszamy. Nawet jeżeli Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemu Patriot, przygotowanie do produkcji potrwałoby kilka lat, ocenia Radosław Sikorski. MSWiA zapowiedziało więcej miejsc ukrycia na wschodzie kraju. Specjalne konstrukcje pojawią się przy przejściach granicznych. Grupa oszustów rozbita na Pomorzu. Od swoich ofiar wyłudzili ponad 600 tysięcy złotych. Licencja dla Ukrainy na produkcję rakiet do systemu Patriot byłaby dobrym kierunkiem i oznaką solidarności z Kijowem, tak ocenia Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji komentował w Nowym Jorku rozmowę Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Sikorski zastrzegł jednak, że uruchomienie produkcji takich pocisków to skomplikowany proces. Potrzebne są m.in. transfer technologii, rozmowy licencyjne i budowa fabryk. Dlatego może to potrwać lata, a nie tygodnie czy miesiące. Jego zdaniem systemy Patriot są kluczowe dla obrony Ukrainy przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. Tymczasem co najmniej 8 osób zginęło w kolejnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Najwięcej ofiar, 4, jest w Dnieprze, gdzie rosyjska rakieta trafiła w zakład należący do największego ukraińskiego producenta rur. 7 osób zostało rannych. Rosjanie zaatakowali także m.in. Krzywy Róg i Pawłochrad. W obwodzie połtawskim co najmniej 5 pocisków balistycznych uderzyło w obiekt naftowo-gazowy. Ukraińskie siły poinformowały natomiast o atakach na 2 rosyjskie rafinerie w Ufie i obwodzie samarskim.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Dodatkowe miejsca ukrycia pojawią się obok niektórych przejść granicznych z Ukrainą. Zapowiedział to wczoraj minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Specjalne konstrukcje mają być montowane tam, gdzie brakuje standardowych miejsc ukrycia.
2: W wielu miejscach w Polsce od wielu lat nie budowano tego typu infrastruktury, więc tam, tak jak powiedziałem, w innych przejściach, gdzie konieczne są takie natychmiastowe działania, nie będziemy czekać na duże prace budowlane, tylko na modułowe rozwiązania, które dostępne są w tym zakresie. Myślę, że to jest perspektywa kilku najbliższych tygodni, aby takie miejsca powstały.
0: Kierwiński zapowiedział, że służby mają dążyć do tego, by w razie ataku w rejonie przejście przebywało jak najmniej osób. W razie potrzeby możliwe ma być również przenoszenie kontroli celnej w głąb kraju. Pomorscy policjanci rozbili grupę oszustów, którzy sposobem na wnuczka lub na policjanta wyłudzili ponad 600 tysięcy złotych. O tym, jak działali przestępcy, trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Grupa działała co najmniej od sierpnia ubiegłego roku. Role były podzielone. 4 zatrzymanych osób miały zajmować się organizowaniem oszustw, m.in. werbowaniem i wysyłaniem kurierów oraz koordynowaniem ich działań. 5. osoba była tak zwanym odbierakiem, czyli odbierała pieniądze od pokrzywdzonych. Policjanci jednocześnie weszli do 5 miejsc w Gdańsku, Gdyni, Chorzowie i powiecie kościerskim. W 2 lokalizacjach, ze względu na podejrzenie, że może znajdować się tam broń, uczestniczyli też kontrterroryści. Zatrzymano 4 mężczyzn i kobietę. Mają od 23 do 33 lat. Grozi im do 8 lat więzienia. 4 podejrzanych trafiło na 3 miesiące do aresztu. Śledczy zapowiadają, że możliwe są kolejne zatrzymania.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Co najmniej 2 lata bez siedziby czekają teatry współczesne w Szczecinie. Na razie placówka działa w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego, ale w 2028 roku rozpocznie się remont placówki, a teatr będzie musiał poszukać innego miejsca. Problem w tym, że jego nowa siedziba na szczecińskiej Łasztowni będzie gotowa najwcześniej w 2030 roku. Co w międzyczasie? O tym z dyrektorami teatru rozmawiała Anna Pałamar.
4: Mirosław Gawenda, dyrektor naczelny Teatru Współczesnego w Szczecinie.
5: Teatr Współczesny jest w trudnej sytuacji. Była teraz informacja o tym, że zespół musi opuścić malarnię ze styczniem przyszłego roku. Jak to właśnie z Waszej perspektywy wygląda? Jakie tu są możliwości i co w międzyczasie?
4: Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że cały czas toczą się rozmowy na temat tego, jak i te terminy opuszczenia gmachu będą przebiegały. Ten termin styczniowy oczywiście został zaproponowany przez Muzeum Narodowe. Tutaj od początku jakby sygnalizujemy, że to jest bardzo skomplikowana sprawa z tego względu, że malarnia jest bezpośrednim zapleczem produkcyjnym teatru oczywiście. Została zresztą specjalnie wybudowana w tym celu już z przeznaczeniem na obsługę teatru. To nie jest część zabytkowa gmachu. To jest pierwsza sprawa, ale być może jeszcze ważniejsza jest taka, że tam od 90. lat, jak doskonale wie publiczność szczecińska, działa też scena, która obecnie nosi miano Nowe Sytuacje. Kiedyś była to malarnia, została założona przez Annę Augustynowicz. Gramy tam 70 spektakli i przeniesienie po prostu całej tej struktury w inne miejsce wydaje nam się, no, mówiąc wprost, niemożliwe. Chyba można inaczej do tej sytuacji podejść. Wiem, że muzeum pragnie tam zrobić magazyn swoich zbiorów. Wydaje mi się, że są inne możliwości w mieście niż akurat opróżnianie przez teatr malarni. Także, jak mówię, jest jeszcze czas na rozmowy i trochę takie ochłonięcie, powiedziałbym.
5: No, miasto cały czas podkreśla, że te rozmowy trwają. Czy wy usłyszeliście jakieś właśnie konkretne informacje, konkretne zapewnienia?
4: Zależy, co rozumiem przez konkretne. Ja mam wrażenie, że rzeczywiście te rozmowy się toczą i na pewno przyniosły one już na dzisiaj taki efekt, że jakby jest ten minimalny nasz termin pobytu na Wałach Chrobrego zagwarantowany do sierpnia 2028 roku. Tutaj jednak trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Cały czas mówimy o pewnych jednak prognozach. To znaczy w tej chwili jesteśmy w ostrej pracy dotyczącej projektowania nowego gmachu na Łasztowni. Ten proces potrwa mniej więcej do połowy 2028 roku i tak naprawdę wszystkie nasze tutaj prognozy dotyczą tego, że w 2030 roku stanie nowy teatr. Ale tego nie jest w stanie nikt zagwarantować. Naprawdę tutaj trzeba o tym pamiętać i trzeba planować rozsądnie. To są zbyt poważne sprawy. Tutaj w tym gmachu jest prowadzona działalność teatralna od 50. lat zeszłego wieku. Ja mogę powiedzieć, że zdecydowanie protestuję przeciwko nazywaniu tego miejsca tymczasową siedzibą Teatru Współczesnego. To jest nasze miejsce. Prowadzimy tutaj działalność teatralną. I to musi być brane pod uwagę, bo ten teatr sprzedał na 4 miliony biletów przez czas swojej obecności i zawsze byliśmy koncyliacyjnie nastawieni wobec wszystkich instytucji w Szczecinie i tego samego spodziewamy się jakby w odwrotną stronę. I precyzując tę przydługą swoją wypowiedź, chodzi o to, że my jesteśmy gotowi na to, żeby 2 lata przed oddaniem nowej placówki opuścić gmach. Ale ta data oddania, przypominam, jest nieznana, bo rok 2030, o którym mówimy, jest moim zdaniem bardzo optymistycznym scenariuszem. Jesteśmy gotowi na rozmowy. Jak mówię, w tej chwili wydaje mi się, że sprawa malarni jakoś szybko zostanie załatwiona i ku satysfakcji obu stron, no ale pozostaje pewien problem.
5: No tak, jeśli opuścicie tą siedzibę w sierpniu 2028 roku, no to nadal to są ponad 2 lata, zakładając, że nie będzie żadnych opóźnień. No i też oddanie budynku nie oznacza, że no tam jeszcze pewnie na pewno będą wymagane różne prace, więc to też na pewno się przeciągnie. Co w międzyczasie z zespołem teatru? Jak oni sobie poradzą przez ten czas?
4: No właśnie to jest pytanie, bo inaczej planuje się działalność, jeżeli ma się przez całą perspektywę 2 lat, a inaczej, jeżeli te 2 lata są takim właśnie tylko przypuszczeniem i nagle z 2 lat zrobi się 6. Myślę, że powinniśmy nad tym rozmawiać i już mam wrażenie, że coraz bardziej dochodzi do takiej świadomości, że nie chodzi nam o jakiś teatr, który gra gdzieś, tylko o zachowanie jak największej jakości artystycznej dla mieszkańców Szczecina, bo w innym wypadku oczywiście można mówić o jakimś zupełnie, no nie chcę powiedzieć przydomowym teatrze, ale jeżeli miałby ten pobyt, ta bezdomność miałaby się jakoś przedłużać, to trzeba bardzo konkretnie myśleć o prawdziwego zdarzenia siedziby tymczasowej. A siedziba tymczasowa to są pieniądze. I teraz pytanie jest takie, czy naprawdę chodzi o to, żeby te pieniądze zostały wydane na kilka lat przed oddaniem siedziby teatru. Tutaj naprawdę jest potrzebne jakieś strategiczne myślenie, bo cały czas mi się wydaje, że trochę go brakuje tak naprawdę.
5: Ale do tej pory miasto nie zaproponowało żadnego tutaj konkretnego rozwiązania, bo no, słyszałam takie wypowiedzi prezydenta Krzystka na przykład o tym, że zespół mógłby grać w międzyczasie w innych miejscowościach, tutaj gdzieś w regionie.
4: My nie mamy nic przeciwko temu, żeby rozszerzyć działalność na województwo zachodniopomorskie. ale tej perspektywie, o której mówię, to znaczy dwóch sezonów. Ale tak naprawdę brakuje tutaj w tej układance jednej podstawowej cegiełki, to znaczy kiedy realnie teatr miałby przeprowadzić się do nowej siedziby. Dlatego myślę, że to w tej chwili jest przedmiot rozmów naszych organizatorów, czyli rozmów pomiędzy prezydentem, jak i marszałkiem województwa.
5: Co na to zespół? W ogóle jak reagują aktorzy?
4: Mam takie wrażenie, że zespół podchodzi bardzo racjonalnie do tego. Nikt nie wyraża takich opinii, że absolutnie nawet rok poza siedzibą nie wchodzi w grę. Myślę, że nie. Natomiast powtarzam, zespół jest racjonalny. Zespół sobie zdaje sprawę, że co innego jest rok czy dwa lata poza siedzibą, a co innego cztery. I każdy sobie powinien zdawać z tego sprawę.
6: Michał Buszewicz, dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego. Wypowiem się jeszcze na temat charakterystycznej cechy planowania repertuaru, bo to jest też, myślę, naprawdę bardzo istotne w takim aspekcie myślenia strategicznego. Szczecin w tym momencie pracuje nad strategią kultury na rok 2035, nad takim dokumentem, który będzie w jakiś sposób prognozował rozwój kulturalny miasta, więc wydaje mi się, że szczecinianom i mieszkańcom regionu bliskie jest bardzo to, co się dzieje dalekosiężnie również z kulturą. I teraz chciałbym powiedzieć tylko to, że w idealnym scenariuszu, który pozwoliłby mi na takie planowanie działań, które pozwoliłoby też widzom jak najbardziej cieszyć się przemyślanym, dobrze wyprodukowanym repertuarem, byłoby, gdyby pewne decyzje, czy zmiany, czy plany były przedstawiane wzajemnie instytucjom z, powiedzmy, 2-3-letnim wyprzedzeniem, w taki sposób, żeby pewne rzeczy można było zaplanować. Tak samo to, co dyrektor Gawenda powiedział o zespole i o jego 4-letnim przykładowo byciu poza siedzibą i też, powiedzmy sobie szczerze, o jakiejś rewolucji też, która się wydarza w takim trybie przenoszenia się, tak? To znaczy, jakby cała ta sytuacja przenoszenia, no to dwukrotne przenoszenie to jest dwukrotna rewolucja, to trzeba też o tym pamiętać. A do czego dążymy? Do czego dążymy też strategicznie? Strategicznie dążymy do tego, żeby otwarcie nowego teatru, żeby jego zespół i jego organizm wewnętrzny był takim organizmem, który jest gotowy zmierzyć się z nowymi warunkami nowej, wymagającej instytucji, jeżeli chodzi o infrastrukturę. I teraz, jeżeli wprowadzimy do tej instytucji niedobitki po 4-letniej tułaczce, niedostosowane tak naprawdę do pracy w instytucji, a dostosowane do pracy w jakimś bliżej nieokreślonym miejscu, to otwarcie tego teatru może się okazać klapą, po prostu. I to, na czym nam bardzo zależy, to jest też takie trzymanie w kondycji tego zespołu, i nie mówię tylko o zespole aktorskim, mówię o zespole też technicznym, bo mamy jeden z lepszych technicznych zespołów w tym momencie, mówię o zespole administracyjnym, mówię o zespole promocyjnym. To są wszystko ludzie, którzy w tym momencie pracują dla teatru, bo ten teatr jest jakimś organizmem już zbudowanym. To nie jest wcale sytuacja, którą mamy zaklepaną na zawsze.
0: A o przyszłości Teatru Współczesnego w Szczecinie z dyrektorami instytucji rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Radio RMF24.

0: która wraca po piątej. Bo skoro piąta na zegarze, czas na najświeższe fakty RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Kanada przeznaczy 100 milionów dolarów na pomoc dla Palestyny. Środki zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną i szkolenia policji. Coraz więcej osób odchodzi z polskiej grupy górniczej. Z dobrowolnych odejść skorzystało już ponad 3000 górników. Dziś poznamy kolejnych rywali naszych siatkarzy po zwycięstwie nad Niemcami przed biało-czerwonymi półfinał zawodów w Sofii. Kanada przeznaczy 100 milionów dolarów kanadyjskich na nową pomoc dla Palestyny. Zapowiedział to premier Mark Carney podczas zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Większość pieniędzy, bo 80 milionów, trafi na pomoc humanitarną. Pozostałe 20 ma m.in. sfinansować szkolenia policji na zachodnim brzegu. Carney podkreślał, że celem jest utrzymanie możliwości rozwiązania zakładającego powstanie dwóch państw, palestyńskiego i izraelskiego. Kanada sprzeciwia się też dalszej rozbudowie izraelskich osiedli na zachodnim brzegu. Estońskie umocnienia na granicy z Rosją stają się atrakcją turystyczną. W południowo-wschodniej części kraju rośnie tak zwana turystyka graniczna. Zagraniczni goście chcą zobaczyć na własne oczy m.in. przeciwpancerne betonowe zęby smoka i rowy. Do 2027 roku Estonia planuje zbudować około 40 km takich rowów i prawie 600 bunkrów. To część bałtyckiej linii obrony wspólnego projektu Estonii, Łotwy i Litwy, który ma wzmacniać wschodnią flankę i chronić ją przed ewentualnym atakiem Rosji i Białorusi. Tymczasem brytyjska marynarka wojenna po raz pierwszy wystrzeliła torpedę z pokładu bezzałogowego drona. O znaczeniu tego tekstu londyński korespondent RMF FM w faktach Bogdan Firmorgan.
2: Dron, z którego wystrzelono torpedę, ma 12 metrów długości i waży 19 ton. Zanurza się głębiej niż tradycyjne okręty podwodne. Może na jednym ładowaniu baterii wykonać długotrwałą misję i patrolować Morze Północne, przez które przebiegają newralgiczne połączenia energetyczne oraz rurociągi gazowe. Ten przełom technologiczny będzie m.in. tematem rozmów premiera Wielkiej Brytanii Andiego Bernama z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem podczas ich dzisiejszego spotkania w Nowym Jorku. Oczekuje się, że w przyszłości takie drony mogą na stałe wejść w skład sił prowadzących monitoring podwodnej infrastruktury.
3: To są fakty RMF FM.
1: Coraz więcej górników rezygnuje z pracy w polskiej grupie górniczej. Do tej pory z dobrowolnych odejść skorzystało tam już ponad 3300 osób. O tym, jaką formę odejścia najczęściej wybierają górnicy, powie śląski reporter RMF FM Marcin Buczek.
4: Zdecydowanie przeważają odejścia na urlopy górnicze. Z tej formy skorzystało już ponad 2300 osób. Z kolei biorących jednorazowe odprawy jest prawie 3 razy mniej. Natomiast z odpraw dla pracowników zakładów przeróbczych skorzystało już ponad 170 pracowników. W ciągu 2 wakacyjnych miesięcy liczba tych, którzy odeszli na urlopy, zwiększyła się o ponad 500. Biorących odprawy było nieco ponad 130 więcej. Zgodnie z planem w tym roku zatrudnienie w PGG ma się zmniejszyć o 4300 osób. Z tej liczby ponad 3500 to pracownicy korzystający z dobrowolnych odejść, natomiast pozostali mają odchodzić na emerytury.
1: Ze Słowenią czy z Belgią? Z kim polscy siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy? W ćwierćfinale w Sofii biało-czerwoni, przypomnijmy, pokonali Niemców 3-0. Były reprezentant Polski Krzysztof Ignaczak stawia na spotkanie z Belgią. A co myśli o zawodnikach Słowenii?
5: Jeżeli chodzi o tą drużynę, na pewno to jest groźny przeciwnik. Potrafią pokazać ten swój charakter, taki sportowe zacięcie, który mają. Natomiast wydaje mi się, że w takiej jakby konsekwencji patrzenia na całość turnieju, to ci Belgowie mogą ich zaskoczyć i grają bardzo równo. Grają naprawdę dobrą siatkówkę techniczną i fajne to będzie spotkanie. Mam miejmy nadzieję, że dla kibiców będzie wyrównane, że będziemy mogli pooglądać fajne wymiany, ale tak po cichu mówię, że tak trochę tej przewagi, tak 60 do 40 dałbym dla zespołu Belgii i że to właśnie z nimi Polacy zagrają w tym półfinałowym spotkaniu.
1: Tak mówił Krzysztof Ignaczak na antenie RMF24. A mecz Słowenia-Belgia już dziś o 16. Ode mnie to już wszystko. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dziękuję za uwagę. Zapraszam jeszcze na poranne wydanie faktów. Te startuje już o 5.30. Spotkają się z wami Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.

0: FM, a teraz czas na fakty. 5.30 oznacza pierwsze poranne wydanie faktów, które przygotował dla nas Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku. Szefowie MSZ-ów Polski i Białorusi spotkali się w Nowym Jorku i była to pierwsza taka oficjalna rozmowa od dekady. Od niej zaczynam poranne fakty. Potem pytanie o pierwszą damę USA i Polski oraz regionalne spotkanie w ramach inicjatywy Melanie Trump. Kształtujemy razem przyszłość. A w kalendarzu 23 września, 266 dzień roku. Zapraszam. Pierwsza taka rozmowa od dekady. Radosław Sikorski spotkał się z szefem MSZ-u Białorusi. Spotkali się na neutralnym terenie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Rozmowy z Maksymem Ryżenkowym dotyczyć miały m.in. sytuacji na granicy, ale też kwestii bezpieczeństwa regionalnego. Do tej pory oficjalnie stosunków dyplomatycznych między obu krajami na tym szczeblu nie było od prawdopodobnie 2016 roku. Sikorski, dopytywany, czy to oznacza, że polski rząd uznaje reżim Aleksandra Łukaszenki, powiedział: jako państwo uznajemy inne państwa, a nie rządy. Na kolejne pytanie, czy jest to zatem normalizacja relacji z Białorusią, powiedział, że to jest jak przebiśnieg, który może zakwitnąć, jeżeli aura będzie sprzyjać. Koniec cytatu. No to ja może przypomnę, że 8 minut po drugiej w nocy rozpoczęła się astronomiczna jesień. Środa, 23 dzień września. W Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
2: On w sposób oczywisty będzie odnosić się do kwestii najważniejszych dla Polski, tych z naszego regionu, a więc do bezpieczeństwa.
1: Zapowiadał w Stanach Zjednoczonych prezydent Karol Nawrocki. Pierwsza dama USA, Melania Trump, tymczasem ogłosiła, że jej odpowiedniczka z Polski, Marta Nawrocka, zorganizuje zimą regionalne spotkanie w ramach inicjatywy Kształtujemy Razem Przyszłość. Inicjatywy dotyczącej wspierania dzieci poprzez zapewnienie im szerszego dostępu do technologii i edukacji. Inauguracyjny szczyt koalicji Fostering the Future Together odbył się w marcu w Waszyngtonie. Polecam o poranku nasze poranne rozmowy. O 7 na antenie informacyjnego radia RMF24 pojawi się temat wysokich cen paliw. Czy Rada Polityki Pieniężnej będzie reagować na podwyżki na stacjach? Oto Piotr Salak zapyta członka Rady Ludwika Koteckiego. 7:40 natomiast w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Telikowski porozmawia dziś z posłem Koalicji Obywatelskiej, byłym ministrem sportu Sławomirem Nitrasem. A w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM zajmujemy się dziś aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży. 86% dzieci w wieku 6-12 lat nie potrafi odbić piłki od ściany i jej złapać. O to pytane był wczoraj nawet na konferencji piłkarskiej kadry Robert Lewandowski.
3: Nie chodzi o sport zawodowy, ale też chyba o to, jak później chcemy się czuć i moim zdaniem tu potrzebna by była jakaś pewnie przeogromna reforma.
1: Zatem jak zachęcić najmłodszych do ruchu? Co na to były minister sportu? Polecam o poranku fakty RMF FM. Najbliższe pełne wydanie już o 6:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: teraz czas na fakty w RMF FM. Zbliża się szósta.
1: Magdalena Wojtań i Tomasz Staniszewski właśnie weszli do studia. Dzień dobry.
2: Prawda, dzień dobry.
1: I zapraszamy.
2: Jesteście w trasie, ostrzegamy, są problemy na S8 w Łódzkiem.
3: Uważajcie o poranku między Zduńską Wolą a Łaskiem.
2: Na forum ONZ w Nowym Jorku Donald Trump ogłasza, że ma sposoby na zakończenie wojny Rosji z Ukrainą.
4: It's time to stop the
3: czas
4: killing.
3: Zatrzymać zabijanie. Jak komentuje to Radosław Sikorski, który też jest w Nowym Jorku, posłuchajcie, rozmawiał z nim nasz korespondent.
2: Nie stracili seta i zameldowali się w półfinale Mistrzostw Europy.
3: Nasi siatkarze w Sofii pokonali Niemców 3-0.
2: O poranku ostrzegamy, są utrudnienia na S8 w Łódzkiem.
3: Uważajcie, między węzłami Zduńska Wola Wschód i Łask. Tam osobówka uderzyła w naczepę zabezpieczającą roboty drogowe.
2: Jedna osoba została ranna, zablokowany jest pas w kierunku Warszawy.
3: Rząd przyjął pakiet ustaw, które uregulować mają kwestie wysokich zarobków lekarzy i pracę na kilku etatach.
2: Co ma się zmienić? O tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
5: Lekarze mają zarabiać dobrze, mówi premier, ale nie może dochodzić do nadużyć.
6: Ortopeda w Grójcu, 3 200 000 za rok. Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował 72 godziny na dobę.
5: Teraz lekarz pracujący w publicznej placówce nie będzie mógł być zatrudniony na więcej niż 2 etatach. Wyznaczono też górny limit jego zarobków. Przy jednym etacie nie więcej niż 8-krotność pensji minimalnej, czyli nie więcej miesięcznie niż 38 400 zł brutto. Przy 2 etatach taki lekarz rocznie nie może zarobić więcej niż nieco ponad 900 000 zł. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda liczy, że zapisy ustawy szybko zaczną obowiązywać.
7: Moment wejścia w życie to miesiąc od opublikowania. Dajemy 6 miesięcy na dostosowanie się podmiotów leczniczych.
5: Projektem na najbliższym posiedzeniu Sejmu zajmą się posłowie. Marszałek zapowiedział, że ustawy mają być procedowane w trybie pilnym.
2: Teraz w faktach Nowy Jorki Donald Trump na forum ONZ-u.
3: W swoim wystąpieniu podczas zgromadzenia ogólnego podkreślał, że jeżeli to konieczne, użyje sankcji i ceł, by zakończyć rosyjsko-ukraińską wojnę. W zeszłym tygodniu ku czci senatora Lindsey Grahama podpisałem nowe potężne prawo uchwalone przez Kongres, dające mi ogromne uprawnienia celne, z których w razie potrzeby będę mógł skorzystać. Czas położyć kras zabijaniu.
2: Ten nowy instrument nacisku na Rosję, o którym mówił Donald Trump, ma skłonić Kreml do zaangażowania w negocjacje pokojowe z Ukrainą.
3: W praktyce ta ustawa Grahama dała amerykańskiemu prezydentowi większą swobodę w nakładaniu ceł zarówno na Moskwę, jak i inne kraje importujące rosyjskie surowce energetyczne. I na to zwraca uwagę wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski.
8: To było znaczące i myślę, że zostało zauważone w Moskwie.
9: Ukraina nie była jednak pierwszym tematem, nie była drugim, trzecim. Czy nie odnosi pan wrażenia, że Donald Trump zajęty Iranem i innymi sprawami o Ukrainie trochę zapomina, można tak powiedzieć, czy nie?
8: Ale skądinąd wiemy, że tuż przed przemówieniem spotkał się z prezydentem Zełenskim, który okazuje się ma jakieś karty.
9: No ale też powiedział dziennikarzom, że jego przesłanie do Władimira Putina to zakończ wojnę. To też trzeba zauważyć, bo to chyba pierwsza taka deklaracja, bo zazwyczaj jak mówił cokolwiek do Putina, to także zwracał się do Zełenskiego, że to on musi wykonać jakiś ruch.
8: Tak, to znacząca zmiana na dobre.
2: Do rozmowy Pawła Żuchowskiego z Radosławem Sikorskim będziemy wracać jeszcze dzisiaj w faktach RMF FM.
10: Nasi na siatkarskich mistrzostwach Europy.
3: 3-0 naszych. Polska pokonała Niemców, jest w półfinale siatkarskich mistrzostw Europy.
2: To spotkanie w stolicy Bułgarii obserwował specjalny wysłannik RMF FM Patryk Sarmański. Dzień dobry, Patryku.
3: Dzień dobry, Patryku. Były jakieś nerwowe momenty w tym meczu?
11: No przyznam, że w ogóle się nie denerwowałem. Pierwszy set wygrany 25-23, ale Niemcy prowadzili w nim po raz ostatni 2-1. W drugim secie na prowadzeniu tylko i wyłącznie Polacy. W trzecim secie Niemcy w końcu zaczęli kąsać zagrywką, wyszli nawet na prowadzenie, ale i tu byliśmy właściwie wszyscy spokojni. Od stanu 15-15 biało-czerwoni zdobyli 10 punktów, a Niemcy tylko 2. No także bardzo pewny mecz w wykonaniu biało-czerwonych, duża jakość. Wilfredo Leon widzi jednak jeszcze mankamenty.
12: Dalej czasami mamy takie momenty, bo ja nie będę mówił, że to jest nerwowo, ale tak się nie wiemy, która osoba musi podbić tę piłkę i tak dalej, ale no jakoś, jak już złapamy ta temperatura meczowa, to już potrafimy zrobić swoje najlepsze.
11: Awans do półfinału wywalczyli tutaj także wczoraj Francuzi, wygrali z Rumunią 3-0. Sofia, Patryk Serwański.
2: Dzisiaj dwa kolejne ćwierćfinały, ale nas interesuje ten Belgii ze Słowenią.
3: O 16 ze zwycięzcą zagramy o finał w RMF FM za pół godziny. Fakty sportowe. Dziś przypominamy pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej jesieni.
2: No i co wy na to?
13: Ale jeżeli będzie piękna, złota polska jesień, to jak najbardziej będę zadowolona.
14: Kocek, film, kawa, ciepła czekolada i wszystko, co można robić sobie w domku.
15: Te kolory cudowne, te barwy takie, przepiękna jesień jest.
2: Z mieszkankami Wrocławia rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
3: A jak brzmi jesień w Tatrach?
2: No.
3: W
2: przerażająco, przyznacie.
3: Kto to i co to? Powiemy w kolejnych faktach. Zapraszamy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Radio RMF 24.
17: Daniel Hawrylenia, dzień dobry. Kilka minut po godzinie 6:00. Jak zawsze przychodzę do Was z tym, co warto wiedzieć na początek dnia. Zapraszam na przegląd najważniejszych faktów z ostatniej doby w RMF 24 Wrocław.
16: Fakty istotne dla Wrocławia.
17: Straszył nożem, bo studenci imprezowali za głośno. Jest akt oskarżenia przeciwko 47-letniemu Michałowi C., który w maju wtargnął na zacumowany przy bulwarze Dunikowskiego statek. Jak mówił we wtorek rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu, Jakub Dłubacz, jego zachowanie spowodowało ogromną panikę i niebezpieczeństwo.
18: Jego zachowanie polegało na tym, że uzbrojony w nóż wszedł na imprezę zamkniętą studencką i kierując groźby, machując tym nożem, spowodował panikę wśród uczestników imprezy. Zbiorową ucieczkę ze statku. No i prokurator też uznał, że w związku z tym, że czyn tego dopuścił się publicznie bez powodu, uznał, że jest to zachowanie o charakterze chuligańskim. Dolna granica ustawowego zagrożenia karą została podwyższona. Oskarżonemu przedstawiono także 4 zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej i zarzut uszkodzenia, zniszczenia konsoli DJ-skiej. Tłumaczył swoje zachowanie spożytym wcześniej alkoholem, tym, że przeszkadzała mu głośna muzyka i głośne zachowanie uczestników imprezy.
17: Dodajmy, że oskarżony został zatrzymany niezwłocznie po zdarzeniu i nadal nie opuścił tymczasowego aresztu. Za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób i groźby karalne grozi mu do 8 lat w więzieniu. 69-letni motocyklista został zatrzymany przez wrocławskich policjantów za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Mężczyzna jechał 75 km na godzinę, podczas gdy obowiązywało tam ograniczenie do 50. Policjanci ukarali go mandatem w wysokości 300 zł oraz 5 punktami karnymi. Podczas interwencji kierowca próbował jednak przekupić funkcjonariuszy, oferując im 200 zł w zamian za odstąpienie od dalszych czynności. Został zatrzymany i przewieziony na komisariat. Odpowie teraz przed prokuratorem za próbę wręczenia łapówki, a za to grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. We wtorek Wrocław żył widmem podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Czy taka podwyżka będzie? Na razie jeszcze tego nie wiadomo. W poniedziałek lokalny portal opublikował informacje o planowanych podwyżkach. Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego zdementowało jednak te doniesienia i zaznaczyło, że żadna decyzja nie zapadła, a podawane kwoty nie są potwierdzone. Jednak w rozmowie z Pauliną Niedźwiedzińską Tomasz Sikora z magistratu przyznał, że koszty rosną i trudno powiedzieć, kiedy odbije się to na pasażerach.
19: Nie powiem, że już nigdy nie będzie podwyżek cen biletów, natomiast powiem, że te informacje, które pojawiły się w przestrzeni medialnej z tymi kwotami 6,10 zł, czyli podwyżka o 1,50 zł, one są z palca, znaczy one nigdy nie były na stole. Czy była rozmowa na temat tego, że te koszty będą musiały wzrosnąć? Tak, były, są prowadzone i na pewno będą prowadzone.
20: Czy mamy pewność, że do końca roku te bilety nie zdrożeją?
19: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Natomiast mamy na pewno pewność i będę to Państwu mówił zupełnie uczciwie. No 60% drożej energia, 60% drożej paliwa. Inne miasta te ceny mają na poziomie 7 zł, więc te bilety pewnie kiedyś zdrożeją. Kiedy? Tego nie wiem. Natomiast te konkretne kwoty, które były dzisiaj podawane, są wyssane z palca.
17: Szerzej do tego tematu będziemy wracać w dzisiejszych faktach RMF 24 Wrocław. Polecamy się Waszej uwadze.
16: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
17: Uwaga mieszkańcy Popowic. Na lokalnych grupach znowu pojawiły się niepokojące informacje o pułapkach na psy. Ktoś miał tam rozrzucić mięso z powbijanymi ostrymi przedmiotami. Szczegóły poznała Paulina Niedźwiedzińska.
21: Podobne posty na popowickich forach pojawiają się niestety regularnie. Tym razem kawałki mięsa z powbijanymi haczykami miały zostać zauważone przy ulicy Niedźwiedziej. Mieszkańcy apelują o ostrożność, ale również o pomoc w znalezieniu osoby, która takie zabójcze dla zwierząt pułapki mogłaby zostawiać. Warto sprawdzić kamery samochodowe, bo takie nagranie może pomóc w ujęciu potencjalnego sprawcy. Przypomnę tylko, że dzięki mobilizacji mieszkańców i właśnie nagraniom z kamer udało się znaleźć kobietę, która w podobny sposób otruła psa w podwrocławskich Dobrzykowicach. Wobec 36-latki ruszył niedawno proces sądowy.
17: W Faktach we wtorek zasięgnęliśmy opinii ekspertów na ten temat i sprawdziliśmy, co zrobić, gdy podejrzewamy, że nasz pies połknął gwóźdź, szkło czy inny przedmiot. Doktor Sylwia Kajdasz, wrocławska lekarz weterynarii, radzi, żeby nie marnować czasu i natychmiast zapewnić zwierzęciu fachową pomoc.
0: Prowadzenie gwoździ czy szkieł, o czym ja osobiście słyszałam, czy miałam do czynienia w gabinecie, konsekwencje tego to jest perforacja, przebicie ścian przewodu pokarmowego. Jeśli właściciel orientuje się, że doszło do połknięcia czy do zjedzenia takiego przedmiotu, no tutaj to absolutnie psa w auto, w taksówkę i na SOR zwierzęcy. Tam, gdzie jest chirurg, ja to podkreślam, tam, gdzie jest zawsze chirurg, a mamy u nas w obrębie województwa w zasadzie dwa pewne miejsca, gdzie zawsze pomoc taka zostanie udzielona, bo po prostu jest taka po prostu procedura.
17: Pamiętajcie, że nie wolno zwierzakowi samodzielnie podawać niczego, co wywołałoby wymioty, bo to tylko pogorszyłoby jego stan zdrowia. Ponad 1 000 000 złotych w 2025 roku i prawie aż 4,5 miliona od 2018. Tyle miały kosztować delegacje wrocławskich urzędników. Na skalę wydatków magistratu na podróże służbowe zwraca uwagę radny Piotr Ule ze stowarzyszenia SOS Wrocław, zarzucając władzom miasta rozrzutność.
1: W ciągu ostatniego roku prezydent Jacek Sutryk i jego zastępca okrążyli kulę ziemską 5-krotnie. Nie mamy jeszcze informacji, co dokładnie dla Wrocławia załatwili. Wydaje się, że kiedy spojrzymy na opis celów tych podróży, na przykład przekazanie krasnala za ocean, to możemy zastanowić się nad tym, czy aby na pewno to są najlepiej wydatkowane środki publiczne. W tym momencie rocznie wydajemy na wyjazdy zagraniczne ponad 800 tysięcy złotych. Jeżeli w tym tempie w 2026 roku będą dalej trwały te wyjazdy zagraniczne, to wydamy prawie 1 000 000. Na wyjazdy krajowe wydajemy następne tam 200 kilkadziesiąt tysięcy, ponad 1 000 000 rocznie. Wydaje się, że znaczna część z tych wyjazdów jest co najmniej dyskusyjna, kiedy na przykład widzimy, że pani wiceprezydent poleciała sobie, żeby i tam jest wpisany cel wizyty udziału w półmaratonie, tak?
17: Bez podróży służbowych nie ma zagranicznych inwestycji, odpowiada wrocławski magistrat na zarzuty dotyczące kosztów delegacji. O zasadności wydatków na podróże służbowe tak we wtorek w Faktach mówił Tomasz Sikora z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
22: Mamy w tej chwili informację na przykład, że będziemy pod Wrocławiem w Miękinie stawiać bardzo dużą fabrykę produkującą m.in. wysokiej klasy sprzęt elektroniczny i tak dalej, i tak dalej. Dopiero co dwa dni temu mieliśmy wizytę z Tajwanu. Znaczy, te inwestycje, które się pojawiają we Wrocławiu, one się nie pojawiają znikąd. To, że Wrocław jest drugi po Warszawie, jeśli chodzi o start-up, ale też jako miejsce przyjazne dla biznesu, to nie pojawia się znikąd. Te pieniądze rzeczywiście przychodzą z zewnątrz. Żeby one przyszły, ktoś musi ten Wrocław poznać. Znaczy, i to temu służą te wizyty. Każda z tych wizyt jest udokumentowana konkretnymi wynikami wizyt.
17: Według magistratu bez służbowych wyjazdów miasto nie przyciągnęłoby zagranicznego kapitału.
22: Po prostu tak to funkcjonuje, że urzędnicy jadą, spotykają się, zapraszają, ktoś przyjeżdża, stwierdza, okej, to jest fajne miasto do inwestowania, to w takim razie będę tu inwestował. Jeśli pokaże mi znowu Piotr Ule miasto, dowolne miasto w Polsce, Europie, dowolne miasto, w którym urzędnicy nigdzie nie wyjeżdżają, siedzą na tyłku przy biurku i patrzą tempo w przestrzeń, to świetnie, to wtedy będę mógł się do tego odnieść. Na razie nie jestem w stanie wskazać takiego miasta. Przeciwnie, jestem w stanie wskazać miasta takie, z których urzędnicy nie tylko tego najwyższego szczebla, ale też niższego jeżdżą właśnie po to, żeby załatwiać inwestycje dla miasta i tak się dzieje w tym wypadku.
17: A wy co myślicie na ten temat? Koniecznie dajcie nam o tym znać. Telefon do RMF 24 Wrocław to 717 506 506. Czekamy na wasze opinie.
16: Tym żyje Wrocław.
17: Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wraz ze Strażą Graniczną i Państwową Inspekcją Pracy skontrolowali magazyn przy ulicy Logistycznej pod kątem legalności zatrudnienia cudzoziemców. Zatrzymano 18 osób, głównie z Kolumbii i Wenezueli, które pracowały bez wymaganych dokumentów i wiz. Kontrola miała na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi i pracy przymusowej. Zatrzymanych przekazano Straży Granicznej i wszczęto wobec nich procedurę zobowiązania do powrotu do rodzimych krajów. Policja przypomina przy okazji, że ruch bezwizowy nie uprawnia automatycznie do podjęcia pracy. Zamiast gry w piłkę czy gimnastyki, jazda na łyżwach i rolkach. Trwa 18. edycja miejskiego programu Spartan dla szkół, który urozmaica tradycyjne lekcje wychowania fizycznego. Dlaczego warto? O tym instruktor Filip Lenart.
4: Takie lekcje WF-u idealnie poprawiają koordynację ruchową, poprawiają orientację przestrzenną, tak? Pozwalają niektórym dzieciom wyjść z tego siedzącego trybu życia i w sposób bardzo przyjemny przekonać się do aktywności fizycznej.
20: Co robicie na takich zajęciach?
4: Na takich zajęciach doskonalimy technikę u dzieci, ale oprócz doskonalenia techniki, czyli przybliżania ich do jakiegoś lepszego poziomu sportowego, również się bawimy, tak? Co pozwala nam na integrację między uczestnikami, między uczniami i dobrą zabawę.
17: Uczniowie biorący udział w takich zajęciach na rolkowisku przy ulicy Wejherowskiej chwalą sobie takie nietypowe treningi.
6: Uważam, że jest to naprawdę fajny sposób po prostu na spędzenie właśnie jakiejś, na zrobienie jakiejś aktywności fizycznej i że można się tutaj naprawdę dobrze bawić.
20: Co robicie na takich zajęciach?
6: Wiadomo, na początku jest rozgrzewka, a potem mamy różne ćwiczenia po prostu na przykład na technikę jazdy na rolkach.
20: Ty umiesz jeździć na rolkach, czy uczysz się tutaj?
6: Ogólnie to w miarę umiem, bo trochę już jeżdżę, ale tutaj zawsze mogę po prostu poprawić też swoje umiejętności.
7: No, w sumie nawet git, lepiej tak niż takie normalne bardziej, typu po prostu coś na zasadzie piłka.
6: No dobre są, jest ciekawy, nie, cały czas jest ruch.
17: Z Eweliną, Olkiem i Kirą rozmawiała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska. Cofamy podwyżki to nowa inicjatywa wrocławskich radnych i aktywistów. Chcą zatrzymać falę rosnących opłat i wymusić oszczędności w kasie miasta, zaczynając od cofnięcia niedawnej podwyżki za wywóz śmieci. Inicjatorzy, w tym Piotr Ule, radny i członek stowarzyszenia SOS Wrocław, domagają się też cięć w miejskich spółkach, jednoosobowych zarządów, zmniejszenia rad nadzorczych do ustawowego minimum 3 osób oraz wyeliminowania partyjnych nominatów.
1: Wrocław w 2025 roku i 2026 przede wszystkim staje się jednym z najdroższych miast w Polsce do życia. Począwszy od tego miesiąca, począwszy od września, mieszkańcy muszą płacić wyższe stawki opłaty za odpady. Wcześniej mieliśmy podwyżki za mieszkania komunalne w TBS-ie, za wodę. Mieliśmy podwyżki w akwaparku, mieliśmy podwyżki w ZOO. Wszystkie te sprawy każą zastanawiać się nad tym, czy Wrocław, kiedy chodzi o pieniądze, zaczyna od szukania oszczędności u siebie, czy zaczyna sięgać po prostu coraz głębiej do kieszeni mieszkańców.
17: Do tego tematu również będziemy szerzej wracać w Faktach RMF 24 Wrocław dzisiaj. Polecamy się Waszej uwadze. Mieszkańcy Karłowic mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące planowanych zmian w organizacji ruchu w tej części Wrocławia. Konsultacje społeczne potrwają do 18 października. Opinie można przekazywać zarówno podczas spotkań, jak i za pośrednictwem e-formularza dostępnego online. W ramach konsultacji zaplanowano spotkanie 30 września o 17.30 w Arche Klasztorze. Przewidziano także 2 spacery konsultacyjne. Pierwszy 3 października o 11 zbiórka na skwerze Władysława Bełzy, a drugi 8 października o 17.30, w tym przypadku zbiórka na placu Daniłowskiego. Zielony Wrocław sukcesywnie remontuje kolejne odcinki ścieżek pieszo-rowerowych na wałach nad Odrą. Tym razem prace prowadzone są na Kleczkowie, na koronie wału między mostami Trzebnickimi a Warszawskimi. Wały po prawdzie nie są infrastrukturą miejską, zarządzają nimi Wody Polskie, ponieważ jednak znajdują się na terenie Wrocławia i są ważnym miejscem codziennej rekreacji mieszkańców. W porozumieniu z zarządcą pracę prowadzi na nich Zarząd Zieleni Miejskiej. Pamiętajmy, że to część większego zadania obejmującego wały na Bartoszowicach, Swojczycach, Kleczkowie i Osobowicach. Na Bartoszowicach efekty już widać, teraz Kleczków, a następne w kolejności są Osobowice. Wtorek był ostatnim dniem lata. Żegnamy długie, jasne wieczory, wyjątkowe w tym roku upały, a t-shirty wymieniamy na ciepłe swetry. Lato to dla wielu jednak ulubiona pora roku, więc rozstanie jest dość bolesne. Z wrocławianami rozmawiała Martyna Czerwińska.
23: Lubi pani lato? Troszkę żałuje, że już koniec tych ciepłych dni?
24: No oczywiście, że żałuję, dlatego w październiku jeszcze do Turcji jadę, żeby sobie przedłużyć lato.
23: A, no to idealnie. Na długo?
24: Na 8 dni.
23: A za co kochamy lato? Za czym będzie pani najbardziej tęskniła?
24: Za długim, jasnym dniem.
25: Ja bardzo żałuję, bo jednak uwielbiam słońce i piękną pogodę, ale myślę, że trzeba korzystać też z tego klimatu i ma to swoje plusy.
23: A jakie plusy ma jesień? Kocyk? Ciepła czekolada?
25: Kocyk, film, kawa, ciepła czekolada i wszystko, co można robić sobie w domku.
26: Nie będę tęsknić za upałami na pewno, ale będę tęsknić za złotą polską jesienią.
5: Okej, okay, czyli odlicza Pani już godziny, można powiedzieć,
8: no,
5: do jesieni.
8: Teraz mi Pani przypomniała, bo zupełnie nie popatrzam. No pogoda dzisiaj typowo jesienna jest, także rzeczywiście chyba przechodzimy do tej jesieni. Ale jeżeli będzie piękna, złota polska jesień, to jak najbardziej będę zadowolona.
15: Ja wszystkie pory lubię roku.
5: A co jest pięknego w jesieni?
15: Wszystko. Te kolory cudowne, te barwy takie. Przepiękna jesień jest. Tak uważam. Sama jestem kolorowa, jak Pani widzi, więc ja lubię.
5: No właśnie widzę, że na ustach różowa szminka, na włosach też różowy kolor.
15: Tak, tak, właśnie tak.
5: I taka radosna Pani wchodzi w jesień.
15: Tak, taka radosna. Cieszę się każdą chwilą.
17: Tym żył Wrocław w ciągu ostatniej doby, a co przyniósł nowy dzień? Już o 6.30 w RMF24 Wrocław. Fakty z kraju i ze świata. Chwilę później Rafał Jędraszek powie o tym, na co macie się przygotować dzisiaj. Ja wracam po południu, zatem do usłyszenia.

0: Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Tu razem z ekspertami komentujemy i wyjaśniamy wpływ bieżących wydarzeń i globalnej polityki na nasze konta i portfele.
2: Pracodawcy, kiedy nie mają nowego napływu, mogą wymienić tych pracowników, zaczynają ich legalizować, zaczynają ich bardziej szanować, płacić im trochę więcej pieniędzy.
0: Gospodarczy Tydzień i Marek Teichman. Już jutro po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle na Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40%.

0: Kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie. Po reklamie.
2: Czas na fakty w RMF FM, jest 6:30.
3: Kierowcy, uważajcie na ekspresowej S7 między węzłami Kielce Północ i Barcza w Świętokrzyskiem.
4: W Kajetanowie ciężarówka wjechała do rowu.
3: I w stronę Warszawy w tej chwili przejechać można tylko lewym pasem.
4: Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy sprzed roku.
3: Z doniesień Polsat News wynika, że ta 47-latka miała zlecić zabójstwo 3 osób, które dążyły do skazania jej syna. Wobec ojca zamordowanej Mai miały być wcześniej kierowane groźby karalne. Unia Europejska przedłuża sankcje wobec Rosji. Mimo trudnych negocjacji lista sankcyjna będzie obowiązywać do września 2029 roku.
4: O szczegółach z Brukseli Katarzyna Szwańska-Borginą.
5: Z tak zwanej czarnej listy wykreślono 2 rosyjskich oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana, czego domagały się Francja, Słowacja i Luksemburg. W zamian sankcje wobec blisko 3000 pozostałych osób i podmiotów zostaną przedłużone o 3 lata. Do tej pory przedłużano je co 6 miesięcy, co za każdym razem oznaczało nowe negocjacje i ryzyko blokady. Teraz będzie większa stabilność, ale kompromis oznacza też osłabienie unijnej listy sankcyjnej.
3: Michał Friedman, obywatel Rosji i Izraela, założyciel konglomeratu inwestycyjnego Alfa Group. Urodził się w ukraińskim Lwowie, a teraz jego Alfa Strachowanie ubezpiecza pojazdy Gwardii Narodowej, które jednostki działają na okupowanych przez Rosję terenach Ukrainy. Kolejna spółka, X5 Retail Group, produkuje mundury wojskowe dla rosyjskich sił zbrojnych.
4: A co wiemy o drugim z wypisanych oligarchów?
3: Aliszer Usmanow nazywany jest portfelem Putina. Jeszcze 4 lata temu był prezesem Międzynarodowej Federacji Szermierki. 10 miejsce na liście najbogatszych Rosjan z majątkiem netto wynoszącym 14,5 miliarda dolarów.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Pewne i szybkie zwycięstwo siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, gładkie 3-0 z Niemcami.
4: Fakty sportowe prosto z Sofii, razem z nami Patryk Serwański.
8: Dzień dobry, napatrzyło się na to z przyjemnością. Dopiero w 3 secie Niemcy w końcu jakoś nam zagrozili. Wyszli na prowadzenie, ale szybko zgasiliśmy ten entuzjazm.
9: Nie z nami takie numery. Bardziej gdzieś tam się skoncentrowaliśmy, zaczęliśmy gdzieś wybraniać, zaczęliśmy strzelać z zagrywki i, no i przełamaliśmy.
8: Opisywał Kamil Semeniuk. Możliwości naszej drużyny dobrze scharakteryzował też Artur Szalpuk.
10: Z nami po prostu gra się bardzo ciężko, bo możesz mieć dobry moment, ale ciężko jest utrzymać tą dobrą grę przeciwko nam na przestrzeni całego meczu, całego seta, dlatego możesz nas przycisnąć, możemy stracić kilka punktów, ale jesteśmy w stanie nadrobić i stąd bierze się nasza siła.
8: Bardzo dobrze graliśmy w obronie, imponowaliśmy takim opanowaniem, przeświadczeniem, że jesteśmy po prostu lepsi od rywala i w bardzo dobrym stylu to udowodniliśmy. Tu w Sofii awans do półfinału wywalczyli także Francuzi, oni pokonali Rumunię 3-0, dziś kolejne 2 ćwierćfinały. Najpierw zagrają Belgowie i Słoweńcy, czyli nasi potencjalni rywale w półfinale, a później Włosi i Finowie. Piłkarska kadra na zgrupowaniu w Warszawie, Polacy przygotowują się do 4 meczów Ligi Narodów. Bułka, Kochalski i Drągowski. Taką trójkę jeszcze wczoraj miał do dyspozycji mieć Jan Urban, ale ostatecznie bramkarz Widzewa z tej trójki wypada. Przypomnę, że Drągowski już wcześniej był właśnie awaryjnie powołany w miejsce kontuzjowanego Grabary. Teraz miejsce Drągowskiego zajmuje Sławomir Abramowicz, czyli bramkarz naszej młodzieżówki. A czemu w ogóle nie zdecydowano się na powołanie Łukasza Skorupskiego? Tak to wczoraj na konferencji prasowej tłumaczył trener bramkarzy Andrzej Dawidziuk.
11: Z jednej strony na pewno poziom reprezentacyjny jak najbardziej prezentuje. Natomiast to jest bramkarz, który przez 9 lat od debiutu rozegrał 5 spotkań. Też tego doświadczenia za dużo nie zebrał.
8: No i na razie reprezentacyjnego dorobku nie powiększy. Czeskie tenisistki jako pierwsze awansowały do półfinału rozgrywek Billie Jean King Cup. Turniej finałowy trwa w chińskim Shenzhen. Dziś 2/4, a w nim reprezentacje Hiszpanii i Kazachstanu.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Radio RMF24.
13: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Trwa poranek w RMF24 Wrocław, a my słyszymy się po raz pierwszy przed godziną 7:00 i w tej pierwszej części naszego spotkania na początek informacja o przerwach w dostawie energii cieplnej. Na takie utrudnienia muszą nastawić się wrocławianie mieszkający przy wybranych numerach ulic Cinciały, Mosbacha czy Daszyńskiego, a także przy Jedności Narodowej, Wyszyńskiego, Miarki, Damrota czy Żeromskiego. Problem z brakiem ciepłej wody czy ogrzewania może potrwać do kilku godzin. Powodem prace modernizacyjne prowadzone przez operatora sieci energetycznej. W RMF 24 Wrocław teraz rozpoczynająca się inwestycja na północnym wschodzie miasta. Właśnie podpisano umowę na kapitalny remont estakad w ciągu Alei Jana III Sobieskiego. Prace obejmą 2 obiekty, które od ponad 40 lat prowadzą ruch nad torami kolejowymi i

ulicą Dobroszycką. Zakres robót jest dosyć szeroki. Przewidziano remont wszystkich 15 przęseł obu estakad, podpór i przyczółków, wykonanie nowych izolacji i odwodnienia, a także modernizację dylatacji, balustrad oraz barier energochłonnych. Szczególnej modernizacji wymaga estakada zachodnia, gdzie od ponad 2 lat ruch odbywa się tylko jednym pasem z powodu złego stanu technicznego. Wartość inwestycji to kwota 32 400 000 zł. Dodajmy, że oprócz remontu estakad powstanie nowe oświetlone połączenie dla pieszych i rowerzystów, które połączy ulicę Dobroszycką z Wilanowską. Obecnie w tym rejonie brakuje bezpiecznego przejścia. Prace będą prowadzone etapami. Najpierw rozpocznie się remont estakady zachodniej. Przez cały czas trwania inwestycji jedna z estakad pozostanie dostępna dla kierowców. Modernizacja potrwa około 2 lat, a budowa części pieszo-rowerowej będzie realizowana w kolejnym etapie. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest jeszcze przed styczniem przyszłego roku. No dobrze, to od inwestycji przechodzimy teraz do ważnego tematu. Mamy apel w zasadzie od wrocławskiego ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do osób z niepełnosprawnościami, by nie korzystały z płatnej pomocy pośredników przy składaniu wniosków o świadczenie wspierające. W ostatnim czasie do ZUS-u zgłaszają się osoby, którym oferowano odpłatne załatwienie formalności, często na podstawie podpisanych umów lub pełnomocnictw. Tymczasem w ZUS wszelką pomoc można otrzymać bezpłatnie. Zakład przypomina, że wszystkie formalności związane ze świadczeniem wspierającym można załatwić samodzielnie lub z pomocą pracowników zakładu bez żadnych kosztów. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie może złożyć wniosku osobiście, może upoważnić do tego zaufaną osobę, na przykład członka rodziny. Pełnomocnik również może skorzystać z bezpłatnej pomocy w placówce ZUS. Świadczenie wspierające przysługuje osobom z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia, które uzyskały decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w skrócie WZON, o poziomie potrzeby wsparcia wynoszącym co najmniej 70 punktów. Nie ma górnej granicy wieku dla tego świadczenia. No i procedura ubiegania się o świadczenie obejmuje najpierw uzyskanie decyzji WZON, następnie złożenie wniosku do ZUS. Wniosek należy złożyć elektronicznie przez e-ZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną. Ważne, by zrobić to w ciągu 3 miesięcy od wydania decyzji WZON-u, aby otrzymać wyrównanie od dnia ustalenia poziomu potrzeby wsparcia. Wysokość świadczenia zależy od liczby przyznanych punktów i od 1 marca tego roku wynosi od blisko 800 zł do ponad 4350 zł miesięcznie. W przypadku wątpliwości dotyczących procedury ZUS zachęca do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego w placówce, a wszelkie próby wyłudzenia pieniędzy za pomoc przy wniosku można zgłaszać na policję. I na koniec pierwszej części naszego spotkania coś dla biegaczy. Znany jest już termin kolejnej edycji popularnego biegu we Wrocławiu. 13. nocny Wrocław Półmaraton zaplanowano na sobotę 12 czerwca 2027 roku. Organizatorzy zapraszają biegaczy z całego świata do udziału w wydarzeniu, które tradycyjnie rozgrywane jest na dystansie nieco ponad 21 km i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno zawodników, jak i kibiców. Ubiegłoroczna edycja imprezy 12 zgromadziła na starcie blisko 22 tysiące uczestników i to z 58 krajów. Rejestracja na 13. nocny Wrocław Półmaraton rozpocznie się 1 stycznia 2027 roku w samo południe. A my po krótkiej muzycznej przerwie słyszymy się jeszcze przed 7.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek raz jeszcze przed siódmą melduje się o poranku w RMF 24 Wrocław. W poprzednim wejściu mówiliśmy na początku o planowanych wyłączeniach energii cieplnej we Wrocławiu, to może powiemy teraz o energii elektrycznej. I utrudnienia z powodu braku dostaw prądu mają potrwać od 7 do 16. Przerwy obejmą następujące lokalizacje. Wybrane numery przy między innymi ulicach Sobótki i Trętowskiego, Jareckiego, Sarnia, a także Kiepury i Planówny. No dobrze, to teraz w RMF 24 Wrocław o poranku zmieniamy temat. Słyszeliście, że Wrocław stał się gospodarzem prestiżowego wydarzenia Placemaking Week Europe, które potrwa do 25 września. To pierwsza edycja tego festiwalu w Europie Środkowo-Wschodniej. Do naszego miasta przyjechało ponad 500 uczestników z całej Europy. Przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych, nauki, biznesu oraz lokalnych społeczności. Główną ideą wydarzenia jest współtworzenie miasta razem z mieszkańcami. Placemaking zakłada, że to użytkownicy przestrzeni, mieszkańcy, przedsiębiorcy, lokalne organizacje powinni brać udział w projektowaniu i testowaniu rozwiązań, które wpływają na ich codzienne życie. Wrocław już od kilku lat wdraża podobne podejście, m.in. poprzez remonty podwórek z udziałem mieszkańców, wrocławski budżet obywatelski czy programy rewitalizacyjne. Festiwal odbywa się nie tylko w salach konferencyjnych, ale także w różnych częściach miasta. W programie znalazły się m.in. wykłady, warsztaty, sesje praktyczne na osiedlu Wuwa, w czasoprzestrzeni czy przy kościele Świętego Jana Nepomucena w Parku Szczytnickim, a także w kinie Nowe Horyzonty i we wrocławskiej Barbarze. Program Placemaking Week Europe podzielono na cztery główne tematy: budowanie więzi społecznych, współdecydowanie o przestrzeni, testowanie nowych rozwiązań oraz odporność miasta na kryzysy klimatyczne i społeczne. Przez cały wrzesień dodatkowo trwa także program OFF, skierowany po prostu do mieszkańców. W jego ramach odbywają się warsztaty, gry miejskie, konsultacje czy wydarzenia integracyjne w różnych częściach Wrocławia, m.in. na placu Kościuszki w Leśnicy, na nowych promenadach czy w zajezdni Popowice. A my w RMF 24 Wrocław o poranku pozostajemy w tematyce miasta, bo za tydzień ruszy tegoroczna 14. edycja festiwalu Miasto Mówi, która nie kończy się tym razem na projekcjach filmowych. Organizatorzy zaplanowali bogaty program wydarzeń towarzyszących, które odbywać się będą w różnych częściach Wrocławia. Po raz pierwszy centrum wieczornych spotkań stanie się klub Proza w przejściu Garncarskim, prowadzony przez Wrocławski Dom Literatury. Już w dniu otwarcia festiwalu, czyli 30 września, odbędzie się tam koncert życzeń. Muzyczną oprawę wieczoru stworzy publiczność, wybierając utwory na początek festiwalu. W czwartek 1 października uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę podczas quizu o mieście i architekturze. W piątek natomiast zaplanowano koncert ambientowego projektu Flauta Live autorstwa Marcina Dominiaka, po którym przewidziano dalsze rozmowy i spotkania festiwalowe. Festiwal wychodzi także w miejską przestrzeń. W sobotę 3 października przed projekcją filmu Materiał się liczy w kinie Nowe Horyzonty chętni będą mogli odwiedzić plac rozbiórki Arkad Wrocławskich i zobaczyć, jak odzyskuje się materiały z rozbiórki budynków. Wydarzenie poprowadzą eksperci z grupy TRI, a udział jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji. Tego samego dnia w Muzeum Architektury który odbędzie się gra miejska. Gra, która pozostawia wiele do życzenia, pozwalająca uczestnikom wcielić się w różne miejskie role i wspólnie zaprojektować własną przestrzeń. I na koniec naszego porannego spotkania w RMF 24 Wrocław zaproszenie w najbliższy weekend 26 i 27 września na wrocławski tor wyścigów konnych przy Zwycięskiej. Tam odbędzie się jesienna edycja kiermaszu ogrodniczego Pamiętajcie o ogrodach. Na odwiedzających czekać będzie szeroki wybór roślin, od kwiatów balkonowych przez byliny, pnącza, róże, cebulki, kwiatowe drzewa i krzewy ozdobne, aż po rośliny owocowe i egzotyczne. Wystawcy, którzy sami uprawiają oferowane rośliny, będą służyć fachową poradą dotyczącą pielęgnacji i sadzenia, a kiermasz to także okazja do zakupu regionalnych przysmaków, świeżych warzyw, owoców, miodów, wędlin, serów, przetworów, pieczywa czy domowych ciast. Na miejscu będzie także dostępny darmowy parking przy Zwycięskiej oraz na terenie toru wyścigów konnych. Wydarzenie zarówno w sobotę i niedzielę odbywać się będzie między 9 na 17. Wstęp na kiermasz jest bezpłatny. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Do usłyszenia w pierwszych lokalnych faktach RMF 24 Wrocław o 9.30, a za chwilę w rozmowie o 7.00 Piotr Salak będzie gościł Ludwika Koteckiego z Rady Polityki Pieniężnej.

0: Reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
3: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
2: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
3: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
2: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower. Drugie piętro.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie.
7: Już za chwilę rozmowa o siódmej w radiu RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24. Dzisiaj środa, 23 września. Piotr Salak, dzień dobry. Za chwilę dużo o naszych pieniądzach, cenach, stopach procentowych. Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej będzie razem z nami. Wcześniej oczywiście fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski już czekają. Jest siódma.
1: Co ze stałą bazą Amerykanów w Polsce?
2: Prezydent Trump powiedział publicznie, że sprawa jest bliżej niż dalej.
3: Tak w rozmowie z korespondentem RMF FM mówi w Nowym Jorku wicepremier Radosław Sikorski.
1: O siódmej także zatrzymany w sprawie zonda krypto były naczelnik Wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: Siatkarze po zwycięstwie z Niemcami w drodze z Sofii do Mediolanu.
1: A na koniec on.
3: Rozwiązujemy zagadkę sprzed godziny. Bazy amerykańskie powinny być tam, gdzie jest zagrożenie, tak mówi wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
1: Temat baz wojskowych jest omawiany w kuluarach sesji z amerykańskimi partnerami. Sikorski podkreśla, że oczekuje, iż wkrótce wyjaśni się sprawa stałej bazy w Polsce.
2: To jest na koniec decyzja amerykańska, a prezydent Trump powiedział publicznie, że sprawa jest bliżej niż dalej.
4: Wiemy, że miała odbyć się wizyta ministra Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie, ona się nie odbywa.
2: Ale tu nie przywiązywałbym do tego.
4: Chciałem o to zapytać, czy to jest tylko zmiana terminu,
2: To się zdarza.
4: Nie jest to nic, co by pana niepokoiło?
2: Nie. Czasami w sprawach międzynarodowych po prostu coś wypada i trzeba przełożyć termin. Stosunki naszego MON-u z Pentagonem są ścisłe i bardzo dobre.
1: Cała rozmowa Pawła Żuchowskiego z Radosławem Sikorskim nagrana w Nowym Jorku jest na rmf24.pl.
3: Były funkcjonariusz policji, były naczelnik Wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Artur K. usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
5: Arturowi K. zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz szereg innych przestępstw, wyrządzenia m.in. szkody na rzecz spółki BitBay oraz spółki Mibitrade Estonia, szkody majątkowej, przywłaszczenia powierzonego mienia, pomocnictwa do oszustwa komputerowego oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
1: Wymieniał minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Wczoraj prokuratorzy i policjanci przeprowadzili także oględziny terenu bazy paliwowej, na której prezes Zonda Krypto Sylwester Suszek był widziany przed zaginięciem w marcu 2022 roku.
3: Teraz w faktach aktualne ostrzeżenie drogowe. Trzy osobówki zdarzyły się na Krajowej 8 między węzłami Studzianki i Tomaszów Mazowiecki Południe w Łódzkiem.
1: Tam ostrzegamy, zablokowany jest pas w kierunku Warszawy.
3: Nasi siatkarze wyjeżdżają natomiast dziś z Sofii. Czas zamienić Bułgarię na Włochy.
1: Biało-czerwoni wczoraj awansowali do półfinału Mistrzostwa Europy. Wygrali 3-0 z Niemcami.
3: W porannych faktach wysłannik RMF FM Patryk Serwański. Patryku, siatkarsko wszystko poszło zgodnie z planem, a jak Polacy podsumowują ten bułgarski etap mistrzostw, dlatego 2 tygodnie spędzone w Sofii.
6: Dzień dobry, Tomasz Fornal na przykład narzekał na hotelowy pokój. Jak powiedział, trochę go te warunki zahartowały, ale nie sprecyzował, co miał dokładnie na myśli. Kamil Semeniuk z kolei przyznał, że złapał też w tym czasie nieco opalenizny.
7: Super opalanie na dachu, to na pewno. No, troszeczkę tak, złapałem tego słoneczka, prawie na równi z wakacjami, które miałem w Grecji. Przyjechaliśmy tutaj grać w siatkówkę, ale no, były takie możliwości, to czemu nie?
6: O, Polacy spędzili w Bułgarii ponad 2 tygodnie, zatem mogli też już nieco popaść w taką rutynę, ale wspomniany już Semeniuk nie narzeka.
7: Fajnie nam się grało, nie mamy co narzekać na wyżywienie i generalnie organizację, bo nie było jakichś spektakularnych wpadek. Zobaczymy, jak będzie we Włoszech.
6: We Włoszech najważniejsza oczywiście walka o złoty medal i jednocześnie olimpijską przepustkę na igrzyska w Los Angeles. Sofia, Patryk Serwański.
3: Przypominamy, dziś wieczorem poznamy półfinałowego rywala, w Turynie starcie Słowenia-Belgia.
1: Z wygranym w tej parze zagramy w piątek półfinał w Mediolanie.
3: W Milano także mecze o medale już w sobotę.
8: Są i takie fakty.
1: Od niecałych 5 godzin mamy już astronomiczną jesień.
3: Zmianę pory roku szczególnie widać i słychać w Tatrach. Podczas górskich wędrówek usłyszeć można potężne ryki, które wielu turystów utożsamia z odgłosami wydawanymi przez niedźwiedzia. Ale czy słusznie?
1: Posłuchajcie sami.
9: Niedźwiedzie, no nie ryczą o tej porze roku, raczej wypasają się, a teraz jelenie mają swoje gody i samce jelenia ryczy na rykowisku, przywołując samice i odganiając konkurencję.
1: Wszystko wyjaśnił nam Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: A do tego donośnego tematu, obiecujemy, będziemy wracać w porannych faktach.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Piotr Salak zaprasza na rozmowę o 7 w Radiu RMF 24.
0: A gościem rozmowy o 7 w Radiu RMF 24 jest członek Rady Polityki Pieniężnej, pan Ludwik Kotecki. Dzień dobry panu.
12: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Nam bardzo miło pana powitać. Będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje z naszymi pieniędzmi, ze stopami procentowymi, bo tak, ceny benzyny szaleją. Szaleją również ceny diesla. Pańskim zdaniem Rada Polityki Pieniężnej już powinna zareagować, czy jeszcze może poczekać?
12: No, zbliżamy się, myślę, że się zbliżamy do poważnej dyskusji na temat właśnie niestety reakcji. To nie jest zawsze, albo nigdy nie jest to jakby miła dyskusja, przyjemna dyskusja, bo będziemy prawdopodobnie podnosić cenę pieniądza w gospodarce. Będziemy zmuszeni do tego, to nie jest... I to właśnie okolicznościami, o których pan wspomniał, czyli no przede wszystkim cenami paliw, ceny transportów w ostatnim roku, tak, sierpień do sierpnia, wzrosły ponad 11%, no i myślę, że Rada nie może
0: czekać.
12: A jak
0: pan mówi, że Rada nie może czekać, to pan myśli o październikowym posiedzeniu, czy bardziej o listopadowym?
12: Prawdę mówiąc, myślę bardziej o listopadowym z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że październik będzie taką chyba rozgrzewką tej dyskusji, a listopad może już się, może, oczywiście ja mówię tu w swoim imieniu, nie w swoim imieniu Rady, Rada zdecyduje tak, jak będzie chciała, natomiast chodzi mi o to, że w listopadzie jest tak zwana, taki dodatkowy dokument Rada zawsze ma, w listopadzie, w marcu i w lipcu, to jest projekcja inflacyjna, to jest taki średnioterminowy, ponad dwuletnia prognoza inflacji i ona jest bardzo ważna dla Rady, więc myślę, że to będzie ten moment.
0: A jeśli, wejdę panu w słowo, jeśli w tej projekcji inflacji pojawi się liczba, cyfra 4, to rozumiem, że wtedy już będzie poważny argument do tego, żeby podnosić stopy jeszcze w tym roku.
12: To jest jeszcze dodatkowy argument, znaczy tą czwórkę my zobaczymy prawdopodobnie już w inflacji ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny za październik, czyli znowu na początku listopada, czy końcu października, to jest tak zwana wstępny odczyt inflacji, tak zwany flash, i GUS to publikuje na koniec października. Myślę, że to będzie już ten moment, kiedy czwórkę zobaczymy, niestety, tak? Natomiast pytanie tylko jest takie, czy ta czwórka będzie incydentalna, czy ona już z nami zostanie. Jeżeli miałaby zostać i to właśnie nam pokaże projekcja inflacyjna, to Rada, myślę, nie będzie miała wyjścia. To znaczy będzie musiała podnieść stopy procentowe.
0: I pańskim zdaniem to będzie podwyżka dość znacząca, czy to będzie najpierw podwyżka taka na zasadzie spróbowania, jak zareaguje rynek?
12: To będą, myślę, małe kroki. To znaczy to nie będzie... Pewnie, jak już się zdecydujemy, jak Rada się zdecyduje, to nie będzie jednorazowa rzecz, ale będą małymi krokami. Dlaczego? Ja powiem, bo to jest super ważne i to jest ta moja gwiazdka, której nie zdążyłem powiedzieć, bo pan mi wszedł w słowo, ale to jest okej, oczywiście. Mianowicie taka gwiazdka jest, że my bardzo zależymy od tego, co się dzieje, to, co się będzie działo dalej z cenami ropy, z cenami diesla i tak dalej, gazu, właśnie, bardzo ważny gaz. To znaczy z cenami światowymi. To jest tak zwana Trump inflacja. Trump nie ma chyba pomysłu na to wygląda, na jak rozwiązać konflikt i raczej ryzyka są takie, że te ceny z nami zostaną, tak, wyższe. Dlatego my pewnie zareagujemy. Jeżeli miałoby się jednak okazać, że ja się mylę w tej chwili, że tutaj będzie jakieś rozwiązanie tego konfliktu, to te ceny mogą oczywiście spaść dosyć szybko i wtedy ta inflacja znowu wróci poniżej 4%, tak? Dosyć szybko. Bo tutaj to, co napędza inflację dzisiaj, to są ceny transportu, które zależą mocno od cen paliw.
0: Oczywiście, a pańskim zdaniem, czy sytuacja jest podobna do sytuacji kryzysu z 2022 roku?
12: Kompletnie różna, dlatego i trudniejsza, w pewnym sensie trudniejsza dla polityki pieniężnej, dla Rady Polityki Pieniężnej, dla nas. Mianowicie dlaczego? Dlatego, że to jest tak zwany szok podażowy. To znaczy my tu cierpimy, inflacja jest podwyższona dlatego, że po prostu nie ma tych towarów ze względów podażowych, nie popytowych. I my tymi stopami swoimi procentowymi nie spowodujemy, że tej ropy będzie więcej albo że cena tej ropy spadnie. Na to nie mamy oczywiście wpływu, natomiast mamy wpływ, będziemy się starać mieć na to wpływ, w jaki sposób te ceny będą wpływać na nasze cele, na krajowe ceny towarów i usług, i to już na to będziemy mieć wpływ. Jeszcze jedną rzecz powiem ważną. My nie jesteśmy w stanie wpłynąć na ceny jutrzejsze, dzisiejsze, natomiast ponieważ to, na co oddziałujemy, to są ceny za mniej więcej 3, 6, nawet 9 kwartałów, także my, podejmując taką decyzję, trochę tutaj musimy wybiegać w przód, tak? Dlatego, a wracając do pana pytania, kryzys 2022 czy wcześniejsze miał też charakter popytowy, to znaczy było tego popytu dużo więcej. I właśnie, no właśnie. I wtedy ta polityka pieniężna jest bardziej skuteczna. My jesteśmy w stanie wpłynąć na ten popyt, po prostu go ograniczając, tak? Dzisiaj nie mamy problemu prawdopodobnie z jakimś nadmiernym popytem. On jest okej, okay, on nie jest jakiś słaby, ale nie jest nadmierny. Natomiast problemem jest dzisiaj to, w jaki sposób będą wpływać ceny ropy, benzyny, gazu na inne ceny innych towarów i usług.
13: To jak rozumiem pańską wypowiedź, nie grozi nam inflacja na poziomie 18-20%, tak jak to było w okolicach 2022 roku. Tak mogę rozumieć pańską wypowiedź, tak?
12: Absolutnie tak, znaczy i też my, myślę, Rada, i zresztą nie tylko nasza Rada, bo to widać już w reakcji innych banków centralnych, nauczyliśmy się, że tutaj nie ma na co czekać, jeżeli jest zagrożenie, trzeba reagować. EBC podniosło, czyli Europejski Bank Centralny już podniosły stopy, Fed też, czyli Amerykański Bank Centralny także. No i my też pewnie się nie zawahamy, jeżeli uznamy, że rzeczywiście takie ryzyko istnieje, chociaż tak jak powiedziałem, ten kryzys jest inny, w pewnym sensie trudniejszy dla nas, dlatego że tak jak powiedziałem, ma charakter podażowy, my na te ceny ropy wpływać nie możemy, ale możemy wpływać na sposób, w jaki one się będą przefiltrowywać do gospodarki, czyli do naszych...
13: Ale zdaje pan sobie sprawę z tego, że to jest zupełnie inne stanowisko niż stanowisko chociażby prezesa Glapińskiego, który mówi, że do końca roku raczej ten koszt pieniądza nie powinien, powinien pozostać na tym samym poziomie.
12: Ja mam oczywiście wolny mandat, jestem niezależnym członkiem Rady Polityki Pieniężnej i nawet bym powiedział, prezes Glapiński bardzo często nas zachęca do tego, żebyśmy te swoje niezależne opinie prezentowali. W tym nasza siła, to znaczy tak naprawdę. To znaczy, gdybyśmy wszyscy mówili to samo, to wystarczyłoby tam jeden albo dwie osoby może w tej Radzie. Jest nas 10. Właśnie po to, żeby ucierały się optymalne decyzje oparte na zróżnicowanych argumentach i opiniach.
13: 10 jest osób w Radzie Polityki Pieniężnej, ale 5 osób może być za chwilę w zarządzie NBP. Czy to pańskim zdaniem oznacza, że może zarząd NBP być sparaliżowany?
12: Jeżeli by doszło do sytuacji, że do 4 listopada, bo o tym pan mówi.
13: Tak jest.
12: O tym dniu, kiedy rzeczywiście wygaśnie kadencja kolejnego członka zarządu, do 4 listopada nie zostali powołani nowi członkowie zarządu, no to wtedy nie mamy spełnionego ustawowego warunku, czyli 6-8 członków w zarządzie. No i wtedy rzeczywiście pojawia się duży problem prawny, to znaczy czy ten zarząd 5-osobowy, bo wtedy byłby to 5-osobowy zarząd plus prezes, to jest zarząd, czy to nie jest zarząd. No, czytając literalnie ustawę o Narodowym Banku Polskim, nie mielibyśmy wtedy zarządu.
13: Ale co to oznacza? Bo co to oznacza dla obrad RPP? Bo z tego, co o ile dobrze pamiętam, to przecież zarząd musi zaakceptować chociażby informacje, które dostają członkowie Rady Polityki Pieniężnej przed swoimi kolejnymi posiedzeniami, prawda?
12: To prawda, natomiast Rada sobie poradzi. Znaczy, wie pan, to jest trochę tak, o czym żeśmy przed chwilą rozmawiali, że każdy z nas przychodzi na spotkania Rady Polityki Pieniężnej ze swoimi opiniami, swoimi analizami i nie potrzebujemy tak naprawdę, oczywiście to nie jest tak, że one są bezużyteczne, a wręcz przeciwnie, ale my tak naprawdę nie potrzebujemy do podjęcia decyzji dokumentów zaakceptowanych przez zarząd. Tak, mamy swoje niezależne opinie i zdanie.
13: To co się stanie w takim razie, jeżeli nie będzie pełnego składu zarządu, jeżeli nie będzie tego ustawowego składu zarządu, czyli nie będzie minimum 6 osób? Co to będzie oznaczało dla funkcjonowania banku centralnego, dla sytuacji finansów?
12: No właśnie, to jest właśnie bardziej skutek dla banku, dla działania codziennego banku centralnego, takiego bieżącego działania banku centralnego, niż dla Rady. Rada sobie, tak jak powiedziałem, da radę, natomiast oczywiście zarząd jest tym głównym organem, tam są trzy organy, prezes, zarząd oraz Rada Polityki Pieniężnej. Zarząd jest tym głównym organem, który podejmuje wszelkie decyzje takie o charakterze bieżącym, zarządcze, dotyczące prowadzenia działalności banku centralnego. No i to oczywiście powodowałoby, że takie decyzje nie mogłyby być właściwie podejmowane tak naprawdę, tak? Znaczy, bo tutaj mielibyśmy ciało czy osobę tutaj prawną, zarząd, który nie miałby ustawowego składu zapewnionego. Ja trochę uspokajając powiem, ja mam ciągle nadzieję, że do tego powołania jednej, dwóch, no najlepiej co najmniej dwóch, dlatego że kolejna jeszcze kadencja się kończy z końcem roku czy z początkiem przyszłego roku, kolejnego jeszcze członka dzisiejszego zarządu. W związku z tym tak naprawdę należałoby powołać od razu co najmniej dwóch, żeby uniknąć tej sytuacji.
13: Ja się zastanawiam tylko, skąd ta nadzieja w pańskich ustach, dlatego że wiemy, z czego to wynika, już teraz mówiąc całkiem otwarcie, ze sporu między prezydentem a premierem, bo to konieczna jest kontrasygnata premiera do decyzji prezydenta. Między innymi w pańskiej sprawie, bo to pan był jednym z członków, z kandydatów na członka zarządu. Jak pan myśli, dlaczego premier nie kontrasygnuje tej ewentualnej decyzji prezydenta?
12: Ja myślę, że właśnie kontrasygnuję. Znaczy, pan pyta, skąd ta moja nadzieja? No, moja nadzieja wynika przede wszystkim z tego, że wierzę, że osoby, które będą decydowały o powołaniu członków zarządów, są osobami odpowiedzialnymi. Ja mówię tutaj o trzech osobach, bo to są trzy osoby, które muszą jakby w pewnym sensie, w cudzysłowie teraz, dogadać się co do składu tego zarządu, czyli prezes Narodowego Banku Polskiego, który składa wniosek do prezydenta, prezydent właśnie, który będzie powoływał tych członków, ale musi jeszcze on, ten prezydent, przed ostatecznym powołaniem dostać tak zwaną kontrasygnatę premiera. Więc ja uważam, że tutaj ze względu na ważne, na to, jak bardzo ważny jest bank centralny dla normalnego funkcjonowania gospodarki, a szczególnie w czasach niepewności, to uważam, że tutaj do tego uważam. No mam nadzieję, bo ja oczywiście nie mam żadnych...
13: Otóż to, bo wie pan doskonale, że w maju taka próba była podjęta i dokumenty wróciły bez podpisu z kancelarii premiera. I pytam właśnie, stąd się dziwię tej pańskiej nadziei, bo wiemy też o tym, że spory między prezydentem a premierem w zupełnie innych sprawach raczej nie idą w kierunku rozwiązywania problemów, tylko raczej w kierunku zaostrzenia konfliktu.
12: No tak, ja mam nadzieję, że dwie rzeczy. Mam nadzieję, że jednak bank centralny zostanie z tych sporów, konfliktów wyłączony. Druga rzecz, w maju nie mieliśmy tej presji czasowej, to znaczy listopad jest, 4 listopada jest tą datą graniczną, jakby takie, jakbyśmy sobie powiedzieli. No w maju do listopada było daleko, dzisiaj do listopada już jest całkiem blisko, to jest kilkadziesiąt dni. I dlatego uważam, że ta presja czasu spowoduje, że jednak do tej decyzji pewnie w październiku dojdzie.
13: To jeszcze pana chciałem zapytać o ten rating agencji Moody's z A2 do A3. Pierwszy raz od 20 lat bodajże taka obniżka polskiego ratingu. Uważa pan, że to jest duży powód do niepokoju?
12: To jest na pewno bardzo ważny sygnał, taki alarmowy. Rynki nie zareagowały jakoś gwałtownie, ale nigdy nie wiadomo. To znaczy rynki mają to do siebie, że działają w sposób kapryśny. W tym razem, tak jak powiedziałem, ani złoty, ani rentowności specjalnie nie zareagowały. Giełda wręcz wzrosła w poniedziałek, czyli pierwszy dzień po zmianie tego ratingu. Natomiast to jest absolutnie bardzo silny sygnał ostrzegawczy. No przede wszystkim dla rządu, tak, bo powodem tego obniżenia ratingu nie jest inflacja, nie jest poziom stóp procentowych, nie jest poziom kursu walutowego, tylko niestety poziom deficytu i szybko rosnący dług publiczny.
13: Czyli też założenia do budżetu, mówiąc wprost.
12: Założenia w takim sensie nie makroekonomiczne, bo te akurat są w projekcie przyszłorocznego budżetu całkiem moim zdaniem realistyczne. Natomiast problemem są założenia dotyczące właśnie tego, że deficyt ciągle będzie bardzo wysoki, ponad 7% w relacji do PKB. 7% to jest bardzo dużo. Przypomnę, jest takie kryterium z Maastricht, które mówi o takiej granicy tego deficytu, to jest 3%. My mamy od 2 lat ponad 7 i w przyszłym roku rząd projektuje, czy prognozuje, że ten deficyt ciągle będzie powyżej 7. No to jest już sytuacja bardzo, bardzo poważna, bo z takiego deficytu bardzo trudno potem się wyrastać.
13: Agencja Moody's to zawsze była ta agencja, jak pan pamięta, która zawsze nam sprzyjała. Z tych 3 największych agencji to była ta, która najbardziej wierzyła w polską gospodarkę. Jeżeli ona się nad tym zaczyna zastanawiać, to znaczy, tak sobie myślę, że sytuacja rzeczywiście może być trudna, mówiąc bardzo dyplomatycznie.
12: Moody's, czyli ta właśnie agencja, o której pan wspomniał, czyli która obniżyła nam ten rating, rzeczywiście nas oceniała lepiej niż pozostałe 2 agencje, ale to też jest jakby może troszeczkę uzasadnienie tej obniżki, to znaczy ponieważ Moody's miał tą ocenę wyżej postawioną, to teraz tak naprawdę on ją dostosował do poziomu ocen innych agencji, tak? Czyli przede wszystkim Standard & Poor's i Fitcha, czyli 2 pozostałe takie bardzo ważne agencje ratingowe. Więc dzisiaj wszystkie 3 agencje mniej więcej oceniają Polskę na tym samym poziomie.
13: A czy uważa pan, że w takim razie agencje myślą tak samo jak Rada Fiskalna, która też ma bardzo poważne zastrzeżenia do tego budżetu?
12: No tak, no, rzeczywiście jest dokładnie tak, jak pan przed chwilą powiedział. Te argumenty, które się pojawiły w uzasadnieniu zmiany ratingu agencji Moody's, no są podobne do tych, które formułuje Rada Fiskalna w swoim stanowisku do projektu budżetu przyszłorocznego.
13: To ja się zastanawiam, wejdę teraz panu w słowo, zastanawiam się, dlaczego taki oburzony jest tym stanowiskiem Rady Fiskalnej minister finansów. Skoro Rada Fiskalna, pan też o tym mówi, Rada Fiskalna słusznie zwraca uwagę na pewne niebezpieczeństwa związane chociażby z poziomem długu publicznego.
12: Myślę, że pan mówi w tej chwili o tym takim chyba troszeczkę niefortunnym komunikacie Ministerstwa Finansów, który się pojawił zaraz po opublikowaniu opinii do budżetu, tej opinii Rady Fiskalnej. Natomiast właściwą reakcją, na którą czekam i wszyscy czekamy, Ministerstwa Finansów na tą opinię, jest ustosunkowanie się do tej opinii w sposób taki już bardziej merytoryczny. I na to Ministerstwo Finansów ma 2 miesiące, więc czekamy z niecierpliwością, w jaki sposób właśnie te argumenty podniesione przez Radę Fiskalną będą ocenione, czy zostaną uwzględnione, czy zostaną też wyjaśnione, bo tutaj ma 2 możliwości minister
13: już
12: finansów.
13: Już tak nie wnikając i nie wchodząc w szczegóły, 55 jest już niebezpieczne pańskim zdaniem, czy 60% jeszcze, do 60% jeszcze daleko, jak mówi minister finansów, bo 55%, mówimy o stosunku długu publicznego do PKB, to już jest niebezpieczna granica, mówi Rada Fiskalna.
12: Bardzo słusznie, dlatego że wystarczy przeczytać ustawę, artykuł 68, jeżeli pamiętam dobrze, ustawy o finansach publicznych, która mówi, co się dzieje, co musi zrobić Rada Ministrów w momencie, kiedy dług publiczny przekroczy tą właśnie granicę 55% w relacji.
13: Ciąć wydatki socjalne, panie...
12: Ciąć deficyt, znaczy w jaki sposób ten deficyt będzie obniżony, czy podatkami, czy wydatkami, to jest jakby sprawa no, w dużej mierze ministra finansów. Tam oczywiście w ustawie są pewne działania, które są jakby bezwzględnie konieczne, ale też jest tutaj oczywiście kompozycja tego zacieśnienia, czyli obniżenia deficytu jest zależna od decyzji Rady Ministrów. Natomiast skala tego zacieśnienia, tego obniżenia deficytu po przekroczeniu 55% byłaby już bardzo duża. To jest poważna sytuacja.
13: Bardzo panu dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, był gościem rozmowy o 7 w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.
11: RMF24 Wrocław. Radio Informacyjne.

0: powietrzu są znów wojskowe samoloty, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ma to związek z rosyjskimi atakami na cele w Ukrainie.
1: Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali o poranku alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Praca lotnisk w Rzeszowie i Lublinie jest częściowo wstrzymana.
0: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował wieczorem, że posiada dane wywiadowcze, według których Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę.
1: Informacje te przekazał premierowi Wielkiej Brytanii, Andy'emu Burnhamowi, podczas ich rozmowy na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Możecie być pewni naszego pełnego wsparcia. Z naszej perspektywy nic się nie zmienia. Podczas każdego spotkania, jakie tu odbyłem i każdego, jakie jeszcze odbędę, apeluję do ludzi, by was wspierali, by wspierali Ukrainę. Odpowiadał Zełenskiemu Andy Burnham.
0: Ponad 2 tony kokainy przejęły hiszpańskie służby na 14-metrowym jachcie pod polską banderą u wybrzeży Galicji. Na pokładzie znajdowało się w sumie 70 pakunków z narkotykami.
1: Zatrzymano 4 członków załogi, obywateli Argentyny, Urugwaju, Kolumbii i Albanii. Hiszpańscy śledczy zwrócili się do polskich władz, żeby ustalić teraz właściciela jachtu.
2: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
0: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry. Wkroczyliśmy w najgorętszy okres na rynku najmu mieszkań. Najgorętszy, bo to ostatni tydzień dla studentów na znalezienie lokum przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Dobra wiadomość, w tym roku jest łatwiej niż w zeszłym, bo dostępnych mieszkań jest więcej.
4: Liczba nowych, unikalnych ofert jest aż o 26% wyższa niż przed rokiem.
3: Mówi Jarosław Sadowski z Rankoma. A tu zła wiadomość natomiast jest taka, że najem mieszkań jest droższy. Nieznacznie, bo średnio tylko o 3%, ale jednak. No to porównajmy teraz główne miasta akademickie. Ciekawie, że w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Gdyni oraz w Lublinie ceny wynajmowanych mieszkań w zasadzie przez rok się nie zmieniły. Zmieniły się natomiast, i to sporo, w Łodzi oraz Radomiu, bo tam najem podrożał o 9%, w Bydgoszczy i Częstochowie o 6%, a w Białymstoku i Poznaniu podrożał o 4%. Czyli najem mieszkań w Polsce średnio podrożał o 3%. Tu studenci aż tak panikować nie muszą, ale znacznie gorzej, a mówiąc wprost, znacznie drożej jest w akademikach, bo ceny akademików w ciągu roku wzrosły nawet o 18%.
4: Największą podwyżkę odnotowaliśmy na Uniwersytecie Śląskim. Tutaj najtańsze miejsce, czyli w pokoju 3-osobowym w domu studenckim Bakałasz, zdrożało z 550 zł do 650 zł.
3: Akademiki więc drożeją, ale i tak pozostają tańsze niż zwykłe mieszkania. No dobrze, zostawmy ten rynek nieruchomości, sprawdźmy rynek walutowy. Szansa na rozmowy pokojowe Ameryki z Iranem sprawiła, że euro tanieje i teraz kosztuje 4,34 zł. Za dolara płacimy 3,81, za franka 4,63, a brytyjski funt kosztuje 5 zł i 7 groszy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Trwa poranek Radia RMF 24. Jest z wami Piotr Salak.

0: Za 22 minuty będzie godzina 8, poranny program w radiu RMF 24. Troszkę o sporcie, bo mamy się czym pochwalić oczywiście. Nasi w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy siatkarze, ale ręka do góry, kto jest zaskoczony? Ja w ogóle. Wczoraj w Sofii pewne zwycięstwo nad reprezentacją Niemiec, chociaż niektórzy się obawiali się tego meczu, ale pewne zwycięstwo 3-0 i to wszystko z trybun obserwował nasz człowiek w Bułgarii, czyli Patryk Serwański z redakcji sportowej.
1: Dzień dobry, no bardzo pewny mecz w wykonaniu biało-czerwonych. Pierwszy set, no wynik wygląda na taki wyrównany, prawda? 25-23, ale Niemcy po raz ostatni prowadzili 2-1, później jeszcze był remis 6-6 i od tego czasu na prowadzeniu już tylko biało-czerwoni. W drugim secie prowadziliśmy od startu do mety. W trzecim secie za to no Niemcy w końcu wykorzystali ten swój główny atut, czyli zagrywkę. Trochę nam odskoczyli. W końcu mieliśmy remis 15-15 i co wydarzyło się w końcówce tego seta? Zdobyliśmy 10 punktów, a Niemcy tylko 2. To pokazuje też siłę naszej reprezentacji. Także z jednej strony potrafimy rozgrywać sety, w których prowadzimy od początku do końca. W drugim scenariuszu potrafimy odrabiać straty, by w końcówce po prostu no, odebrać rywalom chęć do gry. Była nawet taka sytuacja, w której Niemiec atakował właściwie bez bloku i tak posłał piłkę w aut. No to pokazuje, jak już w końcówce tego spotkania Niemcy stracili po prostu ochotę do gry. Także bardzo dobry mecz w wykonaniu biało-czerwonych. Widać, że forma rośnie, a przed nami najważniejsze spotkanie.
0: Absolutnie nie ma się do czego przyczepić. A co mówili po zwycięstwie nasi siatkarze? Przyznali, że choć czuli się faworytami, to także odczuwali presję z tym związaną. Libero Jakub Popiwczak.
2: Ćwierćfinał Mistrzostw Europy, przegrywasz, odpadasz, nie macie. Także jest to wzmożone takie trochę ciśnienie, ale z drugiej strony no, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Wszyscy przez granie w klubach, przez granie w reprezentacji na takie mecze czekamy, dla takich meczów trenujemy. Po to uprawiamy sport, żeby takie mecze grać, wygrywać i tak dalej. Także bardzo się cieszę, że dzisiaj tak zespół właśnie funkcjonował.
1: Pokazaliście takie dwa rodzaje siły, jeżeli tak to można powiedzieć. Pierwszy, drugi set to taka dominacja, kontrola. W trzecim z kolei role się trochę odwróciły, trzeba było pokazać, że umiecie gonić. Ta końcówka od stanu 15-15 bodajże, no wzorowa, jeżeli tak mogę powiedzieć jako laik, bo to bodajże 10-2 w punktach, także to wyglądało też imponująco.
2: Wiadomo, że jak się wygrywa 3-0, to można powiedzieć, że było łatwo, przyjemnie, natomiast bardzo się cieszę, że dopatrzył się tutaj pan takiej małej rzeczy gdzieś tam wśród tych trzech setów, które w miarę cały czas kontrolowaliśmy. Na pewno przydało nam się tutaj to granie bułgarskie z Bułgarią, z Niemcami, teraz czy się z Ukrainą na dalszą część turnieju, bo wiedzieliśmy, że to będą wymagający przeciwnicy, natomiast nadal tacy, w których meczach my będziemy faworytami. Także bardzo się cieszę, że z tego się wywiązaliśmy właśnie w taki sposób.
0: Siatkarze przenoszą się teraz z Bułgarii do Włoch. Ten półfinałowy mecz w piątek w Mediolanie. W Sofii drużyna spędziła 2 tygodnie, o których opowie nam Kamil Semeniuk.
3: Ta rutyna była dość długa, bo z tego co chłopaki liczyli 17 dni. Także no sporo czasu tutaj spędziliśmy. Fajnie będzie zmienić lokalizację, ale myślę, że nikt z nas nie narzeka na warunki, jakie tutaj panowały. Naprawdę bardzo fajnie i przyjemnie spędziliśmy tutaj czas. Fajnie nam się grało, nie mamy co narzekać na wyżywienie i generalnie organizację, bo nie było jakichś spektakularnych wpadek, jeżeli chodzi o organizatorów tutaj. Zobaczymy, jak będzie we Włoszech. Na pewno będzie fantastyczna atmosfera, bo to już ścisła grupa walcząca właśnie o bilet do Los Angeles. Także czekamy. Szybki transport, trening i w piątek gramy.
0: A z kim zagramy w półfinale? Na odpowiedź na to pytanie jeszcze musimy chwilkę poczekać. To dzisiaj się rozstrzygnie. W każdym razie mistrz Europy wywalczy przepustkę na Igrzyska Olimpijskie, także jest o co grać. Do Włoch przenosi się także Patryk Serwański, no i oczywiście będzie obserwował te najważniejsze mecze Mistrzostw Europy, a my razem z nim jego relacje oczywiście na antenie radia RMF 24 Sport zostawiamy o 8.30 fakty sportowe. Za chwilę zabieram Was do Nowego Jorku.
4: Wystarczy cichy wiatru szept, wystarczy biały konar brzą.

0: Był poranny program w radiu RMF24 w związku z działaniami Rosji na terytorium Ukrainy. Zostały poderwane również polskie myśliwce, które monitorują sytuację. O tym informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali odpowiednie alerty. Na moment był wstrzymany ruch na lotnisku w Rzeszowie i w Lublinie, ale właśnie przed momentem pojawił się komunikat, że ruch już został przywrócony. Wydaje się, że sytuacja się normalizuje. Za kwadrans będzie 8.
1: RMF 24 Wrocław.

0: Za 10 minut będzie godzina 8. Radio RMF 24. Poranny program w środę 23 września w Nowym Jorku. Trwa sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ale ważniejsze są chyba te rozmowy w kuluarach, bo te rozmowy dotyczą m.in. możliwych opóźnień w dostawach amerykańskiego sprzętu wojskowego. To dotyczy również Polski. Dlatego do sprawy odniósł się także polski prezydent Karol Nawrocki, który jest w Nowym Jorku, a opowie o tym nasz amerykański korespondent, czyli Paweł Żuchowski, który przygląda się sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Pawle?
1: Dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że o sprawie rozmawia w Nowym Jorku z amerykańskimi partnerami.
2: Polska interweniuje, ja jako prezydent Polski, aby te dostawy sprzętu amerykańskiego po pierwsze były na czas, my jesteśmy bardzo blisko rejonu wojny, a po drugie, aby centrum serwisowe tego, co jest deficytowe na świecie, znalazło się i w samej Europie znalazło się właśnie w Polsce.
1: Amerykanie ostrzegli partnerów, że z powodu wojny w Iranie i konieczności uzupełnienia magazynów w USA mogą wystąpić w niektórych przypadkach nawet 5-letnie opóźnienia w dostawach zamówionego sprzętu. Właśnie tutaj w Nowym Jorku toczą się rozmowy, by ze względu na zagrożenie ze strony Rosji nie dotyczyło to sojuszników ze wschodniej flanki NATO. W czasie przemówienia prezydent Donald Trump bardzo krótko odniósł się natomiast do Ukrainy. Dziennikarzom powiedział, że jego przesłanie do Putina brzmi: zakończ wojnę. Ale w przemówieniu właśnie poświęcił Ukrainie dosłownie kilka zdań, mówiąc, że ta wojna musi się zakończyć.
2: My oczywiście, i to w każdej rozmowie wybrzmiewa z prezydentem Donaldem Trumpem, podczas naszych spotkań czy rozmów telefonicznych, my jako Rzeczpospolita mamy jasne stanowisko i to, co dzieje się na Ukrainie. Federacja Rosyjska się nie zmienia, jest stałym zagrożeniem w naszym regionie świata i czym więcej o tym mówią przywódcy państwowi, tym lepiej wsparcie dla Ukrainy w kontekście ataku Federacji Rosyjskiej. Zresztą pan prezydent Trump i Stany Zjednoczone w tym pomagają i myślę, że nie mierzy się tego po ilości słów podczas wystąpienia, choć dobrze, że ten wątek został poruszony.
1: Powiedział prezydent Karol Nawrocki, pytany o odwołane spotkanie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem, stwierdził:
2: niedobrze, że nie doszło do tego spotkania. Ja miałem nadzieję, że pan minister obrony narodowej spotka się z sekretarzem Hegsethem. Nie wiem, dlaczego panowie się nie spotkali, ale też jest niecierpliwy pan redaktor, bo ta deklaracja prezydenta Trumpa, chyba pierwsza w historii Polski po 89, tak jasna deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co było przedmiotem naszej pierwszej rozmowy z 3 września 25 roku. To znaczy po tej rozmowie temat się rozpoczął, 17 września wszedł w kolejny etap i ja robię wszystko i mam nadzieję, że tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej nie zawiedzie, że do spotkania z sekretarzem Hegsethem dojdzie i te otwarte drzwi, ta otwarta brama do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, którą otworzyliśmy wspólnie z prezydentem Trumpem, zostanie wykorzystana. Mogę pana redaktora, pana premiera Kosiniaka-Kamysza, wszystkich państwa zapewnić, że tutaj interes i cel Polski jest jeden i mam nadzieję, że w końcu kalendarze sekretarza Hegsetha i premiera Kosiniaka-Kamysza będą się zgadzać i będziemy mogli robić kolejne kroki.
1: Na razie nowej daty tego spotkania nie ma. Z siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku Paweł Żuchowski.
0: A dzisiaj w ONZ ma przemawiać Karol Nawrocki. Wczoraj przemawiał Donald Trump, jak słyszeliście w relacji Pawła. Wrócimy do tego przemówienia, wrócimy do tego, co mówił amerykański prezydent po godzinie 10. Będzie razem z nami amerykanista, profesor Zbigniew Lewicki. Ale wcześniej oczywiście trwa program poranny w Radiu RMF 24, a jego elementem jest też poranna rozmowa RMF FM. To rozmowa tuż po faktach, do faktów ledwie 6 minut. Bo za 6 minut gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Sławomir Nitras.
3: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września. Zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
15: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: Po reklamie.
20: Fakty RMF FM. Już za chwilę.

0: Czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtun i Tomasz Stańszewski już czekają. Jest ósma.
1: Brak zagrożenia na terenie Polski. Myśliwce wracają do baz.
2: Na początek wschód Polski i najnowsze alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: Dwie osoby ranne w zderzeniu ciężarówek na wysokości Cieszyna.
2: To jest informacja z ekspresowej S52.
1: Już za moment poranna rozmowa w RMF FM.
2: A jej gościem Sławomir Nitras, były minister sportu, poseł Koalicji Obywatelskiej.
1: Zapraszamy. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Taką wiadomość od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed kilkunastoma minutami otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny.
2: Po siódmej, przypominamy, RCB rozesłało do nich alerty w związku z działaniami za naszą wschodnią granicą.
1: Do bazy wróciły już także wojskowe samoloty.
2: Działanie wznowiły również lotniska w Rzeszowie i Lublinie.
1: Decyzja w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce jest tylko kwestią czasu. Tak mówi Karol Nawrocki w wywiadzie dla Bloomberg Television.
3: Consultants from the US have already visited Poland. So I think that when the work is finished by the US administration, by both governments, I think that then President Trump will personally be able to participate in the inauguration of Fort Trump that is going to happen in the Republic of Poland.
2: Na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
1: Pytany, czy jego zdanie jest to tylko kwestia czasu, dodawał.
4: Are you confident that it's just a matter of time?
5: My jesteśmy przekonani, że po tej deklaracji pana prezydenta.
3: We are confident that the declaration of President Trump.
2: This is just a question of time. Czasu,
3: but we know that administrative issues, financial issues are still there.
2: Polska płaci za swoje bezpieczeństwo, płacimy także za obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Z naszego punktu widzenia, to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo wiemy, za co płacimy.
1: Nawrocki chciałby, żeby budowa bazy została zakończona przed upływem kadencji Trumpa w 2029 roku.
2: Przed poranną rozmową jeszcze aktualna informacja drogowa.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie S52 w Śląskiem.
2: Na wysokości Cieszyna zderzyły się dwie ciężarówki.
1: Wjazd na ekspresową S52 w kierunku Bielska-Białej przez węzeł Cieszyn-Zachód jest zablokowany.
2: I w tej chwili kierowcy kierowani są na węzeł Cieszyn-Wschód.
6: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy i zapraszamy. Dzień dobry.
7: Witam. Moim gościem jest Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej, był minister sportu. Witam panie pośle, panie ministrze.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: To co, areszt jako narzędzie odwołania prezesa PKO?
8: No areszt jest dlatego, że pan Pisiewicz po prostu jest podejrzenie.
7: No, ale ja mówię
8: ja jestem
7: tym...
8: prawie że o tym przekonany, że złamał prawo.
7: Pytanie ja mówię o tym, że nie można go było odwołać, nie można. Pojawił się areszt i nagle odwołany.
8: No, ale to wie pan, to dużo mówi niestety o tym towarzystwie, które dzisiaj zarządza PKOL-em, że, a przypomnę panu, że nawet ale w świetle tych faktów, niektórzy mówili, że nic się nie stało. Nie ma żadnych zmian w PKOL-u. Jest pozorna zmiana. Pan Kmita to jest najbliższy współpracownik pana Pisiewicza, to jest nawet twórca jego sukcesu.
7: Twórca?
8: Tak, tak, to pan Kmita stał tak naprawdę za wyborem. Oczywiście pan Sasin dał przyzwolenie, ale takim operacyjnym oficerem wprowadzającym Piesiewicza w związki sportowe i mówiącym o tym, jakie to pieniądze Piesiewicz przyniesie, był pan Kmita od samego początku.
7: No ale co to znaczy, że go wypromował? Pan mówi, był oficerem, był kimś, kto go stworzył, tak?
8: No, kimś, kto wprowadził go na sportowe salony, który przekonał związki sportowe, prezesów związków sportowych, może nie związki, prezesów, do tego, że Pisiewicz przyniesie wielką kasę i będziemy mieli wszyscy tak.
7: To no ale w tej chwili się przecież odcina.
8: No bo to jest inteligentny człowiek, ale inteligentny nie znaczy uczciwy. Ja nie mam zaufania, ja nie wierzę w uczciwość pana Kmity.
7: Ale zresztą... pan nie wierzy, czy pan ma jakieś dowody? Bo to jest zupełnie inne sformułowanie, panie pośle. Nie wierzę, ale... może pan wierzyć lub nie.
8: Nie, znaczy on nie daje rękojmi zaufania. Po tym wszystkim, co się stało. Dlatego, że pan Kmita o wszystkim, co wiedział Pisiewicz, wiedział. A ludzi, którzy publicznie mówili o tym, co robi pan Pisiewicz, wykorzystując swoje możliwości medialne, ma przecież ogromne, wielka telewizja, wielki portal internetowy, krytykował delikatnie mówiąc, atakował brutalnie, prowadził wielką operację po Paryżu, prowadził wielką operację obrony Pisiewicza i ataku jego krytyków.
7: Ale on twierdzi, że nic nie wiedział, znaczy zonda krypto, ja nic nie wiedziałem, ja nic nie słyszałem.
8: A ja twierdzę, że wszystko wiedział.
7: Słowo przeciwko słowu. Koniec.
8: Nie, nie do końca, dlatego, że przypomnę panu, że toczy się drugie postępowanie przeciwko panu Piesiewiczowi w prokuraturze gdańskiej z czasu jego działalności w Polskim Związku Koszykówki, w Lidze Koszykówki, gdzie wyprowadził, myślę, że około 11 milionów złotych.
7: No to jest zarzut do Piesiewicza.
8: Tak, i myślę, że takie zarzuty postawi prokuratura, bo KAS na to dowody prokuraturze przedstawił. Postępowanie trwa i moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne, że pan Kmita w tym postępowaniu będzie też objęty i też dostanie zarzuty. I to jest
7: Ale
8: pytanie,
7: za co?
8: No i pan, on był jego podstawowym partnerem biznesowym w tym okresie koszykówki i Polski. To tam się ta przyjaźń zbudowała i potem poszli razem po PKL. Mi się wydaje, że pan Kmita jest, w mojej ocenie, znając część materiałów, pan Kmita może być tym postępowaniem objęty i dostanie tak samo zarzuty jak pan Piesiewicz. Wtedy PKL będzie miał dwóch prezesów z zarzutami.
7: To jest prawdopodobne, pana zdaniem?
8: Moim zdaniem bardzo.
7: No dobrze, ale twierdzi dalej, a za co te zarzuty dostanie?
8: Ale kto?
7: No, pan Kmita.
8: Za nieprawidłowości finansowe. Tam był system wyciągania publicznych pieniędzy i kierowania ich do prywatnych spółek, prywatnych podmiotów związanych z panem Piesiewiczem, z tym całym środowiskiem. KAS przez rok badał te sprawy i skierował sprawę do prokuratury. Prokuratura na razie nierychliwa, ale mam nadzieję, że to postępowanie trwa tak długo, dlatego że jest dokładnie robione. I ja nie mam wątpliwości, znając część materiałów, że pan Piesiewicz w tej sprawie również dostanie zarzuty. I wydaje mi się, że pan Kmita jest tam centralną, jest jedną z kluczowych osób w całym tym systemie.
7: A może też nie wiedział. Mówi o rządzie krypto, nic nie wiedział.
8: Ja nie
7: może
8: wierzę.
7: O tym też
8: nie. Ja nie wierzę panu Kmicie. Proszę pana, pan jest dziennikarzem, nie ja jestem dziennikarzem. Czy pan sobie wyobraża, tak jak mówi pan Kmita, że on wysyła dziennikarzy, wozy transmisyjne do Monako, nie wie po co? Że nie wie, że tam będzie podpisywana umowa, albo nie wie z kim, co z księciem Rainier miała być ta umowa podpisana, że jest w Monako. Pan Kmita o wszystkim wiedział. Jest dzisiaj bardzo sprawnie, manipuluje opinią publiczną. Tak naprawdę, co chce zrobić pan Kmita? Pan Kmita chce wymówić Związkom Sportowym, że poświęciliśmy Piesiewicza, ale wszystko się zachowa. Będzie jak było. Pieniądze wrócą, wróci wiarygodność, ale my wszyscy będziemy w tych samych miejscach, w których byliśmy. Każdy będzie miał samochód służbowy, będą dalej leasingi. Wszystko zostanie po staremu, a problem polega na tym, że sportowcy z tego, jak funkcjonuje PKOL, nie mają absolutnie nic, a żyje się dobrze paru panom. 15 ludzi z samochodami służbowymi, całe prezydium PKOL, to, ludzie. No.
7: Ale co może środowisko sportowe w tej sprawie? Znaczy jakby
8: oczyścić się. Środowisko sportowe, tam jest wielu uczciwych ludzi, wielu ludzi, którzy patrzą na to.
7: Ale wśród tych 15 czy niżej?
8: Nie, wśród tych 15 też są ludzie poważni, do których ja mam duży szacunek i którzy w miarę możliwości, tak jak funkcjonowali, bardzo często zwracali uwagę, krytykowali. Ale wielu, czy większość zdecydowana, nie oparła się tej pokusie. Wydajcie mi 100 tysięcy pensji. Przecież wie pan, kiedy ja ujawniałem, że Piesiewicz ma 100 tysięcy pensji, to pan Kmita nazywał mnie człowiekiem niewiarygodnym,
7: no,
8: krytykował mnie.
7: Też, że on nie brał. No
8: nagrał, ale pan Kmita chronił pana Piesiewicza, bo sam brał wynagrodzenie. I dzisiaj wszyscy mówią, wszyscy skupili się na Piesiewiczu, ale z tyłu zawsze był Kmita.
7: No nie on jeden, skarbnik również
8: ale
7: został.
8: Ale on dzisiaj, ja nie mówiłbym tego, co mówię, bo ja uważam, że ci ludzie powinni się po prostu odsunąć i dać działać uczciwym ludziom, którzy chcą zrobić coś dla sportu.
7: Komu?
8: Wie pan, ja nie chcę wymieniać z imienia i nazwiska.
7: Ale boi się pan, że to będzie pocałunek śmierci?
8: Wie pan, a może być, ale tu nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby politycy nie wskazywali, kogo PKL ma wybierać. No, ja nie chcę, żeby żaden kandydat był kojarzony ze mną. Ja nie chcę, żeby ludzie myśleli, że w PKL musi być ktoś reprezentujący czy bliski partii, która rządzi. Niech wybiorą, tylko nie wybiorą uczciwego.
7: No, Robert Korzeniowski, pana zdanie, byłby dobrym kandydatem?
8: Ja uważam, że był dobrym, ale wiem, że tego typu zarzuty mu się stawia, bo był moim współpracownikiem w Ministerstwie Sportu. Uważam go za uczciwego i kompetentnego człowieka, ale lista na Robercie Korzeniowskim się nie kończy. Tam ja bym bardzo chciał przyczynić się do tego, żeby ten... Myślę, że to jest jeszcze taka mentalność rodem z PRL-u. Jest to takie miejsce w Polsce, gdzie ta mentalność przetrwała, gdzie
7: ale
8: działać jest najważniejsze.
7: Kmita mówi, będziemy robić audyt. Nie wierzy pan, że zrobi uczciwy audyt? No, jakby...
8: Nie wierzę. Uważam, że pan Kmita może po to tam być, żeby
7: pan
8: właśnie...
7: Mówi, za 2-3 tygodnie będą wyniki audytu. Może pan poczeka.
8: Ale kto robi ten audyt? Sekretarz generalny, pan Pałys, który od 20 lat jest najbliższym współpracownikiem Piesiewicza i w koszykówce, i w PKOL-u. Pan Kotowicz, który podpisywał te wszystkie umowy, i pan Pałys.
7: To zewnętrzna firma wynajęta.
8: Ale przecież ci ludzie... To dlaczego on nawet nie wymienił najbliższych współpracowników Piesiewicza? Dlaczego nie odszedł sekretarz generalny, który jest skompromitowany totalnie?
7: Czy to jest beton? Betonuje ten układ?
8: Myślę, że tam są dwie motywacje. Pierwsza, na betonowaniu dojdę do władzy, bo ci ludzie się boją. W związku z tym postawią na mnie, bo ja im zagwarantuję zachowanie status quo. A po drugie, myślę, że pan Kmita jest osobiście zainteresowany tym, żeby prawda o PKOL-u nie wyszła na jaw, bo to jest prawda również dla niego bardzo, bardzo niekorzystna.
7: Prawda o PKOL-u? To jest jaka prawda pana zdaniem?
8: Ja wszystkich dokumentów nie znam. Ja o tym na przykład, że wszyscy prezesi mieli samochody służbowe i to nie tanie, to do głowy by mi to nie przyszło, że to jest możliwe.
7: Tego się pan dowiedział od prezesa Kmity. No.
8: Ale myślę, że pan Kmitaś tak inteligentnie to robi. Ja tego nie ukrywam. To jest bardzo inteligentny człowiek, ale na końcu nim powoduje strach w mojej ocenie. On się boi.
7: Zostawiamy kropkę. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam dalszy ciąg rozmowy, między innymi o byłym prezesie Piesiewiczu. A naszym gościem jest, przypominam, Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej, były minister sportu. Pojawiły się takie pogłoski też, że pan Piesiewicz miał być nawet promowany na prezydenta.
8: Tak, no i cała ta operacja, państwo pamiętają, przed igrzyskami w Paryżu, kiedy prezes Piesiewicz z największymi naszymi sportowcami pojawił się w całej Polsce na billboardach. I to był element tej kampanii. A przypomnę panu taki drobny szczegół. Właśnie. Co wtedy powiedział pan Piesiewicz? Pan Piesiewicz powiedział, że on się na tych billboardach wśród sportowców znalazł na wyraźne życzenie sponsora. A kto był tym sponsorem? Grupa Polsat, czyli pan Marian Kmita.
7: No ale tak, operacja to było?
8: Operacja była wymyślona w ten sposób, że tworzymy wizerunek sprawnego menadżera, człowieka sukcesu, który wprowadził nową jakość do polskiego sportu, a później idziemy do prezesa Kaczyńskiego i mówimy: panie prezesie, najlepszy kandydat na prezydenta, nowoczesny, młody, sportowcy, jak Kwaśniewski, nowy Kwaśniewski. A kto za tym stał? No stał za tym znowu pan Kmita. No, to jest w ogóle niesamowite, że można taką operację przeprowadzić. I wcale, wie pan, trudno postrzegać mnie jako kogoś, kto ma jakieś minimalne zaufanie do pana Piesiewicza, ale kiedy pan Piesiewicz mówi o panu Kmicie Judasz, a takie słowa padły, to jest najlepszy dowód na to, jakie relacje między nimi panowały wcześniej.
7: To jeden był Jezusem, a drugi był apostołem.
8: Obaj siebie warci. I żaden z nich nie zasługuje, moim zdaniem, na zaufanie publiczne.
7: Operacja się nie udała. To znaczy, nawet jeżeli była taka inwestycja, to kompletnie
8: chyba
7: się nie
8: udało. Chyba się nie mogła udać, bo wydaje mi się, ja też trudno traktować mnie jako człowieka, który ma najlepsze zdanie o Jarosławie Kaczyńskim, ale wydaje mi się, że gdyby Jarosław Kaczyński, może takie spotkanie było, ja tego nie wiem, porozmawiał sobie pół godziny z panem Piesiewiczem, zobaczył, jak on się nosi, jaki on styl sobą reprezentuje, to myślę, że pan Kaczyński wiedział, że to nie jest najlepszy kandydat. To był... Proszę, pan Piesiewicz, wystarczyło spojrzeć, porozmawiać z nim parę minut. Widać było, że to jest wszystko nieprawdziwe, no, że to jest wszystko poza.
7: Ale potrafił kupić, czy przekonać swoją charyzmą działaczy sportowych, że to jest bardzo dowód, wielu.
8: Myślę, że to jest dowód na to, jak silna jest siła pieniędzy, a nie autorytetu. To była kwestia finansowa.
7: Spółki Skarbu Państwa powinny wrócić do finansowania PKOL-u. No, zmiana się dokonała. Pan mówi, że nieprawdziwa, ale...
8: Nie dokonała się żadna zmiana. W perspektywie czasu uważam, że rzeczywiście tak, ta współpraca zawsze była, ale ten zestaw personalny, pan Kmita, pan Pałys, pan Kotowicz, pan Supron...
7: Czyli no to nie, dopóki nie, się nie zmieni, to no, cały czas na busek jak jest?
8: Moim zdaniem żaden prezes... ja znam swoje miejsce, ja nie jestem o tym, żeby szczególnie dzisiaj o tym decydować, ale żaden odpowiedzialny prezes spółki Skarbu Państwa temu towarzystwu złotówki nie da, bo nie, przecież po co, żeby leasingi spłacać?
7: Minister Balczun powiedział, że będą się przyglądać.
8: Słusznie. Zgadzam się z panem ministrem, nie słyszałem tej wypowiedzi. Uważam, że powinien się przyglądać.
7: W studiu to powiedział.
8: Przepraszam.
7: Wczoraj, dokładnie.
8: A to odtworzę sobie. Uważam, że powinien się przyglądać, natomiast ja znam pana ministra Balczuna jako człowieka z rynku, który wie, na czym to polega. Również sponsoring. Przypomnę, że my wprowadziliśmy zasady, jeszcze poprzedni minister, rząd na jego też w konsultacji wtedy ze mną, przyjęliśmy nowe zasady finansowania między innymi sportu czy promocji przez spółki i te zasady dzisiaj w tym zestawie personalnym uniemożliwiają to.
7: Ministrze, to trochę, panie pośle, to trochę wygląda tak, jakbyście chcieli jednak wpłynąć politycznie na to, kto będzie prezesem.
8: To znaczy, ja jestem sam.
7: No ja wiem, ale wy to znaczy Ministerstwo Sportu i Środowisko Polityczne.
8: Nie. Wydaje mi się, że to...
7: Mówicie, dopóki nie będą tacy, jak nam odpowiadają, to ale, nie będzie finansowania.
8: Ale uczciwie. Ja przecież nie mówiłem o żadnych nazwiskach. Uczciwi ludzie, nie zamieszani w tę aferę. No nie ludzie, którzy wybierali Piesiewicza, stali za nim murem, brali od niego pensję, brali od niego samochody.
7: A to trzeba by rozwiązać PKOL w dużej mierze.
8: Nie, wydaje mi się, że nie, wie pan. Wydaje mi się, że jest walne w kwietniu najpóźniej i wydaje mi się, że to jest moment oczyszczenia.
7: I co, dopiero wtedy spółki ewentualnie mogłyby wrócić?
8: Moim zdaniem w ogóle proces, taki proces wejścia poważnych inwestorów do PKOL-u jak spółki Skarbu Państwa, no to nie jest proces, który się załatwia w ciągu tygodnia, dwóch czy trzech. To jest proces przeprowadzenia jakiegoś badania i jakiejś oferty, jakiejś negocjacji. To są długie procesy. To są poważne pieniądze. Jeżeli ktoś ma wydać 5, 6, 7 milionów złotych publicznych spółek pieniędzy, no to pochopnie takich decyzji nie podejmuje.
7: A czy jeśli zarząd, audyt zapowiedziany przez zarząd PKOL-u ujawni kolejne nieprawidłowości, państwo czy państwowe spółki powinny wnioskować zwrot środków, które tam przekazały?
8: No nie wiem. Ja nie znam tych procedur ze strony spółki. Natomiast chcę zwrócić uwagę, bo warto o tym powiedzieć, że spółki Skarbu Państwa wróciły do związków sportowych. Przez to, że przestały współpracować z PKOL-em, zaczęły bezpośrednio finansować związki sportowe. Jeśli pan by zapytał związki, to ta współpraca jest bardzo szeroka i ja jej kibicuję, żeby... Tylko musi to wszystko być oparte o kryteria, o transparentność, o wyniki sportowe, o pewien model szkolenia, który jest korzystny dla sportowców, a nie samochody dla prezesa.
7: A wie pan, co Marian Kwity odpowiada na pana zarzuty, które się już pojawiły? On mówi tak, w odpowiedzi na pana krytykę zasugerował, że premier, nie teraz oczywiście, nie po tej rozmowie, zasugerował, że premier Donald Tusk ocenił pana pracę w Ministerstwie Sportu i Turystyki, odwołując pana ze stanowiska.
8: A ja myślę, że ja się oceny premiera nie boję. Wszyscy wiedzą, że moja ocena była raczej związana z kampanią wyborczą niż moją pracą w ministerstwie.
7: A ma pan żal do premiera? Bo jest pan chyba jedyną osobą, która
8: Ja mam 50 parę lat.
7: Nie kieruje się pan żalem? A odbył pan już pokutę?
8: Polityka to jest osobistą tak. A
7: rachunek sumienia pan zrobił?
8: To jest pytanie, czy rachunek sumienia większy powinni robić ci, którzy ponieśli pełną odpowiedzialność, również odpowiedzialność za innych, czy ci, którzy tej odpowiedzialności nie uniknęli. Ja swój krzyż, duże słowo, godnie niosę i nie użalam się nad sobą.
7: Ale wygląda, że pan został poproszony, żeby pan się usunął trochę, odsunął z działalności medialnej i dopiero teraz pan wrócił.
8: Nie, to była moja decyzja.
7: To była pana decyzja, tak, sam pan się wycofał. Tak. Premier nie prosił.
8: Nie, absolutnie. Nigdy nie wyobrażam takiej rozmowy z premierem. Myślę, że ma ważniejsze sprawy do robienia.
7: I to był element tej pokuty, żeby,
8: myślę, że tak,
7: żeby się wycofać, żeby przemyśleć, co się stało. Ale i do jakich wniosków pan doszedł?
8: To zależy, czy mówi pan o moich osobistych, czy o kampanii.
7: O jednym i o drugim. Może zacznijmy od osobistych.
8: A pan ma jakiś podcast?
7: Mam, ale zacznijmy jednak od krótkiej rozmowy.
8: Ale to nie jest chyba rozmowa na 13 sekund, wie pan, to są za poważne sprawy.
7: Dobrze, mamy jeszcze 6 minut.
8: Ja nie chciałbym ich traktować pochopnie.
7: To ja zapytam
8: tak
7: osobiście, to może następnym razem. No, politycznie, dlatego że są wybory za rok, w których na razie z sondaży wynika, wprawdzie Platforma Koalicja Obywatelska wygrywa, ale przegrywa.
8: No
7: dokładnie
8: nie.
7: Trochę tak jak PiS. To w zależności od sondażu. Jest jeden sondaż, w którym z lewicą macie jeden głos ponad normę, a w większości jest jednak poniżej. Nie, ostatni jest dzisiaj Rzeczpospolita. Jest 192 głosy. Platforma 31, PiS 17, ale i tak nie ma większości.
8: Okej. Tylko, bo wie pan, proszę zwrócić uwagę na pewną rzecz. I te sondaże pod tym względem, one wszystkie, mimo że się tymi niuansami różnią, one wszystkie pokazują trochę to samo. Z jednej strony mamy pewną koalicję, która w miarę spójnie, oczywiście ze swoimi kłopotami, rządzi w czasach trudnych, w czasach też dużego chaosu światowego, a z drugiej strony, my to przedstawiamy jako taki spójny blok, prawda? A tam nie ma bloku. Tam jest co najmniej 5 partii, partii, które bardziej są chyba zajęte atakowaniem się wzajemnie niż atakowaniem nas.
7: Trzy wypadają z przyszłego parlamentu, jeśli
8: nic
7: się nie
8: zmieni. Mówię z drugiej strony.
7: A z drugiej strony pan mówi o tym, a ja mówię teraz o waszej koalicji.
8: No ale to sam pan powiedział, że jesteśmy na styku, prawda? A z tej drugiej strony jest chaos. Absolutny chaos. Jest Kaczyński pokłócony z Morawieckim, jest Mentzen pokłócony z
7: panie ministrze, to łatwo jest mówić, jest to problem, bo ja powiem tak, po waszej stronie jest Katarzyna Połuczyńska-Nałęcz pokłócona z Piotrem Zgorzelskim.
8: Ale Katarzyna Połuczyńska-Nałęcz nie jest nawet parlamentarzystką.
7: No nie jest, ale jej partia jest w koalicji.
8: A myślę, że jej partia raczej zajęta jest dzisiaj szukaniem partnera koalicyjnego niż sporów wewnętrznych.
7: Macie też trzy partie.
8: Ale, pan ma swój pogląd, ja mam swój.
7: Nie, mój pogląd jest taki,
8: że tu jest raczej pewna stabilność po tej stronie, a Polska potrzebuje stabilności, a tam jest kompletny chaos.
7: A ja się
8: Morawiecki,
7: pytam o
8: Kaczyński, Mentzen. Przecież Mentzen już nawet z Bosakiem się nie dogaduje. A gdzie w tym wszystkim jeszcze konfederacja Brauna? No gdzie w tym wszystkim?
7: Panie pośle,
8: to jest nie do poskładania.
7: Tylko to jest, nawet jeżeli się z tym zgadzam, to jest fantastyczny pomysł na chaos, ponieważ z jednej strony nie będzie większości,
8: ale my nie proponujemy chaosu.
7: Będzie...
8: My proponujemy pewną stabilność, przewidywalność. Nawet jeżeli ktoś ma uwagi, to jednak stabilność i przewidywalność. A z drugiej strony kompletny chaos. Ludzi, którzy się nie lubią, ludzi, którzy nie umieją ze sobą współpracować i ludzie, którzy bardzo często mają bardzo niebezpieczne poglądy. Więc Polacy staną przed takim wyborem. My będziemy musieli to Polakom wytłumaczyć, dotrzeć, a pewnie pojedynek będzie do ostatniej chwili, jak to ostatnio w Polsce.
7: No tak jak ostatnio zwykle bywa, ale macie też parę spraw, które się za wami ciągną. Dawid Kasprzyk wciąż nie został przesłuchany. To nie służy.
8: Ale z tego, co jak ja znam, nie jestem jakimś wybitnym specjalistą, ale jeżeli komuś się chce stawiać zarzuty, to chyba nie przysłuchuje się go charakterze świadka, bo kodeks karny na to nie pozwala, postępowania karnego. I myślę, że ja uważam, że to w tę stronę idzie, nie wiem, nie jestem stawianie zarzutów, ale nie wyciągałbym takich pochopnych wniosków zbyt szybko.
7: No, ale on się pojawił ostatnio z perspektywy koalicji, to rozumiem niestety, i powiedział, że nie ma sobie nic do zarzucania.
8: Chyba się nie pojawił, tylko ktoś go tam
7: nagrał. No dobrze, ale on nie zrobił rachunku sumienia,
8: jak
7: się zdaje.
8: Ja panu powiem szczerze, ja nikomu nie życzę, żeby był z ukrycia nagrywany, bo to nie jest chyba taki standard, jeszcze szczególnie po tym, kiedy
7: tak,
8: duże medium
7: bardziej,
8: to pokazuje.
7: Ja też nie lubię, jak się nagrywa ludzi z ukrycia, jak nie ma takiej nie ma takiego powodu, tylko zadaję pytanie, czy to się nie odbije czkawką Koalicji Obywatelskiej.
8: Nie wiem. Myślę, że stanowczość prezydenta Trzaskowskiego w kwestii Szpitala Południowego, którą nawet dziennikarze Kanału Zero, które wykryli to, doceniali w publicznych wypowiedziach, zminimalizowała te straty.
7: A reforma służby?
8: No, ja słuchałem wczoraj, jest bardzo... Podobało mi się to, powiem zupełnie szczerze. Ja byłem zawiedziony, kiedy usłyszałem 2 tygodnie temu z jakichś takich nieoficjalnych informacji, że pani minister wstrzymuje to o rok. Te reformy. Ja byłem bardzo głęboko zawiedziony. Później usłyszałem dementi z jej strony. Premier Tusk mówił o tym, że chyba została źle zrozumiana.
7: To nie jest tak.
8: Nie, ale proszę pana, jeszcze się nic nie zrobiło. Na razie rząd wczoraj przyjął ustawy. Ja wczytywałem się to, co tam jest napisane. Mam pewne pytania. Ustawy, jak rozumiem, idą do Sejmu. Natomiast jeżeli w ciągu pół roku my mamy zakończyć z kominami płacowymi, wiadomo, że są kontrakty, tego się nie zrobi w ciągu minuty. Mają się skończyć kominy w służbie zdrowia. Nas nie stać na utrzymywanie, nie wiem, 10 tysięcy lekarzy, którzy zarabiają 1 000 000 zł w Polsce. Nas po prostu jako państwa na to i obywateli na to nie stać. Nie może lekarz powiatowy zarabiać tyle, co prezes największego banku w Polsce, bo prezesów banków jest 10, a lekarzy w szpitalach powiatowych są 1000. Nas na to nie stać. Jeżeli wczoraj zostało zapowiedziane, że będą widełki, że będą zarabiali po 30-40 tysięcy złotych, najlepsi, wybitni specjaliści, neurochirurdzy, po chyba 60 czy 70 tysięcy złotych, no to są kwoty, które są niemałe, ale rozumiem, że też akceptowalne w jakiś sposób społeczny.
7: To na koniec jeszcze pytanie o sędziego Macieja Jednaka.
8: Mówię to zupełnie szczerze. To, co wczoraj zrobił rząd, jest stanowcze i to jest krok, ja który oceniam w odpowiednią stronę.
7: Panie pośle,
8: i szybki.
7: Maciej Berek złoży przysięgę przed prezydentem czy wobec prezydenta?
8: Ja tego nie wiem, to zależy od prezydenta. Ale podam panu taki przykład. Ja się na tym zacząłem ostatnio zastanawiać. Załóżmy, że są wybory parlamentarne i przychodzą nowi posłowie do Sejmu i chcą złożyć ślubowanie, a marszałek senior, którego wskazuje, na przykład Jarosław Kaczyński, marszałek senior, mówi, nie odbieram od pana ślubowania, to jest posłem czy nie jest posłem? Przecież to jest postawienie sprawy na głowie. Pan prezydent ma obowiązek przyjąć ślubowanie. I koniec dyskusji. Prezydent nie jest królem. Nie stoi ponad konstytucją.
7: A jak nie konstytucja? Przyjmie?
8: No to złamie konstytucję.
7: No to stawiamy kropkę.
8: Ale czy jest, wie pan, gdybym powiedział, że prezydent się upił publicznie, to byłoby nic w porównaniu z powiedzeniem prezydent złamał konstytucję. Prezydent złamał konstytucję, to jest największy grzech, jaki prezydent może popełnić. Strażnik konstytucji.
7: Stawiamy kropkę. Sławomir Nitras, poseł Koalicji Obywatelskiej, był minister sportu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję panu.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: wanę, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platonowa, myślnik 2.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Po reklamie.
8: I czas najwyższy na fakty o 8.30. Magdalena Wojtyń, Tomasz Stańszewski.
6: Na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Po reklamie.
8: I czas najwyższy na fakty o 8.30.

0: objęciu wszystkich podejrzanych policyjnym dozorem.
1: Dachowanie samochodu na Krewie 19 w Jasienicy Rosielnej na Podkarpaciu.
2: Między Boguchwałą a Krościenkiem Wyżnym zablokowany jest pas w stronę Barwinka.
1: Dziś pierwszy dzień kalendarzowej jesieni, ale lato jeszcze się nie kończy, na przykład we włoskim Forte dei Marmi.
2: Władze tego luksusowego nadmorskiego kurortu w Toskanii postanowiły przedłużyć do 1 listopada otwarcie tamtejszych plaż. Ogłoszoną we wtorek decyzję uzasadniono dobrą pogodą, która ma utrzymać się znacznie dłużej po falach upałów, no a także zmianami w ruchu turystycznym.
1: Zatem równonoc jesienna, po włosku jeszcze do listopada w wakacyjnym, letnim, plażowym nastroju.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Nasi siatkarze czekają na półfinałowego rywala na Mistrzostwach Europy.
2: Wczoraj biało-czerwoni pokonali Niemców 3-0. A fakty sportowe? Jeszcze z Sofii ma Patryk Serwański.
5: Dwa sety to bardzo pewna gra Polaków. Dość powiedzieć, że Niemcy prowadzili w pierwszym secie po raz ostatni 2-1, a w drugim ani razu nie mieli większej liczby punktów od biało-czerwonych. Trzeci set to trochę inna historia. Rywale w końcu z przodu, ale to nas nie zaskoczyło.
6: Przez pierwsze dwa sety troszkę słabiej zagrywali, a jak już się udało im coś zagrać, to raczej nie mieli się problemu z przyjęciem. Prędzej czy później musiał taki przełom nastąpić, ale szybko skontrolowaliśmy sytuację.
5: Komentował Tomasz Fornal. 25-23, 25-17 i 25-17. W takim stylu meldujemy się w półfinale Mistrzostw Europy. Dziś Polacy dowiedzą się, z kim zagrają w tym półfinale. To będą Belgowie albo Słoweńcy. Rekordowe przychody klubów piłkarskiej Ekstraklasy w minionym sezonie według raportu firmy Grant Thornton wyniosły ponad 1,5 miliarda złotych.
7: Co ważne, we wszystkich kategoriach, które mierzymy, czyli przychody komercyjne, czyli sponsoring, reklama, licencje, także scentralizowane prawa mediowe i marketingowe. Trzecim ważnym źródłem przychodu to dzień meczu. 4,1 miliona osób, które odwiedziły nasze stadiony.
5: Mówił prezes spółki Ekstraklasa S.A. Marcin Animucki. Na wyjątkowy mecz kibiców zaprasza Pogoń Szczecin. W sobotę portowcy zagrają towarzysko z włoskim Udinese. Pojedynek ma wymiar charytatywny. Chodzi o wsparcie walczącego z ciężką chorobą Roberta Dymkowskiego, w przeszłości znakomitego napastnika Pogoni.
8: Mam wrażenie, że wszystko się w tym meczu zgadza. Jest wymiar charytatywny, wymiar wsparcia dla legendy naszego klubu. Jest świetny przeciwnik, również sportowo. Dla drużyny wartość dodatnia, żeby się z takimi rywalami mierzyć.
5: Podkreślał rzecznik prasowy szczecińskiego klubu Bartosz Witkowski. Trenerska zmiana w piłkarskiej pierwszej lidze. Czech Marek Jarolim szybko wyleciał z Arki Gdynia. Celem drużyny ma być powrót do ekstraklasy. A na razie Arka w 9 spotkaniach zdobyła tylko 11 punktów i zajmuje 12 miejsce w tabeli.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

0: Za 21 minut będzie godzina 9, poranny program w Radiu RMF 24, w którym wracamy do sprawy interwencji posłów PiS w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Pamiętacie? Chodzi o tę interwencję po odwołaniu jej rektora Michała Sopińskiego. Jak pamiętacie, przed Akademią pojawili się politycy PiS-u, w tym również był sam prezes, czyli Jarosław Kaczyński. Przyszli tam z kontrolą poselską. No i doszło do incydentów, do dwóch incydentów z udziałem posła Dariusza Mateckiego i posłanki Marii Kurowskiej. Jakub Rybski, nasz reporter, reporter RMF FM razem z nami. Dzień dobry, Kuba.
1: Dzień dobry.
0: Bo rozumiem, że jak pamiętam tę sytuację, poseł Matecki przeskoczył przez płot, tak, wtargnął na teren uczelni, a posłanka Kurowska z kolei okupowała kilka dni budynek i za to są konkretne zarzuty, tak? Czy mają być zarzuty?
1: No na razie prokuratura, to też nie ubiegajmy faktów, na razie prokuratura przygotowuje, sprawdza materiał dowodowy, no ale on jest dość oczywisty, bo posłanka i poseł chwalili się też tym w mediach społecznościowych.
0: Wszyscy widzieli.
1: Co robili, więc tutaj nie będzie raczej prokuratura miała wątpliwości co do tego, jak zinterpretować to, co się działo. No, kwestia tego, czy postawią zarzuty. Najprawdopodobniej tak. Tutaj to są zarzuty z kodeksu karnego. Na przykład w przypadku posła Mateckiego to jest zakłócanie miru domowego. Za to jest kara grzywny, ale też pozbawienia wolności. Przypomnę, no Dariusz Matecki, on przeskoczył przez płot, a później w budynku już, na klatce schodowej, próbował dostać się do jednej z sal, do budynku za pomocą śrubokręta. Pokazywał to, że nie udało się. Ja muszę przyznać, że no nikt nie mógł zrobić lepszej promocji Akademii Wymiaru Sprawiedliwości niż politycy PiS-u, bo podejrzewam, że po tej aferze ubiegłotygodniowej większość osób w Polsce dowiedziała się, czym jest AWS.
0: Tak, że w ogóle istnieje taka uczelnia, prawda? To rzeczywiście. Natomiast jest jeszcze posłanka Kurowska i też może grozić kara, tak?
1: Tak. Tutaj jest też inny zarzut. Mógłby być inny zarzut również z kodeksu karnego, no ale na razie tym zajmie się, analizą tego zajmie się prokuratura. Poza tym jest jeszcze wniosek prokuratury do marszałka Sejmu o tym, żeby rozpatrzyć te przewiny, to zachowanie również w kontekście etyki poselskiej. Ten wniosek został wysłany przez prokuraturę okręgową w Warszawie do marszałka Sejmu. On zostanie, według moich nieoficjalnych informacji, rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli za niespełna 2 tygodnie. To jest tak, że na prezydium marszałek taki wniosek rozpatruje i on od razu przekażę go do Komisji Etyki Poselskiej. Tam, jak rozmawiałem z członkami tejże komisji, czeka na posłów, na posłankę Kurowską i posła Mateckiego najwyższa kara, jaką może nałożyć, czyli? Komisja Etyki Poselskiej, czyli nagana. To nie jest kara finansowa, to nie jest kara, która pozbawiałaby jakiejś funkcji, to jest po prostu nagana, która jest oficjalnie w postaci uchwały tejże komisji publikowana, więc Dariusz Matecki zdaje się już kilkukrotnie taką naganą był karany. Zresztą to poseł, który słynie z różnych takich podobnych akcji, ponieważ jak pamiętamy, on chodził po dachu sejmowym. Nie wiem, czy pamiętasz, była
0: oczywiście
1: afera w związku z Dariuszem Mateckim. Ja pamiętam, że też rozmawiałem z nim w Sejmie i tłumaczył się z tego spaceru, że przecież każdy ma prawo robić, co mu się żywnie podoba.
0: Ale Kuba, już podsumowując to, rozumiem, że jesteśmy na takim etapie. Mamy dwutorowe postępowanie. Z jednej strony prokuratura kieruje wniosek do Komisji Etyki Poselskiej i tym się zajmuje, czy Komisji Regulaminowej, i tym się będzie zajmowała komisja.
1: Dokładnie, prokuratura skierowała wniosek do marszałka, który musi zdecydować według regulaminu Sejmu, jak można tych posłów ukarać za złamanie zasad etyki. No i tutaj naturalnie ten wniosek zostanie skierowany do Komisji Etyki Poselskiej, bo to ona się właśnie tym zajmuje.
0: Natomiast jest druga ścieżka, czyli rozumiem ścieżka czysto prawna, gdzie mogą być postawione zarzuty i tu jesteśmy jeszcze przed tym momentem, kiedy prokuratura stawia te zarzuty, tak?
1: Tak, jeżeli prokuratura będzie chciała te zarzuty już postawić, no to wtedy potrzebny jest wniosek o uchylenie immunitetu, więc wtedy znowu taki wniosek musi zostać wysłany marszałkowi Sejmu. Marszałek przekazuje go wówczas do komisji regulaminowej, Komisja regulaminowa głosuje nad takim wnioskiem. Biorąc pod uwagę arytmetykę sejmową, taki wniosek najprawdopodobniej zostanie przegłosowany, więc wówczas odbywa się głosowanie nad uchyleniem immunitetu i prokuratura może już postawić zarzuty.
0: Niezwykle malownicze i rzeczywiście bardzo dynamiczne rzeczy działy się przed budynkiem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości podczas tej kontroli poselskiej posłów Prawa i Sprawiedliwości. O tym wszystkim opowiadał i o konsekwencjach tego opowiadał Jakub Rybski, nasz reporter RMF FM w Radiu RMF 24. Dziękujemy Ci bardzo, Kuba.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kuba, Ty jesteś bardziej góry, czy morze?
1: Ja jestem bardziej chyba morze, też lubię góry.
0: A to dobrze, wiesz co, akurat we wrześniu warto się w góry wybrać, bo mógłbyś tam usłyszeć takie dźwięki, jakich byś się nigdy w życiu nie spodziewał. Słyszałeś kiedyś ryczącego jelenia?
1: Słyszałem. Za chwilę? Ale tylko w internecie.

0: Za 11 minut będzie godzina 9, 23 września. No tak, dzisiaj się rozpoczęła kalendarzowa i astronomiczna jesień. A jesień w Tatrach, oj, to jest czas nie tylko magiczny, jeśli chodzi o widoki. To jest też czas, kiedy szczególnie wieczorami i nocą można usłyszeć niesamowite dźwięki. Można usłyszeć... To takie dźwięki można usłyszeć w Tatrach. Przerażeni turyści dzwonią do ratowników TOPR, dzwonią do dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego i proszą o pomoc. Maciej Pałachicki, nasz zakopiański reporter, rozmawiał o tych dźwiękach z Jarosławem Rabiaszem z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: To jest ta pora roku, kiedy turyści coraz częściej dzwonią, mówiąc, że strasznie ryczą niedźwiedzie w Tatrach i się boją. To czemu te niedźwiedzie tak ryczą?
2: Niedźwiedzie, no nie rycą o tej porze roku, raczej wypasają się, a teraz jelenie mają swoje gody i samce jelenia ryczy na rakowisku, przywołując samice i odganiając konkurencję.
1: Czyli to nie niedźwiedź, tylko jeleń tak ryczy.
2: Tak, dokładnie. A dokładnie samiec jelenia, czyli byk.
1: No tak, ale to jest tak donośny i tak głośny ryk, że rzeczywiście może się komuś to pomylić z niedźwiedziem.
2: Może i to bardzo często ludziom nieświadomym odgłosów przyrody myli się to i bardzo często dzwonią i zarówno do parku naszego narodowego tatrzańskiego, jak również do TOPR-u. TOPR-owcy oczywiście wiedzą o tym, że jest to okres rykowiska i tłumaczą, ale niestety przez to jest też zajmowana ta linia TOPR-owska, ratunkowa linia TOPR-owska, która jest nie do tego przeznaczona, a przeznaczona do informacji o jakichś wypadkach.
1: To może warto wyjaśnić, że niedźwiedzie właściwie nie ryczą, a jeżeli ryczą, to sporadycznie i zupełnie inaczej.
2: No na pewno nie w taki sposób jak jelenie, nie tak głośno i nie w taki sposób, to zupełnie inny jest odgłos.
1: Czyli teraz warto się wsłuchiwać w te odgłosy przyrody, bo to wyjątkowy okres.
2: Tak, jest to piękny spektakl, zwłaszcza jak kilka byków ryczy odzywają się względem siebie. Jak się siedzi w nocy i tak nasłuchuje się, bo no, nie wolno podchodzić do byków, bo one są wtedy nabuzowane, pełne testosteronu i mogą być niebezpieczne, ale jak tak słuchamy z daleka, no to przepiękny spektakl jest.
0: W takim razie słuchamy jeleni, nie puszczymy zwierząt i zdecydowanie nie polecamy ani kontaktu z ryczącym jeleniem, ani kontaktu z ryczącym niedźwiedziem, jeśli takiego usłyszycie jesienią. O innych oznakach jesieni będziemy jeszcze rozmawiać w radiu RMF24 z Marcinem Kostrzyńskim, pasjonatem fotografii, uważnym obserwatorem natury. A Jarosława Rabiasza o jeleniach przepytywał Maciej Pałachicki, nasz zakopiański reporter.
3: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Morin.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: Po reklamie.
16: Czas najwyższy na fakty jest 9. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańszewski już czekają.
17: Prezydent nie ma wątpliwości.
18: Utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce jest kwestią czasu.
17: Dzisiaj Karol Nawrocki będzie przemawiał na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
18: Piotr M. i Anna P. zatrzymani przez CBA.
17: W śledztwie w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
18: W tych faktach też premiera na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.
17: Syrenka Picassa.
18: Zapraszamy. Prezydent Karol Nawrocki przekonuje, że realizacja zapowiadanego przez Donalda Trumpa projektu zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce jest jedynie kwestią czasu.
17: W rozmowie z Bloombergiem potwierdza, że właściwie teraz wybierana jest odpowiednia infrastruktura.
18: Po tym wyborze ma nadzieję, że wówczas amerykański prezydent będzie mógł osobiście wziąć udział w inauguracji Fortu Trump w Polsce. Nawrocki chciałby, by budowa tej stałej bazy została zakończona przed upływem kadencji Trumpa w 2029 roku.
17: Polski prezydent dzisiaj przemawiać będzie na forum organizacji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Ma mówić o kwestii bezpieczeństwa naszego regionu i rosyjskich działaniach, które prowadzą do eskalacji.
18: W Nowym Jorku jest nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, rozmowy te kuluarowe dotyczą m.in. stałej bazy w Polsce, ale też groźby opóźnień dostaw amerykańskiego uzbrojenia.
1: Dzień dobry, tak, Amerykanie poinformowali sojuszników, że z powodu wojny w Iranie muszą uzupełnić własne magazyny. To w niektórych przypadkach mogą być nawet 5-letnie opóźnienia w dostawach zamówionego sprzętu. Właśnie tutaj, w Nowym Jorku, toczą się rozmowy, by ze względu na zagrożenie ze strony Rosji nie dotyczyło to sojuszników ze wschodniej flanki NATO.
8: Polska interweniuje, ja jako prezydent Polski, aby te dostawy sprzętu amerykańskiego po pierwsze były na czas, my jesteśmy bardzo blisko rejonu wojny, a po drugie, aby centrum serwisowe tego, co jest deficytowe na świecie, znalazło się i w samej Europie znalazło się właśnie w Polsce.
1: Powiedział prezydent Karol Nawrocki z siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, Paweł Żuchowski.
15: Trzymamy się faktów.
18: Dwie osoby zatrzymali dziś rano agenci CBA. Chodzi o śledztwo dotyczące Polskiej Fundacji Narodowej.
17: Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymani to Anna P. oraz Piotr M. Aktualnie są oni przewożeni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
18: To ona prowadzi śledztwo dotyczące podejrzenia nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku. Postępowanie koncentruje się na mechanizmie sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, co według prokuratury mogło wyrządzić fundacji utworzonej przez 17 spółek Skarbu Państwa szkodę majątkową w wysokości co najmniej 8 400 000 zł.
17: Na najbliższym posiedzeniu Sejmu poseł Dariusz Matecki i posłanka Maria Kurowska z PiSu mogą zostać ukarani przez Komisję Etyki Poselskiej. To ustalił reporter RMF FM. A chodzi o ubiegłotygodniowe wydarzenia na terenie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
18: Poseł Matecki wtargnął na teren obiektu, przeskakując przez płot, natomiast parlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości przez kilka dni okupowała budynek AWS-u. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła 2 śledztwa w tej sprawie.
17: W faktach reporter RMF FM Jakub Rybski. Co grozi Mateckiemu i Kurowskiej?
19: Najwyższa kara, jaką może nałożyć Komisja Etyki Poselskiej, czyli nagana, jak ustaliłem nieoficjalnie, gdy tylko marszałek Sejmu przekaże komisji wniosek prokuratury okręgowej, co stanie się na początku najbliższego posiedzenia Sejmu. Jej członkowie będą głosowali nad ukaraniem posła Dariusza Mateckiego i Marii Kurowskiej. Równocześnie w związku ze wspomnianym śledztwem prokuratura zbiera i analizuje materiały dowodowe i sprawdza, czy są podstawy do postawienia parlamentarzystom PiSu zarzutów za m.in. zakłócanie miru domowego. To przestępstwo z kodeksu karnego, za które grozi grzywna albo kara pozbawienia wolności do roku. Postawienie zarzutów wymagałoby jednak uchylenia immunitetu.
18: Teraz w faktach filmowa Syrenka Picassa to inspirowany prawdziwymi wydarzeniami nowy komediodramat Janusza Zaorskiego, twórcy kultowego piłkarskiego pokera.
17: Jedną z głównych ról w filmie, który premierowo pokazywany jest na festiwalu w Gdyni, gra Maciej Musiał.
18: Jego bohater był świadkiem wizyty słynnego malarza w Warszawie pod koniec lat 40., a aktor gra w stylizacji retro.
20: Ja organizuję te potańcówki międzypokoleniowe, tam się czasami ludzie przebierają, więc widzę ich tak ubranych. To była niezwykła przyjemność, żeby móc wejść do tego magazynu wielkiego wytwórni filmów fabularnych i móc powybierać te garnitury, te krawaty, te buty. Januszowi zależało, żeby miał kapelusz. Często w filmach, jak przenosimy się w czasie, to jest takie stare, czuć tam, wiesz, że to było już kiedyś.
21: Naftalina, tak.
20: Tak, a tutaj chodziło o to, żeby to było wszystko świeże, że tam jest życie w tym i to się dzieje tu i teraz.
17: Do rozmowy Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Maciejem Musiałem wrócimy dzisiaj w faktach.
22: Szanowników pracy odwiedził na nowo budującym się osiedlu w Warszawie Pablo Picasso.
23: Pablo Picasso. Radomski.
18: W tej właśnie roli. Maciej Musiał. Zapraszamy.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: A w Radiu RMF 24 do 10. Czy należy się spodziewać reakcji Rady Polityki Pieniężnej, gdy rosną ceny benzyny i diesla? Wszystko wskazuje na to, że Rada zareaguje. Tak nam mówił członek RPP Ludwik Kotecki. Kiedy spodziewać się podwyżki stóp procentowych? Przypomnijmy, co mówił nasz gość tuż po 7. Będziemy też szukać jesieni. Dzisiaj się rozpoczęła ta kalendarzowa i astronomiczna. Ma swoich wielbicieli, ale ma też tych, którzy jej szczerze nie znoszą.

0: 9 minut po godzinie 9, radio RMF 24, program poranny, program przedpołudniowy. 23 września, tak jest, pierwszy dzień astronomicznej jesieni, pokrywa się z kalendarzową jesienią. Ta jesień przyszła kilka minut po drugiej w nocy. Mogliście nie zauważyć, ale myślę, że już poczuliście. Po to czuć już w pogodzie, że rzeczywiście kończyło się lato i zrobiło się bardzo jesiennie. Są tacy, którzy tę porę roku kochają, są tacy, którzy tylko czekają, żeby się skończyła i żeby spadł pierwszy śnieg i wreszcie, żeby zrobiło się biało. Ciekaw jestem, jaki stosunek do jesieni ma nasz gość. Marcin Kostrzyński, czyli Marcin z lasu, pasjonat przyrody, człowiek, który fotografuje, uwiecznia przyrodę i aparatem, i kamerą, i wie doskonale, co się w tej przyrodzie dzieje. Dzień dobry, panie Marcinie.
1: Dzień dobry.
0: Pan tęskni za jesienią? Czy pan jest wielbicielem jesieni? Pańska ulubiona pora roku to jesień właśnie?
1: Cały rok tęsknię za jesienią. To jest
0: naprawdę
1: najbardziej ciekawy czas w przyrodzie. No oczywiście, że niektórzy powiedzą, że wiosna, że się wszystko budzi, ale jesień nie, no jesień to jest rykowisko jeleni, bekowisko danieli, bukowisko łosi. To się tyle, jak w wielkim garze, to aż kipi tyle się dzieje w przyrodzie.
0: No dobra, to w takim razie od czego zaczynamy? Bo ja rozumiem, że jak ktoś kocha las i jak lubi jesień, no to pewnie grzyby także, prawda? Ale rozumiem, że zaczniemy sobie zamiast najpierw zanim o grzybach, to najpierw o tych zwierzakach. Pan mówi, że rykowisko jeleni. To jest tak, że ciężko te jelenie podejść w tym momencie, kiedy one są takie rozdrażnione, kiedy się nawołują?
1: No właśnie najłatwiej, bo przez to, że one się nawołują, to znamy ich lokalizację. Poza tym te hormony je tak po niego zaślepiają, że są łatwiejsze do fotografowania czy filmowania, no ale sama dynamika scen na porożu połamane gałęzie, kępy traw, walki pomiędzy jeleniami, które się co prawda rzadko obserwuje, ponieważ no to już trzeba mieć duże szczęście, żeby zobaczyć taką prawdziwą walkę jeleni, ale jednak zdarza się, jest to możliwe, absolutnie. W związku z tym jest to szalenie dynamiczne i widowiskowe przedstawienie, takie rykowisko, a dla jeleni jest to, też one czekają na to cały rok, jestem absolutnie przekonany, że to jest rodzaj święta. Co więcej, też obserwuję, że inne zwierzęta jakby szanują tą przestrzeń, że
0: a w jaki sposób?
1: Wilki jakby się wycofywały wtedy, żeby jelenie miały ten swój czas, kiedy mogą tą swoją rykowiskową zabawę, czy przeznaczenie przeprowadzić.
0: Ja mam takie wrażenie, że mogą się trochę przestraszyć tego ryku, no bo on brzmi trochę przerażająco.
1: Tak, nasz jeleń europejski ma wspaniały głos, donośny, głośny ryk, to też jest właśnie taki, że ja się nie boję drapieżników, nie boję się niczego, jestem tutaj, mam silne geny. Zdarza się właśnie regularnie co roku, że ludzie, szczególnie w górach, mylą ten dźwięk z rykiem niedźwiedzia. Od razu uprzedzę, że ryk niedźwiedzia nie jest tak donośny i właściwie z naszych zwierząt to tylko jeleń ma tak donośny głos, że słychać go z wielu kilometrów. Natomiast łosie, które równolegle jak gdyby zaczynają to bukowisko. Co więcej, one się jakby pobudzają, bo słysząc jelenie też już zaczynają to. Mimo, że to są tak ogromne zwierzęta, to ich głosy są takie, tak słabe w porównaniu z jeleniem, tak delikatne, że aż to trudno uwierzyć, że tak wielkie zwierzę może wydawać, chociaż próbuje jak najgłośniej ryknąć, czy buczyć, zabuczyć właściwie. Takie mło, mło, mło. To jak Państwo usłyszą w lesie, to jest łoś.
0: Ale to z drugiej strony rozumiem, że to jest też taki okres w życiu zwierząt, kiedy one nie do końca, znaczy ich instynkt samozachowawczy troszkę jest stępiony. One koncentrują się na czymś innym i wtedy my też powinniśmy na to uważać, prawda?
1: Tak, to znaczy musimy uważać na pewno na łosie. Jelenie nie stanowią dla nas zagrożenia, ale na przykład w Ameryce Północnej, na Alasce czy na Yukonie jest więcej przypadków śmiertelnych właśnie po takiej interakcji z łosiem w czasie rui niż z niedźwiedziami, wilkami i w ogóle wszystkimi innymi drapieżnikami razem wziętymi, ponieważ łoś jest tak troszeczkę zaślepiony. Jemu się zdarza zaatakować samochód. Sam byłem tego świadkiem, sam zostałem zaatakowany przez łosia, tylko dlatego, że to było dawno temu. Jechaliśmy, bo miałem praktyki leśne z leśniczym i takim gazikiem i leśniczy podjechał pod łosia, który stał taki rozjuszony na środku drogi i zatrąbił. Tylko, że ten jego klakson był taki bardzo rachityczny, taki bardzo przypominał ryk łosia tak naprawdę i ten za zamiast uciec, to zwierzę to po prostu uderzyło porożem w nasz samochód, stłukło lampę i pobiegło do lasu, więc sam byłem świadkiem i ofiarą takiego ataku, przypadkowego ataku łosia, bo jemu wszystko się kojarzy z łosiami, z samcami i pod tym względem trzeba uważać. Zawsze warto zachowywać bezpieczną odległość, ponieważ każde zwierzę też ma taki dystans ucieczki lub dystans ataku i jeżeli przejdziemy o krak za daleko i przekroczymy tą niewidzialną linię, a można to obserwować, bo łosie, które są bardzo niezadowolone, ja pamiętam, że przed tym atakiem pierwsze, co ten łoś zrobił, to położył uszy do tyłu. Tak zupełnie położył i to tak naprawdę był pierwszy sygnał, że powinniśmy się wycofać. Dał nam chwilę czasu, ale skoro samochód się nie wycofał, to łoś go zaatakował.
0: Zaatakował. To teraz chwilę o tym, co się w lesie dzieje, jeśli chodzi o rośliny, bo to też się zmienia diametralnie, jeśli chodzi o jesień, prawda?
1: Oj, bardzo, bardzo. To też jest taki czas dostatku. To się wszystko tak cudownie sprzęga, że lecą z nieba żołędzie, lecą kasztany i jest dużo jedzenia, jest bukiew, są orzechy laskowe, więc każdy, kto może, pakuje zapasy pod skórą. Dziki są tego dobrym przykładem. One obżerają się do granic możliwości właśnie dlatego, żeby na ten czas niedostatku z kolei, czyli zimy, zgromadzić jakiekolwiek zapasy. Wiewiórki uwijają się i to rzeczywiście się uwijają, zakupując orzechy. Ja w zeszłym roku zrobiłem błąd, ponieważ zbudowałem taki orzechomat dla wiewiórek, czyli były tam całe orzechy i każda wiewiórka mogła przyjść, wziąć sobie orzecha i pójść do lasu, tylko że nie przewidziałem, że one będą zakupywać te orzechy i taką beczkę 100-litrową przez 2 dni wyniosły do lasu i zakopały. Później musiałem te orzechy mielić, już wtedy one je zjadały, a nie zakopywały.
0: Czyli a jeszcze dodatkowo one zapominają, z tego co pamiętam, zapominają o tym, gdzie schowały te orzechy.
1: Nie do końca. Myślę, że one w większości pamiętają, tylko te zapasy robią maksymalne, jak tylko się da. Dlatego, że w przyrodzie jest tak, że wiewiórka tych miejsc ukrycia musi mieć bardzo wiele, bo wrony się przyglądają i potrafią wykraść później, nawet po kilku miesiącach z takich wiewiórczych zapasów. Dziki przypadkowo mogą znaleźć takie zakopane orzechy i je zjeść, więc wiewiórka musi nadmiarowo zapasy zgromadzić, by tą zimę przetrwać.
0: A był już pan na grzybach w tym roku?
1: Oczywiście. Ja bardzo lubię kanie. Muszę przyznać się szczerze, że to jest mój ulubiony grzyb. Taka smażona kania to jest coś absolutny larytas. Nawet przed rydzami stawiam kanie. Wiem, że niektórzy wyznawcy rydzów mnie tutaj zaraz zakrzyczą, ale każdy lubi coś innego. Ja uwielbiam kanie jesienne.
0: Duży jest ruch, jeśli chodzi o zwierzęta w lesie, szczególnie jesienią. Co my z perspektywy gości w lesie, na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby tego rytmu jesiennego nie zakłócać?
1: No starajmy się zachowywać tak, jakbyśmy byli gośćmi w czymś domu, bo dom jest, znaczy las jest domem dla wielu gatunków zwierząt, więc starajmy się być takimi biernymi obserwatorami. Oczywiście nie zaśmieć w żaden sposób, to jest tak oczywiste, że aż przykro, że muszę o tym przypominać, ale pamiętajmy też, że takie zaśmiecanie hałasem czy zaśmiecanie światłem też dla zwierząt jest destrukcyjne, więc ograniczmy, nie wiem, radio w samochodzie, nie krzyczmy do siebie z daleka. Możemy używać aplikacji w telefonie, żeby się nie zgubić w lesie, nie musimy się nawoływać, bo takie krzyki się źle zwierzętom kojarzą i po prostu pamiętajmy, że one nas się boją i im więcej będziemy robić hałasu w lesie, tym większy stres u zwierząt będziemy powodować.
0: 21 grudnia zaczyna się zima. Ja powiem panu, chyba bardziej wolę zimę. Ten biały śnieg w lesie niż jesień. Szczególnie taką listopadową. No ale na razie możemy się cieszyć pięknym wrześniem, w miarę pięknym wrześniem, jesiennym wrześniem w polskich lasach. Marcin z lasu, Marcin Kostrzyński razem z nami w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy gorąco oczywiście. Polecamy jesienne wycieczki do lasu, tylko rzecz jasna z głową. No i uważajcie na poddenerwowane być może łosie i jelenie. 19 minut po godzinie 9 to jest Radio RMF 24.
2: Kortowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra.

0: 23 minuty po godzinie 9. Albo macie kredyt, albo macie oszczędność. To są ważne informacje, bez względu na to, po której jesteście stronie. Czy będzie podwyżka stóp procentowych, czy też nie? Rada Polityki Pieniężnej nie będzie mieć wyjścia i będzie zmuszona do podniesienia stóp procentowych. Tak mówił na naszej antenie dzisiaj rano Ludwik Kotecki, czyli członek Rady Polityki Pieniężnej. A powód? No łatwo się domyśleć. Chodzi oczywiście o rosnące ceny paliw, które napędzają inflację i zmuszają do reakcji Radę Polityki.
1: W listopadzie jest tak zwana... Taki dodatkowy dokument Rada zawsze ma w listopadzie, w marcu i w lipcu. To jest projekcja inflacyjna. To jest taki średnioterminowy, ponad dwuletnia prognoza inflacji i ona jest bardzo ważna dla Rady, więc myślę, że to będzie ten moment.
0: A jeśli, panu w słowo, jeśli w tej projekcji inflacji pojawi się liczba, cyfra 4, to rozumiem, że wtedy już będzie poważny argument do tego, żeby podnosić stopy jeszcze w tym roku.
1: To jest jeszcze dodatkowy argument, to znaczy tą czwórkę my zobaczymy prawdopodobnie już w inflacji ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny za październik, czyli znowu na początku listopada, czy końcu października, to jest tak zwana wstępny odczyt inflacji, tak zwany flash, i GUS to publikuje na koniec października. Myślę, że to będzie już ten moment, kiedy czwórkę zobaczymy, niestety, tak? Natomiast pytanie tylko jest takie, czy ta czwórka będzie incydentalna, czy ona już z nami zostanie. Jeżeli miałaby zostać i to właśnie nam pokaże projekcja inflacyjna, to Rada, myślę, nie będzie miała wyjścia. To znaczy będzie musiała podnieść stopy procentowe.
0: I pańskim zdaniem to będzie podwyżka dość znacząca, czy to będzie najpierw podwyżka taka na zasadzie spróbowania, jak zareaguje rynek?
1: To będą, myślę, małe kroki. To znaczy to nie będzie... Pewnie, jak już się zdecydujemy, jak Rada się zdecyduje, to nie będzie jednorazowa rzecz, ale będą małymi krokami. Dlaczego? Ja powiem, bo to jest super ważne i to jest ta moja gwiazdka, której nie zdążyłem powiedzieć, bo pan mi wszedł w słowo, ale to jest okej, oczywiście. Mianowicie taka gwiazdka jest, że my bardzo zależymy od tego, co się dzieje, co się będzie działo dalej z cenami ropy, z cenami diesla i tak dalej, gazu, właśnie, bardzo ważny gaz. To znaczy z cenami światowymi. To jest ta tak zwana Trump inflacja. Trump nie ma chyba pomysłu na to wygląda, na jak rozwiązać konflikt i raczej ryzyka są takie, że te ceny z nami zostaną, tak, wyższe. Dlatego my pewnie zareagujemy.
0: Tak mówił Ludwik Kotecki, czyli członek Rady Polityki Pieniężnej, ale też, co ważne, dodawał, nie można tej sytuacji porównywać do kryzysu 2022 roku. Oczywiście ta cała rozmowa na rmf24.pl. Polecamy gorąco.
2: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.
0: W Radiu RMF24 za 5 minut niespełna oczywiście fakty na naszej antenie, a po faktach wrócimy troszkę do polityki międzynarodowej. Debiutanckie spotkanie nowego premiera Wielkiej Brytanii z Donaldem Trumpem. Jak wypadło?

0: Na zegarach 9.30. Rafał Jędraszek, zapraszam na Fakty RMF 24 Wrocław. Na początek informacja dla kierowców jadących A4 w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Na odcinku między węzłami Bielany a Wrocław Wschód w pobliżu miejscowości Suchy Dwór musicie liczyć się z utrudnieniami. Może tam spowalniać ruch, w porywach tworzyć się korek. Po poranku rozpoczęła się tam bowiem akcja podnoszenia pojazdu ciężarowego, który wypadł z jezdni i znalazł się w rowie. Na czas akcji zajęty został fragment prawego pasa jezdni w kierunku Wrocławia.
1: RMF 24 Wrocław. Znamy fakty.
0: W środę rano w Lizawicach, to powiat oławski, doszło do pożaru wagonu pociągu PKP Intercity relacji Wrocław Główny, Kraków Główny. Ogień pojawił się w dolnej części jednego z wagonów. Obsługa pociągu ugasiła pożar przy użyciu gaśnic jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. W momencie zdarzenia w wagonie nie przebywali pasażerowie, nikomu nic się nie stało. W ostateczności pasażerowie zostali przesadzeni do służb ratunkowych. W momencie zdarzenia w wagonie nie przebywali pasażerowie, nikomu nic się nie stało. W ostateczności pasażerowie zostali przesadzeni

0: jest radio RMF 24. My teraz przenosimy się do Senatu, gdzie Senat po raz drugi zajmie się przygotowaną przez rząd ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Zapowiedziała to marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
1: Wszyscy codziennie doświadczamy wysokich cen paliw. Dotyka to każdego kierowcę, każdego z nas. Mam nadzieję, że to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i co spowodowało, że te ceny paliw tak rosły, kiedyś się zatrzyma, ale musimy pomóc nam wszystkim, żeby mniej płacić na stacjach paliwowych. Ja mam nadzieję, że tę ustawę pan prezydent tym razem podpisze, bo tak naprawdę jego weta uderzają w kieszeń każdego Polaka.
0: Przypomnijmy, Sejm w piątek uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Ściąganie podatku miałoby obejmować okres od marca tego roku do końca pierwszego kwartału 2027 roku. I właśnie dlatego, że ustawa miałaby obowiązywać wstecz, prezydent Karol Nawrocki uważa, że projekt ten jest niekonstytucyjny. I w związku z tym zgłosił go do Trybunału Konstytucyjnego. W radiu RMF 24 tuż po godzinie 12 porozmawiamy o sytuacji na rynku paliw z ekspertem Przemysławem Bryksą.

jeszcze jedna informacja pilna. Dwa tygodnie Rada Nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego przedłużyła termin przyjmowania zgłoszeń w konkursie na stanowisko prezesa. Więc jak chcecie, startujcie. Kandydatury można nadsyłać do 7 października. Przypomnijmy, poprzedni szef CPK Filip Czarnicki został odwołany pod koniec lipca. Teraz władze portu tłumaczą, że chcą przeprowadzić wybór jego następcy z najwyższą starannością i chcą mieć więcej czasu na rekrutację kandydatów o kompetencjach odpowiadających skali programu Port Polska. Przesunięcie terminu ma też pomóc w szczegółowej analizie doświadczenia menedżerskiego i inwestycyjnego kandydatów. A zatem, jeśli chcecie, startujcie.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Teraz będzie o tym, co dalej. Jaka jest przyszłość? Zajrzymy do szklanej radiowej kuli. W krakowskim studiu już w pełni przygotowany do przejęcia sterów Tomasz Wryński, który no właśnie opowie nam, co tam w tej kuli słychać. Witaj, Tomku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jakie plany na popołudniowy program? Czego możemy się spodziewać? Jaka będzie najbliższa przyszłość?
1: Przyglądamy się cenom paliw oczywiście.
0: Muszę przyznać, że dzisiaj
1: tankowałem i naprawdę przecierałem oczy, bo jeszcze miesiąc temu ceny były, no mam wrażenie, znacznie niższe. Pytanie, jakie są prognozy?
0: Temu tankowałeś to dawno, naprawdę.
1: Wiesz, to nie wiem, jakoś tankowałem po drodze, ale nie przyglądałem się temu tak bacznie jak dziś. Wiesz, koniec miesiąca. No ale pytanie jest, jakie są prognozy, jaka perspektywa? O tym porozmawiamy już po 12 w Radiu RMF24. Moim gościem będzie Przemysław Bryksa, to jest analityk rynku paliw. Mamy też czujne oko na Ukrainę. Trwa atak rosyjskich dronów na Kijów. To są ostatnie doniesienia. Powiemy również o sytuacji hydrologicznej. Klimkówka i Jezioro Czorszczyńskie wysychają. Podobno są rekordowo niskie stany tych jezior. Poza tym będą rady bardzo istotne, uważam. Co zrobić, jeśli zapomniałeś kodu PIN do telefonu? Tomku, zdarzyło ci się kiedyś zapomnieć?
0: Niestety.
1: Słuchaj, jeżeli masz Androida...
0: Nie mam.
1: Dobrze, to też zahaczymy.
0: To też mogę posłuchać, dobrze.
1: Takich zawodników również. Jeżeli masz Androida, już nie będziesz musiał go restartować do ustawień fabrycznych. Wszystko dziś wyjaśnimy. Aha, no jesteśmy też umówieni z Kasią Sobiechowską-Szuchtą. Ona jest oczywiście w Gdyni, a w Gdyni wielkie święto kina. Zatem kulturalnie też będzie. Zapraszam was do 16.
0: Bardzo dziękuję. Ja też zapraszam w imieniu Tomka Wyryńskiego. Już niebawem on startuje, ale wcześniej oczywiście fakty RMF FM. Ja mówię wam już do usłyszenia. Do jutra, do 8:02.

0: reklama.
1: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit, Ford Bezpieczeństwo i Profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z Twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
14: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
16: A skoro jest 12, to są fakty RMF FM, a w faktach jest jak zwykle dwa kwaśne.
17: Witam ponownie, zapraszam. Betonowe bloki na szynach, najechały na nie pociągi towarowe. Nikt na szczęście nie ucierpiał. O groźnym incydencie na Lubelszczyźnie za moment. Dziennikarz RMF FM. 7 kandydatów powalczy w niedzielnych przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Jak już mówiliśmy, zrezygnował Jan Hoffman. A w naszym cyklu Twoje zdrowie, o tym jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej. Groźny incydent na torach w Wiedlance na Lubelszczyźnie. Ktoś położył na szynach w obu kierunkach betonowe bloki. Najechały na nie pociągi towarowe. Nie doszło do wykolejenia. Przez Jedlankę przebiega tak zwana towarowa obwodnica Warszawy z Łukowa do Skierniewic. Reporter Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jakie są ustalenia służb?
18: Zgłoszenie dotyczyło najechania na przeszkodę i uszkodzenia tak zwanych przednich zgarniaczy w lokomotywach pociągów jadących w przeciwnych kierunkach. Chodzi o pociąg relacji Konin-Biała Podlaska złożony z 24 wagonów. oraz skład 22 wagonów z Małaszewicz do Kutna. Jak się dowiedziałem, nie wiozły żadnych niebezpiecznych ładunków. W wyniku tego incydentu nikt też nie został poszkodowany. Ruch kolejowy wstrzymano jednak na kilka godzin. Na miejsce przyjechali kontrterroryści z Lublina. Nie natrafili na żadne materiały wybuchowe. O sprawie poinformowano m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące spowodowania zagrożenia katastrofą komunikacyjną.
17: 7 kandydatów powalczy w niedzielnych przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Dziś, jak informowaliśmy już w Faktach, ze startu zrezygnował jeden z inicjatorów referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Jan Hoffman poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. A w studiu nasz krakowski reporter Maciej Sołtys. Witamy.
0: Dzień dobry.
17: Maćku, czy to oznacza, że w razie wygranej Gibały Hoffman zostanie wiceprezydentem?
0: Na razie Łukasz Gibała jedynie obiecał, że jeśli wygra, to zrealizuje wyborcze postulaty Hoffmana.
19: Po wyborach, jeśli wygram, będziemy rozmawiać o obsadzie stanowisk wiceprezydentów. Na razie jest na to za wcześnie.
20: Głos na Łukasza Gibałę w tych wyborach w niedzielę jest też głosem na Jana Hoffmana.
0: Obaj panowie podpisali dziś pakt o współpracy. Gibała jest liderem w sondażach przedwyborczych. Na drugim miejscu plasuje się senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska. Zaś o ostatnie miejsce na podium biją się przedstawiciele PiSu i Lewicy.
21: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
17: Kto zostanie rywalem Polaków w półfinale Mistrzostw Europy? Odpowiedź poznamy już dziś po południu. Belgia albo Słowenia to nasi potencjalni przeciwnicy. Na linii nasz specjalny wysłannik na Mistrzostwa, Patryk Serwański. Patryku, z kim chcieliby zagrać biało-czerwoni?
22: Bartłomiej Bołądź po wczorajszej wygranej z Niemcami wzruszył ramionami i przyznał, że jest mu obojętne, z kim zagramy. Obie reprezentacje do pokonania, tak mówi nasz atakujący. Trener Nikola Grbicz już wcześniej mówił, że jeśli chcemy być mistrzami, to po prostu musimy wygrać z każdym. On pytania o potencjalnych rywali najczęściej zbywa machnięciem ręki. Jakub Popiwczak, nasz libero, mówi z kolei w ten sposób.
23: Belgia, Słowenia, no kolejny przeciwnik raczej, z którym jeżeli zagramy na swoim poziomie, to powinniśmy wygrać, także kto to będzie, nie ma znaczenia, ja wierzę po prostu w siłę polskiej reprezentacji.
22: Także opinie w naszym obozie, no dość zbieżne, wieczorem jeszcze jeden ćwierćfinał, Włosi zagrają w nim z Finami.
17: Jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej? To temat naszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Lekcja wychowania fizycznego powinna być dla każdego, dlatego szkoła podstawowa numer 153 w Krakowie proponuje nie tylko sporty zespołowe, ale też gimnastykę, taniec, a nawet gry terenowe. Szkołę odwiedziła nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba.
24: Czy lubicie ćwiczyć?
25: Ja szczególnie lubię siatkówkę.
24: Na WF-ie zaczęłaś grać w siatkówkę, czy grałaś już wcześniej?
25: Zaczęłam właśnie na WF-ie.
24: Jak zachęcić dzieci do ćwiczeń na lekcji WF-u?
26: Staramy się tak prowadzić zajęcia wychowania fizycznego, aby dzieci nie skupiały się na tym, że one muszą ćwiczyć, żeby wybierały to, co lubią. Stworzyliśmy projekt Szkoła po Szkole. Uczniowie nie wracają do domu, tylko zaraz po lekcjach mają zajęcia sportowe z różnych dyscyplin.
24: Co daje to, że dzieci chodzą na WF?
26: Ruch daje nam energię, daje nam radość, dobre samopoczucie.
17: Mówiły Anna Pokrzyk, nauczycielka wychowania fizycznego i uczennice z krakowskiej podstawówki. Najtrudniejszy pierwszy krok, jak zachęcić dzieci i młodzież do ruchu? Koniecznie zajrzyjcie na rmf24.pl, tam praktyczne porady specjalistów. Robert Więckiewicz, Agata Kulesza, Joanna Kulik i wielu innych doskonałych aktorów gości w tym roku na festiwalu w Gdyni. Po pokazach filmowych spotyka się z nimi nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Z Maciejem Musiałem rozmawiałam m.in. o jego niedawnym weneckim sukcesie. Na tamtejszym festiwalu współprodukowany przez niego film Możliwe Miłości, inspirowany twórczością Kieślowskiego, dostał Srebrnego Lwa.
27: Czy masz takie poczucie, że jesteś na dobrej ścieżce i na dobrym kursie?
28: Tak, widzę to i chcę też to docenić, ten moment w moim życiu, i widzę, że rzeczy się dzieją absolutnie niesamowite, wzruszające dla mnie i jestem szczęśliwy. Nie chcę jakoś tak być przesadnie dumnym z tego do świata, ale jestem dumny sam przed sobą, że to się udało i że to zrobiłem. Trzeba zejść na tą ziemię i jak chce się robić dalej, to trzeba tutaj zaczynać. No i staram się tutaj właśnie tak czuć.
17: Laureatów Gdyńskiego Festiwalu poznamy w sobotę wieczorem, a my z kolejną porcją faktów w RMF FM wracamy punktualnie o 13.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
30: Po
1: południu we Wrocławiu początkowo będzie pochmurno, jednak później niebo z godziny na godzinę zacznie się stawać coraz bardziej pogodne. Temperatura wyniesie od 14 do 17 stopni Celsjusza. Synoptycy nie przewidują na dziś opadów deszczu. Słońce zajdzie 12 minut przed 19. Wieczorem zachmurzenie znów wzrośnie.
29: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
2: No już prawie 7 minut po 12. Rozpoczynamy popołudniowy program w Radiu RMF 24 i na początek sprawdzimy, jak wygląda rzeczywistość na stacjach benzynowych, no a konkretnie, jaka rysuje się przyszłość. Przemysław Bryksa będzie za chwilę gościem Radia RMF 24, to analityk paliwowy. Tomasz Wryński, zapraszam.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24, ponieważ no wszyscy gwałtownie łapiemy się za portfele przy dystrybutorach paliwowych. Sprawdzamy, jak wygląda to szerzej. Ropa na globalnych rynkach tanieje, tak, to nie pomyłka, tanieje szósty dzień i to jest najdłuższa seria zniżek cen surowca od ponad roku. Ma to związek z nadziejami inwestorów na możliwe rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz z powodu działań Arabii Saudyjskiej w celu przywrócenia eksportu ropy rurociągiem wschód-zachód, podają maklerzy. To nie jedyne oczywiście nowe informacje z rynku paliw. Sporo może się zmienić w kwestii przepisów dotyczących tej branży w naszym kraju i o tym teraz wszystkim porozmawiamy z moim gościem, którym jest Przemysław Bryksa, analityk rynku paliw. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie.
0: Panie Przemysławie, co jest przyczyną tych spadków, jakby mógł pan szerzej to wyjaśnić?
1: Rzeczywiście to, co pan redaktor przed chwilą wspomniał, następuje pewnego rodzaju odprężenie. Po pierwsze, mamy sygnały o możliwości przywrócenia zwiększonych dostaw z rejonu Zatoki Perskiej w wyniku odbudowy infrastruktury, która była naruszona, można powiedzieć wyłączona po ataku Hutich na rurociąg w Arabii Saudyjskiej i infrastrukturę naftową. Natomiast to także jest efekt tego, że rynki naftowe, traderzy, handlowcy nauczyli się nowych możliwości, nawiązali nowe relacje, ta logistyka naftowa, czy to w ropie naftowej, czy w paliwach, po prostu trochę się przesunęła, można powiedzieć, na rynku, a więc zostały nawiązane nowe stosunki i w związku z tym ten rynek nieco się przestawił, ale to zapewniło pewnego rodzaju spokój, zapewniło możliwość dostaw z innych kierunków, czy to do Europy, czy to do Azji i w związku z tym to odprężenie mogło nastąpić, a w ślad za nim, można powiedzieć, także idzie spadek ceny.
0: No właśnie, ropa tanieje szósty dzień, ale kierowcy jakoś nie widzą takiej ulgi przy dystrybutorach. Kiedy konkretnie kierowcy mogą realnie odczuć tę zmianę w portfelach?
1: No niestety, prawda jest bolesna. Ceny paliw rosną natychmiast po wystąpieniu niepokojów. Spadają dużo wolniej w przypadku, kiedy następuje swego rodzaju odprężenie. To są niestety kwestie tygodni, kiedy rynek paliwowy jest w stanie odbudować stany magazynowe, choćby w obszarze tylko i wyłącznie handlowym, nie mówię o jakichś większych zapasach, po chwilowych brakach, które występują w wyniku zaburzeń. Stąd można powiedzieć, że ta, załóżmy, tańsza ropa dotrze do rafinerii i będzie w stanie być przerobiona dopiero po małych kilku tygodniach. Więc faktem jest, ta cena będzie spadała no jednak troszeczkę wolniej niż wzrastała na początku.
0: A proszę powiedzieć, czy istniało albo istnieje nadal może zagrożenie dotyczące dostępności paliw w Polsce? Czy u nas to jest tak zorganizowane, że ta dywersyfikacja pozwala no, przetrwać takie kryzysy?
1: Znaczy, ja chciałbym być optymistą i wszystkim mówić, że jest super. Natomiast życie nasze polega na tym niestety, że tak nie jest. Jesteśmy jako kraj w całości praktycznie, poza drobnym wydobyciem krajowym ropy naftowej, liczonym w małych procentach poniżej 5% w odniesieniu do konsumpcji, całkowicie zależni od importu ropy naftowej do naszych rafinerii, dwóch, które procesują paliwo w Gdańsku i w Płocku. Natomiast, co warte podkreślenia, cały przerób 27, nawet ostatnio więcej, ponad 28 milionów ton ropy naftowej rocznie nie wystarcza na pokrycie krajowego zapotrzebowania na paliwa, więc około 35-40% krajowej produkcji paliw my jako Polska importujemy w postaci paliw gotowych i to, można powiedzieć, wystawia nas tak naprawdę trochę na dwie strony, bo zarówno na niepokoje na rynku ropy naftowej, jak i na niepokoje na rynku paliw gotowych jesteśmy wystawieni. Te ostatnie problemy z ceną oraz także cała dyskusja wokół tak zwanych nadzwyczajnych zysków także bierze się z tego, że ceny paliw na rynkach światowych, mówię o paliwach gotowych, rosły daleko szybciej, daleko mocniej niż rosła cena ropy naftowej. Te nożyce się rozwierały, stąd także tak gigantyczne rzeczywiście podwyżki paliw przy dystrybutorach, pomimo tego, że teoretycznie ropa aż tak mocno nie zdrożała. Mieliśmy w historii wyższe ceny ropy niż około $100 za baryłkę, a ceny paliw mogły być niższe. Więc zwracam na to uwagę, że jesteśmy bardzo, ale to bardzo zależni od importu i mamy co prawda zapasy interwencyjne, czy to ropy naftowej, czy paliw. Czuwa nad nimi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Mają także zapasy obowiązkowe wszyscy zobowiązani przedsiębiorcy. Powinniśmy spokojnie przetrwać bez żadnego importu 3 miesiące konsumpcji. Takie to są zapasy. Natomiast jednak to nie jest, można powiedzieć, wystarczające zabezpieczenie, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy absolutnie bezpieczni. To nie jest prawda.
0: Panie Przemysławie, a jak na rynek paliw w naszym kraju wpłyną zmiany przepisów? Na razie przyjęta przez Sejm ustawa w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, także planowane przez rząd zmiany w CIT, no i propozycja gigantycznego wzrostu opłat koncesyjnych dla branży paliwowej. Co tutaj może się zmienić?
1: Pan redaktor dotknął regulacji, to jest bardzo ważne, dlatego że rynek paliwowy, firmy na nim działające są niezwykle dotknięte takim naciskiem regulacyjnym. To jest rynek ściśle regulowany, choć wolny ekonomicznie co do warunków gry, ale co do prawa bardzo, bardzo mocno regulowany. Windfall tax to jest 60% obłożenia zwyżki przychodów w porównaniu do roku ubiegłego. No, ustawa, która się nazywa od nadzwyczajnych zysków, paradoksalnie kompletnie nie chodzi o zyski. To nie zyski są opodatkowywane, opodatkowywane są przychody. To jest absurd tej ustawy kompletny. Po drugie, no, sięga ona nie tylko tam, gdzie powinna, a sięga szerzej. Nadzwyczajne zyski powstają wtedy, kiedy przerabia się ropę naftową i można drogo, nawet bardzo drogo, sprzedać gotowy produkt. To firmy, które przerabiają ropę na paliwa, generują nadzwyczajne zyski. Importerzy paliw, a tak jak wspomniałem, to bardzo istotna część naszego rynku, nie generują nadzwyczajnych zysków, bo oni biorą cenę z rynku międzynarodowego, a więc kupują paliwo drogo, w związku z tym drogo muszą je także sprzedać. Też mają być tym obciążeni. W sumie kompletnie nikt nie wie dlaczego, ale tak sobie rząd wymyślił. Do tego zapowiedziana jest i już procedowana przez rząd podwyżka CIT dla całej energetyki do 30% z 19% obecnych procent w przyszłym roku. Wreszcie 10-krotny wzrost opłat koncesyjnych i to nie tylko jednorazowych, które gdzieś tam przy koncesji, wydaniu tej koncesji się pobiera, ale to są opłaty roczne. Wszystko to razem zsumowane będzie uderzało jak swego rodzaju Armagedon w spółki paliwowe. Część z nich zatopi, jeśli będzie to tak uchwalone, jak jest zaproponowane. Część z nich wśród firm importowych najprawdopodobniej bardzo ograniczy działalność albo wręcz zaprzestanie importu, bo po prostu nie będą mieli pieniędzy na nabycie paliw na rynkach światowych, żeby to paliwo do Polski sprowadzić. I wreszcie skończy się to tym, że będziemy mieli deficyt paliw na rynku krajowym, a w związku z tym niestety ograniczenia w możliwości tankowania, a wręcz być może część stacji wyschnie całkowicie. To jest kierunek, który jest bardzo realny. Oczywiście także większe naciski fiskalne na firmy będą się przekładały także na cenę. No przecież to jest oczywiste, że
0: czyli ostatecznie
1: firmy
0: zapłacą
1: bardziej
0: kierowcy
1: obciążone będą po prostu chciały to w pewien sposób przenieść na konsumenta, więc będą podwyższać ceny.
0: Tak jest. Tutaj stawiamy kropkę. Moim gościem był Przemysław Bryksa, analityk rynku paliw w Radiu RMF 24. Podsumowując, no ropa co prawda tanieje na światowych rynkach, ale nie oznacza to, że kierowcy od razu odczują ulgę przy dystrybutorach. Cierpliwości po prostu.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. KiK. Więcej

0: ryzykować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak. Po reklamie.
7: Wybiła 12.30. Rafał Jędraszek. Zaczynamy Fakty RMF 24 Wrocław. Na początek trwający remont kolejnych odcinków ścieżek pieszo-rowerowych na wałach nad Odrą w stolicy Dolnego Śląska. Aktualnie prace prowadzone są na koronie wału pomiędzy mostami trzebnickimi a mostami warszawskimi. Tam nie przejdziecie. Modernizowana jest nawierzchnia trasy, która codziennie służy spacerowiczom, ale także biegaczom i rowerzystom. Inwestycja realizowana jest w porozumieniu z Wodami Polskimi, które zarządzają wałami należącymi do Skarbu Państwa. Za pracę odpowiada Zarząd Zieleni Miejskiej. Remont jest częścią większego projektu obejmującego wały na Bartoszowicach, Swojczycach, Karłowicach i Osobowicach. Po zakończeniu prac na Akleczkowie modernizacja obejmie również Osobowice.
8: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
7: Wydaje mi się, że tak. Taką odpowiedź usłyszeliśmy w magistracie na pytanie, czy do końca roku mamy gwarancję braku podwyżek cen biletów na przejazdy miejską komunikacją we Wrocławiu. Nie wiadomo jednak, co przyniesie przyszłość, bo urzędnicy zwracają uwagę na rosnące koszty paliwa i energii oraz problem z budżetem. A jak do ewentualnych podwyżek podchodzicie wy? To sprawdziła reporterka RMF 24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska.
9: Jeżeli rząd miasta chce, żebyśmy używali tego transportu publicznego, myślę, że rozsądniej byłoby właśnie zmniejszyć te ceny albo zostawić przynajmniej na takim stopniu, jak są teraz.
10: Dla emerytów to bardzo dużo, którzy jeszcze muszą płacić, to bardzo dużo.
11: Generalnie jak ktoś jest wrocławianin, to sobie kupuje nasze miasto czy Urban Kartę i ma wtedy zniżkę, prawda?
12: Przekonam do zrobienia prawa jazdy, żeby jak najszybciej zrezygnować z tego.
10: Kto ma samochód, to będzie korzystał, a kto nie ma, to będzie korzystał z komunikacji.
9: Jestem studentem, także no, w tym momencie mam zniżki studenckie, więc jest to okej dla mnie.
7: Na razie tyle w temacie ewentualnych podwyżek cen biletów wrocławskiego MPK, o których dziś i wczoraj mówiliśmy w Faktach RMF 24 Wrocław. A na koniec tych faktów zmieniamy temat i mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców wrocławskich Stabłowic. Już wkrótce będziecie mogli korzystać z nowej przestrzeni rekreacyjnej przy ulicy Rychłej, Bulodrom, którego główną atrakcją jest tor do gry w bule. Został częściowo odebrany i ma zostać oddany do użytku jeszcze tej jesieni. Inwestycja powstała dzięki środkom z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Oprócz samego toru do gry, teren został kompleksowo zagospodarowany. Pojawiły się nowe ścieżki spacerowe, elementy małej architektury, tak jak ławki i kosze na śmieci oraz miejsca sprzyjające odpoczynkowi i integracji mieszkańców. Całość dopełnia nowo posadzona zieleń.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF24, a teraz ruszamy na północ Polski. W kalendarzu przypominam 23 września i po ponad 5 miesiącach, dwóch przeprawach przez Atlantyk, Dar Młodzieży jest już w domu. Punktualnie w południe żaglowiec zacumował przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni. Na miejscu jest nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Witamy, Staszku.
1: Dzień dobry.
0: Jak wygląda, opowiedz, powrót Daru do Gdyni?
1: No, Dar Młodzieży, no dosłownie przed chwilą zakończył ten trwający ponad 5 miesięcy rejs. Wpłynął tu do gdyńskiego portu i zacumował przy Nabrzeżu Pomorskim, w tym samym miejscu, z którego 16 kwietnia wyruszył w drogę. Wcześniej obserwowaliśmy go, jak powoli i dumnie wchodził do basenu portowego. To był piękny obrazek. Rodziny tu czekają na Nabrzeżu i uważnie szukali swoich bliskich na pokładzie. I te co chwilę takie wybuchy radości, machanie do siebie, no piękna rzecz, wspominając to, co działo się tutaj w kwietniu, gdy bliscy machali razem z chusteczkami do tych, co wypływali wtedy w kierunku Stanów Zjednoczonych, dziś są już tutaj w domu w Gdyni. No a to była przecież naprawdę bardzo długa podróż. Europejskie porty, dwukrotne przejście przez Atlantyk, jak mówiłeś, Ameryka i wreszcie powrót do Polski. Najważniejszym momentem był oczywiście 4 lipca. Wtedy ta polska fregata płynęła wzdłuż Manhattanu podczas wielkiej parady z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. A obok Daru Młodzieży były jedne z największych i najbardziej znanych żaglowców świata, między innymi włoski Amerigo Vespucci, amerykański Eagle czy portugalski Sagres. No dla studentów Uniwersytetu Morskiego to była okazja, która zdarza się właściwie raz na pokolenie.
0: No właśnie, Staszku, ale ten rejs to nie była tylko wielka parada i piękne widoki. Po drodze załoga miała też kilka naprawdę trudnych momentów, prawda?
1: Tak, i miałem to szczęście, że akurat przy szczęście, no myślę, że można tak powiedzieć, bo wszystko skończyło się dobrze. Byłem przy, wydaje mi się, najbardziej nerwowym takim wydarzeniu, które wydarzyło się właśnie zaraz przed paradą 3 lipca. Żaglowiec stał wtedy na zatłoczonym kotwicowisku, kiedy nagle uderzył szkwał. W ciągu kilku minut pogoda kompletnie się zmieniła. Ja pamiętam,

0: Jak wszystkie rzeczy z mojego biurka spadły wtedy na ziemię. Silny wiatr zaczął przesuwać stojące na kotwicach jednostki, a miejsca na manewrowanie było niewiele, no bo te wszystkie najpiękniejsze żaglowce były właśnie ustawione tam na zatoce Sandy Hook. To zaraz przed wejściem do Nowego Jorku. Na darze młodzieży uruchomiono wtedy silniki, udało się uniknąć kolizji, później okazało się jednak, że uszkodzona została śruba. Awaria nie uniemożliwiała dalszej żeglugi, no ale po powrotnym przejściu Atlantyku tutaj do Europy żaglowiec trafił w końcu w przerwie do Szczecina, do stoczni. No ale zresztą sam Atlantyk też sprawdził załogę wcześniej, gdy płynęli jeszcze do Nowego Jorku. Podczas jednego z przejść panowały upały, to chyba dobrze też pamiętamy w Polsce. Zepsuła się klimatyzacja, ale udało się ją naprawić na Karaibach. No i za to, ale za to wszystko, warunki wiatrowe były na tyle dobre, że ocean można było pokonać tak naprawdę pod żaglami, nie było trzeba używać silnika. No i dla wielu studentów był to pierwszy tak długi rejs w życiu.
1: Staszku, no a co dalej? Jakie są plany statku?
0: Dar młodzieży nie kończy swojej służby, tutaj za parę dni weźmie udział w rozpoczęciu roku akademickiego, no ale w przyszłym roku Dar chce znowu wypłynąć, no oczywiście trzeba sprawdzić teraz, zrobić porządny remont, sprawdzić czy wszystko działa po tak długim i wymagającym rejsie. Jednocześnie Uniwersytet Morski przygotowuje się, tak jak wspominaliśmy na naszej antenie, już budowę następcy Daru Młodzieży. Ma to być większy, trzymasztowy żaglowiec, stylistycznie nawiązujący bardziej do Daru Pomorza. Również na niego teraz tutaj patrzę w Gdyni. On jest zasumowany zaraz obok. Pierwszy przetarg nie przyniósł żadnej oferty, dlatego uczelnia zmieniła warunki, wydłużyła planowany czas budowy do 3 lat, no i otwarcie ofert na kolejnym postępowaniu zaplanowano na 30 października, więc czekamy na ten dzień, zobaczymy co z następcą Daru Młodzieży, no ale dzisiaj najważniejszy bohater pierwszoplanowy, myślę, że można tak powiedzieć, jest Dar Młodzieży, który znów stoi tutaj przy swoim nabrzeżu.
1: Stanisław Pawłowski, bardzo serdecznie dziękujemy Staszku za te relacje. A my w Radiu RMF24 nie żegnamy się z Gdynią. Za chwilę zajrzymy w rejon Placu Grunwaldzkiego. Tak mi się kojarzy ten rejon z festiwalem filmowym w Gdyni. No i właśnie za chwilę poruszymy temat związany z tym wydarzeniem właśnie w Gdyni. Bądźcie blisko Radia RMF24.
2: Tu Radio RMF24.
3: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
12: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Kultura w Radiu RMF 24. No, jak mówiłem, jesteśmy w Gdyni. Dwa filmy w konkursie głównym i wielki sukces na zakończonym niedawno festiwalu filmowym w Wenecji. To tematy rozmowy naszej dziennikarki Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z aktorem i producentem Maciejem Musiałem. Walczący o złote lwy film Syrenka Picassa, w którym jedną z głównych ról gra Maciej Musiał, to inspirowany prawdziwymi wydarzeniami komediodramat o wizycie słynnego malarza w Warszawie pod koniec lat 40.
1: Te historie do kina przyniósł nam Janusz Zaorski, który miał przerwę, a teraz wrócił z opowieścią o Syrence Picassa. Bardzo jestem ciekawa tego waszego spotkania, bo to jest w końcu człowiek, który nam przyniósł piłkarskiego pokera do kina.
2: Pan Janusz jest absolutną legendą i bardzo się cieszyłem, że w ogóle mogę doświadczyć współpracy z nim, zobaczyć jak myśli, jak kombinuje, jak pracuje. Po pierwsze, pan Janusz jest najbardziej pozytywnym reżyserem, jakiego znam chyba. Jest tak uśmiechnięty, radosny, cieszy się, że robi filmy. Pracował z dużą ilością ludzi, z którymi już wcześniej robił kiedyś filmy. Miałem poczucie, że to jest jakaś inna generacja ludzi, którzy naprawdę zostawiają serce, bardzo się troszczą, tak czule. Bardzo było dużo czułości w ogóle na tym planie. Często na planach jest tak, że ekipa przychodzi i tylko myśli o tym, żeby zejść z planu, a tutaj naprawdę wszystkim zależało, żeby coś dobrego powstało. I to było takie z miłością pracowanie. I to było dla mnie jakieś takie odkrywcze.
1: To jest też fajne oglądać na ekranie, jak ty, zawsze świetnie ubrany, jesteś w tym stylu retro, czyli jesteś w garniaku z końca lat 40. w kapeluszu i jesteś taki trochę, bo myślałam sobie, jak obejrzałam ten film, że on jest taki uroczy i że on jest trochę vintage, wiesz?
2: Ja organizuję te potańcówki międzypokoleniowe, tam się czasami ludzie przebierają, więc widzę ich tak ubranych, więc to była niezwykła przyjemność, żeby móc wejść do tego magazynu wielkiego wytwórni filmów fabularnych i móc powybierać te garnitury, te krawaty, te buty. Też Januszowi zależało, żeby miał kapelusz, który noszę czasami. No to była ogromna, ogromna przyjemność. Co jest też ciekawe, twórcom zależało na tym, żeby to nie było retro stare, tylko retro młode, świeże.
1: Kiedy ostatnio się spotkaliśmy, to w Cannes, film, który współprodukowałeś według Krzysztofa Kieślowskiego, był w konkursie głównym. Potem wydarzyła się Wenecja, gdzie film, który też współprodukowałeś, dostał drugą co do ważności nagrodę na tym festiwalu. Teraz masz Gdynię i konkurs główny, dwa swoje filmy. Czy masz takie poczucie, że jesteś na dobrej ścieżce i na dobrym kursie?
2: Tak, widzę to i chcę też to docenić. Ten moment w moim życiu i widzę, że rzeczy się dzieją absolutnie niesamowite, wzruszające dla mnie i jestem szczęśliwy. Nie chcę jakoś tak być przesadnie dumnym z tego do świata, ale jestem dumny sam przed sobą, że to się udało i że to zrobiłem. Trzeba zejść na tą ziemię i jak chce się robić dalej, to trzeba tutaj zaczynać. No i staram się tutaj właśnie tak czuć.
0: Nagrodzony Srebrnym Lwem w Wenecji azjatycki film Możliwe Miłości, inspirowany kinem Krzysztofa Kieślowskiego, 6 listopada trafi do streamingu, a w popołudniowym programie Radia RMF 24 gościem Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty będzie aktor Arkadiusz Jakubik. Dziś na festiwal filmowy w Gdyni premiera filmu Nasza Rewolucja o Grażynie i Jacku Kuroniach. No a za 8 minut fakty. W nich o kolejnym rekordzie Guinnessa. Polak z kolejnym rekordem Guinnessa. Tak należałoby to powiedzieć. Bądźcie blisko Radia RMF 24.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: reklama.
1: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
5: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
4: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
5: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
4: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.

0: lakowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej i spokojnej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Wykup mieszkania możliwy już po 5 latach. Zarezerwuj mieszkanie na Aleja Platanowa.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
1: Ewa Kwaśny i fakty o 13.
2: Witam ponownie. 30 lat więzienia dla Tomasza J. za zabójstwo księdza z Kłobucka. Sąd apelacyjny zaostrzył wyrok. Groźny wypadek w Śląskiem na trasie S1 w rejonie skrzyżowania z autostradą A4 w Mysłowicach. Śledztwo w sprawie afery zonda krypto ma być przeniesione do Warszawy. Za moment szczegóły w relacji reportera RMF FM. Miko Marczyk z kolejnym rekordem Guinnessa i o tym też w faktach. Podwyższona kara dla zabójcy księdza z Kłobucka w Śląskiem. Sąd apelacyjny w Katowicach skazał dziś Tomasza J. na 30 lat więzienia. Wyrok jest już prawomocny. Na linii reporter RMF FM Marcin Boczek. Witaj.
3: Jestem, dzień dobry.
2: Marcinie, jak sąd uzasadniał decyzję?
3: Według sądu w pierwszej instancji dokonano właściwych ustaleń, ale wymierzona wiosną tego roku kara, 20 lat więzienia, była zbyt łagodna, dlatego dzisiaj karę podwyższono. Po pierwszym wyroku odwołała się prokuratura, która za zabójstwo domagała się dożywocia. Odwołanie złożyła też obrona, argumentując, że chodziło o rozbój, a śmierć księdza to nieszczęśliwy wypadek. Do zbrodni doszło 1,5 roku temu w Kłobucku. Oskarżony miał dowiedzieć się, że ksiądz ma pieniądze pochodzące z ofiar składanych przez wiernych. Napastnik ukrył się w garażu, a następnie zaatakował księdza, krępując mu ręce i zakładając folię na twarz. Ksiądz się udusił. Mężczyzna próbował uciec, ale został obezwładniony i zatrzymany.
2: Wypadek na trasie S1 w rejonie skrzyżowania z autostradą A4 w Mysłowicach na Śląsku. Samochód osobowy wjechał tam w naczepę tira. Na miejscu ląduje śmigłowiec LPR. Trasa S1 w kierunku Tychów i Bielska-Białej jest teraz zablokowana. Wprowadzono objazd przez A4. Jak informuje reporter RMF FM, korek po wypadku zaczyna się już w Sosnowcu. Śledztwo w sprawie afery zonda krypto ma być przeniesione do Warszawy. W prokuraturze krajowej ma powstać specjalny zespół śledczy, który przejmie postępowanie prowadzone dziś przez Śląski Wydział Prokuratury. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, kiedy zespół śledczy ma zacząć pracę?
4: Trwa właśnie kompletowanie jego składu, a coraz rozleglejsze śledztwo w sprawie zonda krypto ma być przeniesione do Warszawy już na początku października.
5: Umiejscowienie na Śląsku ogranicza nam możliwości kadrowe w pewien sposób. Natomiast mamy też bardzo doświadczone tam osoby, które znają tą sprawę na wylot i bardzo chciałbym, żeby pracowały tutaj w Warszawie.
4: Mówi Waldemar Żurek. Przeniesienie sprawy zonda krypto na szczebel centralny ma odciążyć Śląsk i poszerzyć możliwości śledczych. Prokurator generalny zapowiada istotne zmiany kadrowe.
5: Mam dobrego kandydata na szefa tego zespołu śledczego, który z powodzeniem prowadzi to śledztwo i kierowanie tym wydziałem śląskim dzisiaj jest na zupełnie innych torach i prędkościach.
4: Prokurator generalny nie wymienia nazwiska wprost, sugeruje jednak, że szefem zespołu prowadzącego śledztwo w sprawie zonda krypto w Warszawie pozostanie kierujący nim na Śląsku prokurator Marek Wełna.
6: Mówimy o tym pierwsi.
2: Miko Marczyk z kolejnym rekordem Guinnessa. Po przejechaniu samochodem najdłuższej trasy na jednym baku paliwa teraz kierowca rajdowy pobił rekord autem elektrycznym. Na jednym ładowaniu seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym Miko Marczyk przejechał 1338 km.
7: Przejechaliśmy z Zakopanego do Krakowa, następnie wzdłuż Doliny Wisły przez Sandomierz, Puławy, Warszawę, następnie Płock, Toruń, Grudziądz, Trójmiasto, aż na Półwysep Helski. Nadal mieliśmy po przejechaniu tego dystansu 1050 km prąd i zawróciliśmy i dojechaliśmy jeszcze do Ciechocinka, ostatecznie kończąc próbę po dystansie 1338 km. Tym samym pobijamy rekord o ponad 120 km. Jechaliśmy ponad 40 kilka godzin.
2: W czasie bicia rekordu auto prowadzone przez Miko Marczyka zużyło średnio na 100 km 7,1 kWh. Pod lupą cyklu Twoje zdrowie dziś o tym, jak zachęcać młodych ludzi do aktywności fizycznej. Capoeira to połączenie muzyki ze sztuką walki. W tej dyscyplinie, choć wygląda na skomplikowaną, podobno każdy znajdzie coś dla siebie.
8: Zaczynają już kilkuletnie dzieci.
9: Capoeira jest bogata. Jest i gimnastyka, gibkość, elastyczność, sztuki walki, ale jest też muzyka, rytmika i element tańca, więc to wszystko sprawia, że ona jest takim sportem dla każdego i też dla tych dzieci, które nie mają aż takich predyspozycji.
8: Miałeś problem ze zrobieniem gwiazdy, tak? A jak teraz robisz gwiazdę?
10: Wow! Jestem taka zmniejsza na przykład na WF-ie w szkole.
2: Z trenerem Adamem Fabą i uczestnikami zajęć w Krakowie rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
1: Popołudniowy program w Radiu RMF 24. Mamy środę, no trochę kapryśna, późno wrześniowa pogoda, w Tatrach zagrożenie lawinowe, no ale w weekend może być uroczo i słonecznie. Tego się trzymamy. A co u nas w programie? Wypowiedź wicepremiera, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Poza tym trudna sytuacja na jeziorach Klimkówka i na jeziorze Czoroszczyńskim. Te zbiorniki wysychają. No i dziś też wspomnienie powstania KOR-u, czyli Komitetu Obrony Robotników. To już 50 lat. Tomasz Wereński z tej strony. Zapraszam.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. My mamy najnowszą wypowiedź wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, wygłoszoną podczas uroczystości wręczenia decyzji o tak zwanych wyznaczeniach na nowe stanowiska służbowe. No i jak stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz, my żyjemy w czasie, który jest pomiędzy wojną a pokojem. Posłuchajcie.
1: Uważam, że mobilizacja naszej gospodarki, szczególnie przemysłu zbrojeniowego, musi nastąpić w większym tempie. Wszystkie firmy zbrojeniowe muszą przejść na ten tryb pełnej gotowości i pracy na pełnych obrotach 7 dni w tygodniu. Wiem, że to są dodatkowe wydatki, dodatkowy wysiłek dla pracowników, ale lepiej to zrobić teraz, mieć pełną gotowość, już ją wdrożyć. O to wnioskuję do spółek i państwowych, ale również prywatnych. Wiem, że macie dużo zamówień. Im szybciej je dostarczycie, tym będziemy mogli złożyć kolejne.
0: Szef MONU mówił o inwestycjach w polską obronę powietrzną.
1: Drony i ta precyzyjny, daleki zasięg używają też sztucznej inteligencji. Te najnowocześniejsze, które są właśnie stosowane dzisiaj przez obie strony konfliktu, przez Ukrainę i przez Federację Rosyjską, zaczynają używać również w momencie określonego obierania określonego celu, używać sztucznej inteligencji, czyli są w stanie w momencie schodzenia już do osiągniętego celu, będąc bardzo blisko, też manewrować i dokonywać poprzez określone algorytmy decyzji w ostatniej fazie lotu, co stwarza dużo większe jeszcze trudności dla tych, którzy mają je neutralizować. Obrona powietrzna, obrona przeciwrakietowa, przeciwlotnicza jest zresztą najdroższa ze wszystkich. My w nią inwestujemy 250 miliardów złotych. 250 miliardów złotych to jest największa inwestycja.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz mówił także o wojskowej współpracy z Ukraińcami.
1: Ostatnie półtora roku to cotygodniowe de facto spotkania z żołnierzami ukraińskimi, którzy budowali systemy dronowe. To jest ta wiedza unikalna. Myślę, że niewiele osób w Polsce może mieć taką wiedzę i dostęp też do informacji. To jest współpraca ze stroną ukraińską, bo na to bardzo liczę. Możemy się od nich wiele nauczyć. Dzisiaj mają ogromne doświadczenie. Tak jak potrzebują i potrzebowali naszej pomocy od pierwszych dni wojny, tak ich wsparcie jako wyraz solidarności, myślę, że też symboliczny dla polskiego społeczeństwa, będzie ważny, jeżeli będą się dzielić technologiami dronowymi. Tutaj kontakty osobiste również pana generała Bartoszka mają ogromne znaczenie.
0: Mówił minister obrony narodowej o bieżących sprawach wojskowych, a my za chwilę w Radiu RMF 24 zajrzymy w rejon jezior Klimkówka i Czorsztyn. No te zbiorniki faktycznie mają pewien problem, o tym za chwilę powiemy. Bądźcie blisko.
2: Radio RMF 24.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. No tak niskiego stanu wody w Jeziorze Czorsztyńskim w Małopolsce nie pamiętają chyba najstarsi górale. Woda opadła tak nisko, że w niektórych miejscach po dnie jeziora można dosłownie spacerować, a nawet jeździć samochodem. Woda odkryła pozostałości wsi, które stały kiedyś w miejscu obecnego zalewu. W Niedzicy jest nasz reporter Maciej Połachicki. Witamy cię, Maćku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co się stało z wodą z jeziora?
1: No nie ma, nie dopłynęła. Na razie rozmawiałem przed chwileczką z prezesem spółki elektrowni, zespołu elektrowni wodnych, która zawiaduje tym zbiornikiem, który powiedział mi, że dopływ w tej chwili do jeziora to zaledwie 4 metry sześcienne, a powiem, że największy dopływ, jaki do tej pory zanotowano, to było 1400 metrów sześciennych, więc to pokazuje, jak mało wody dopływa w tej chwili do jeziora Czorsztyńskiego, a codziennie trzeba wypuszczać 12 metrów na sekundę, a to dlatego, że poniżej, czyli w rzece Dunajec, rozpoczyna się spływ Dunajcem, spływ tratwami i żeby tratwy mogły popłynąć, żeby flisacy mogli wozić turystów, no to trzeba wypuszczać 12 metrów sześciennych na sekundę, więc widać, jak dużo wody ubywa co sekundę z jeziora Czorsztyńskiego. No ja w tej chwili jestem na brzegu, to znaczy przepraszam, jestem na byłym brzegu, bo tutaj, w tym miejscu, w którym w tej chwili stoję, jeszcze niedawno była woda, a teraz, żeby dojść do wody, to muszę przejść jeszcze spokojnie, o tak z 20, jeszcze mam 20, 30 metrów, już widzę wodę, ale ciągle do niej nie dochodzę. Tutaj jest przystań żeglugi czorsztyńskiej, no i są pomosty, które już kilka razy trzeba było przesuwać, bo inaczej statki zaryłyby po prostu w dno. Na szczęście na środku jeziora jest bardzo głęboko, więc statki dalej mogą przewozić turystów i do Czorsztyna, pod zamek w Czorsztynie i na rejsy dookoła, widokowe dookoła jeziora. Przewożą też rowerzystów, no ale jest to coraz trudniejsze. No i po takim dosyć długim czasie dopiero dotarłem do brzegu jeziora. Tak szumi woda w Czorsztyńskim, której jest coraz mniej, także wszyscy tutaj czekają na opady deszczu i to obfite opady deszczu, żeby ten poziom wody w jeziorze się wyrównał. Na razie wyszło słońce, wczoraj wprawdzie bardzo padało, no ale nie udało się uzupełnić tego zbiornika. Myślę, że to potrwa jeszcze parę tygodni, jeżeli nie miesięcy, żeby woda wróciła do normalnego poziomu, bo w tej chwili jest jej o 6 metrów mniej niż powinno być.
0: Prosto z Niedzicy nasz reporter Maciej Połachicki. Dziękujemy, Maćku, za tę relację.
1: Dziękuję. RMF 24 Wrocław.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58. I wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowie. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Rafał Jędraszek, zapraszamy na Fakty RMF 24 Wrocław o 13.30. Na początek mamy informacje dla kierowców jadących A4 w kierunku Wrocławia o możliwych utrudnieniach w ruchu między węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód. Na 173 km trasy ekipy drogowe naprawiają bariery energochłonne. W miejscu prac zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. Zachowajcie ostrożność.
16: RMF 24 Wrocław. Znamy fakty.
15: Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 36-letniej kobiety w jednym z apartamentów we wrocławskim Sky Towerze. Jej ciało odnaleziono w jacuzzi kilka godzin po zakończeniu imprezy. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę po godzinie 9:00. A z nami reporterka RMF 24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska. Powiedz proszę, czy dowiedziałaś się, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia?
17: Jak udało mi się ustalić, w apartamencie w momencie imprezy bawiły się 3 pary. Rano, już po zabawie, jeden z mężczyzn mężczyzn zauważył, że obok nie ma jego żony. Wkrótce okazało się, że ciało kobiety od kilku godzin znajduje się w jacuzzi, a temperatura wody już w momencie policyjnych oględzin wynosiła 44 stopnie. Z rozmowy z prokuraturą wiem, że nie stwierdzono śladów, które mogłyby świadczyć o przemocowym charakterze zgonu. Na miejscu zabezpieczono jednak substancje, najprawdopodobniej narkotyki. Wczoraj przeprowadzono sekcję zwłok, której wyniki mają wskazać bezpośrednią przyczynę zgonu.
15: O sprawie piszemy także na rmf24.pl.
16: O zdrowiu w faktach RMF24 Wrocław.
15: Konferencją z nauczycielami z dolnośląskich szkół Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu rozpoczął kolejną edycję kampanii społecznej hashtag nabieramy odwagi. Jej celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz wzrost świadomości dzieci i ich rodziców, opiekunów na temat negatywnego wpływu cukru i otyłości na zdrowie. Profesor Marzena Dominiak, prorektor Uniwersytetu Medycznego, podkreśla, jak ważnym jest fakt, że otyłość uznana została za chorobę.
0: Zdecydowanie należy to traktować jako chorobę, a nie tylko, że mamy kogoś puszystego, jeżeli wcześniej mówiliśmy, więc należy traktować tego pacjenta faktycznie jako obciążonego wielowektorowo. Możemy to podzielić na takie trzy grupy chorób, metabolicznych chorób, w tym to są wszystkie nadciśnienie, cukrzyca, które się rozwijają, choroba stłuszczeniowa wątroby, nowotwory. Druga grupa chorób to są choroby układu szkieletowego. Nie należy zapominać w tym dodatkowo jeszcze o układzie oddechowym, chrapaniu, bo to są wszelkie rzeczy bezdechy śródsenne. I trzecia to są zaburzenia psychiczne i psychologiczne, które się rozwijają również w przebiegu nadwagi i otyłości.
15: Więcej o działaniach w ramach kampanii hashtag nabieramy odwagi będzie mowa w dzisiejszym programie Wrocławski Wieczór. Maciej Sas zaprasza po 21:00.

0: W Radiu RMF 24 teraz czas na informacje o państwowych obchodach 50. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. W ceremonii na Zamku Królewskim wziął w nich udział szef rządu Donald Tusk. Jak powiedział, okazaliście się nie tylko romantykami, ale też politycznymi geniuszami, bo to dzięki wam Polska jest niepodległa. Dziękuję wam za wolność i solidarność, mówił Tusk do działaczy KOR-u.
1: Dostałem informację od Bogdana Borusewicza. Przyjechał do mnie na rowerze Antoni Mężydło, że muszę zastąpić Adama Michnika na spotkaniu w jednym z akademików na Gdańskim Brzeźnie. Antek Mężydło przyjechał do mnie do domu i powiedział: Adama zwinęli, ktoś musi poprowadzić spotkanie, bo nie jesteśmy w stanie odwołać tego spotkania. A ty piszesz tą swoją magisterkę o Piłsudskim, no to co, powiesz też o Piłsudskim, żeby ludzie nie byli rozczarowani. Gosia, moja żona, postanowiła przyspieszyć pracę nad swetrem, robiła na drutach sweter, bo powiedziała, że muszę jakoś wyglądać przy tej okazji. Następnego dnia wieczorem pojawiłem się w akademiku na Brzeźnie. No i tam była grupa działaczy studenckich, wolnych związków zawodowych, oczywiście Bogdan. Zapowiedziano, że kochani, jesteśmy tutaj wszyscy po to, żeby wysłuchać wykładu Adama Michnika, ale niestety Adama nie będzie, bo został zgarnięty, ale za to mamy Donalda Tuska, on powie coś o Piłsudskim. Usłyszałem taki jęk zawodu, a byłem tak radośnie podniecony. To nie był zbyt udany debiut dla mnie, takiego politycznego wystąpienia publicznego, ale później okazało się, że jedna z najważniejszych chwil w moim życiu. Ja tutaj jestem z wami w imieniu wszystkich dłużników, czyli milionów Polek i Polaków, bo jesteśmy wszyscy waszymi dłużnikami. I mówię to nie dlatego, że mamy dzisiaj tę wspaniałą uroczystość. Mówię dlatego, bo miałem niekłamany zaszczyt, wielką przyjemność w jakimś takim minimalnym stopniu uczestniczyć w działaniach, jakich podjęliście się wtedy, kiedy to było naprawdę trudne.
0: Mówił premier Donald Tusk, przypomnę, dokładnie 50 lat temu, 23 września 1976 roku, podpisany przez 14 osób apel do społeczeństwa i władz PRL zapoczątkował działalność Komitetu Obrony Robotników. Była to odpowiedź polskiej inteligencji na represje wobec robotników Radomia, Ursusa i Płocka. KOR formalnie działał do lata 81 roku, do pierwszego zjazdu Solidarności. Wówczas najstarszy członek Komitetu Edward Lipiński poinformował zebranych o rozwiązaniu formacji. A teraz jeszcze pilna informacja w Radiu RMF 24. Jak podaje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X, dziś na północ, około 11.08 na północ od miejscowości Braniewo, doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez śmigłowiec Mi-8 Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Śmigłowiec wykonywał lot z obwodu Królewieckiego, naruszył polską przestrzeń powietrzną na maksymalną głębokość około 300 metrów i przebywał w niej przez 42 sekundy. Lot maszyny był obserwowany przez systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP. Poderwane zostały samoloty myśliwskie, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości. Takie informacje podało dosłownie kilkadziesiąt sekund temu Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Będziemy do tego wracać oczywiście w Radiu RMF 24.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver.

0: Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
3: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
4: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
5: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Po reklamie.
8: Trwa popołudnie Radia RMF 24. Jest z wami Tomasz Weryński.

W Radiu RMF 24 zacytuję teraz cały komunikat dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, o którym wspominałem kilka chwil temu. Informujemy, że 23 września, czyli dziś o godzinie 11:08 na północ od miejscowości Braniewo doszło do krótkotrwałego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez śmigłowiec Mi-8 sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Śmigłowiec wykonywał lot z obwodu Królewieckiego, naruszył polską przestrzeń powietrzną na maksymalną głębokość około 300 metrów i przebywał w niej przez 42 sekundy. Lot maszyny był obserwowany przez systemy radiolokacyjne Sił Zbrojnych RP. Poderwane zostały samoloty myśliwskie, a naziemne siły i środki pozostawały w stanie gotowości. Charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej. Jak dodano, obsady systemów obrony powietrznej RP prowadzą całodobową obserwację, pozostając w ciągłej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Za 8 minut fakty o 14:00, wtedy kolejne informacje na temat tego incydentu. Zostańcie blisko radia RMF 24.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
5: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
4: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
5: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
4: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
15: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z

0: Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam. Po reklamie.
3: A już teraz fakty o 14:00. Ewa Kwaśny.
4: Zapraszam. Rosyjski śmigłowiec wojskowy naruszył polską przestrzeń, informuje dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych. Z tymi informacjami za moment dziennikarz RMF FM. Kolejny element reformy unijnego systemu ETS uzgodniony przez państwa wspólnoty, chodzi o tzw. unijny magazyn uprawnień do emisji CO2. Ruszyły ostatnie przygotowania do niedzielnego maratonu warszawskiego.
5: Zawodnicy są naprawdę ze wszystkich kontynentów.
4: Wybiła 14:00. Rosyjski śmigłowiec wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicach granicy z obwodem królewieckim w warmińsko-mazurskim. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce z Malborka. One wróciły już do bazy. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada z tymi ważnymi informacjami. Krzysztofie, co wiadomo o tym incydencie?
6: Rosyjski śmigłowiec Mi-8 wleciał w naszą przestrzeń powietrzną kilka minut po 11:00. Doszło do tego na północ od Braniewa, mówił mi Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego.
7: No, śmigłowiec wykonywał lot z obwodu królewieckiego. Wleciał na głębokość około 300 metrów i przebywał w niej 42 sekundy.
6: Ten lot był obserwowany przez nasze radary. Myśliwce wykonały patrol w tym regionie. Obsługa systemów obrony powietrznej była postawiona w stan podwyższonej gotowości. Traktujemy to jako kolejny test naszej reakcji, dodał pułkownik Goryszewski.
7: Traktujemy to jako intencjonalne, zamierzone, no bo takie krótkotrwałe naruszenia, no wskazują na to, że testują nas. To nie jest pierwszy raz, kiedy Rosjanie wykonują tego typu manewry i sprawdzają naszą gotowość.
6: Od rana w obwodzie królewieckim trwały obserwowane przez nas rosyjskie szkolenia lotnicze z wykorzystaniem śmigłowców i samolotów.
8: Aktualny obraz faktów.
4: Kolejny element reformy unijnego systemu ETS uzgodniony przez państwa wspólnoty. Chodzi o tak zwaną rezerwę stabilności rynkowej, czyli po prostu unijny magazyn uprawnień do emisji CO2. Teraz kraje zgodziły się, żeby uprawnień trafiających do tego magazynu nie kasować bezpowrotnie, ale zachować je na przyszłość. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Polska poparła to rozwiązanie. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, dlaczego byliśmy za?
9: Polska zgodziła się na kompromis, bo najważniejsze było zatrzymanie bezpowrotnego kasowania uprawnień do emisji CO2. Przy obecnych zasadach co miesiąc znika około 16 milionów uprawnień, wartych prawie 1,5 miliarda euro. Polska uważała, że lepsza była propozycja Komisji Europejskiej, która całkowicie znosiła kasowanie, ale nie chciała dłużej czekać. Kompromis pozwoli zachować po 2030 roku duży zapas uprawnień na wypadek niedoboru i ograniczyć presję na wzrost cen CO2. Przeciw była tylko Bułgaria.
4: Ruszyły kluczowe przygotowania do największego maratonu w historii Polski. Chodzi o 48. Maraton Warszawski, który odbędzie się w najbliższą niedzielę. Z nami reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, ile osób pobiegnie w maratonie?
10: Prawie 14 tysięcy maratończyków stanie na starcie i to, jak tłumaczy mi dyrektor zawodów Marek Tronina, daje niemal pewność, że w niedzielę maraton ukończy rekordowa liczba w polskiej historii, ponad 10 tysięcy osób.
11: Już w zeszłym roku na to liczyliśmy, troszkę tam zabrakło. W tym roku myślę, że tutaj nie będzie wątpliwości. Myślę, że nawet może 11 tysięcy skończyć sam bieg główny.
10: W maratonie warszawskim udział wezmą zawodnicy z prawie 100 krajów. Start i meta będą w niedzielę w ścisłym centrum stolicy na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Sprawdziłem przed chwilą u organizatorów biegu. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca, zarówno dla tych, którzy chcą wziąć udział w maratonie, a także w biegu towarzyszącym na krótszym dystansie 10 kilometrów.
4: Po ponad 5 miesiącach żeglugi, dwukrotnym pokonaniu Atlantyku i tysiącach mil morskich żeglowiec Dar Młodzieży wrócił dzisiaj do Gdyni. Na nabrzeżu rodziny i bliscy czekali na studentów i załogę.
12: Wzruszenie, duże wzruszenie.
13: Fajnie, że po prostu wrócił szczęśliwie. Doświadczenie jakieś też po prostu z morzem związane pierwszy raz tak na takim statku na morzu.
14: Wzruszenie, duma.
15: Kiedy już go uściskamy.
16: No, ogromne emocje to na pewno, ale zadowolony, widać, tam się już uśmiecha do nas, także super, naprawdę super.
4: Usłyszał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Przypomnijmy, Dar Młodzieży reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych, biorąc udział w wielkiej paradzie żaglowców na rzece Hudson w Nowym Jorku.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF24.
3: I na zegarze już prawie 5 po 14. Popołudniowy program trwa w radiu RMF24. No już za moment. Najnowszy komentarz do incydentu, jaki miał miejsce na północ od Braniewa, o czym też słyszeliście w faktach. Przypomnijmy, rosyjski śmigłowiec wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicach granicy z obwodem królewieckim warmińsko-mazurskim. Gościem radia RMF24 będzie generał Roman Polka już za moment. Tomasz Wariński z tej strony. Witajcie.

0: jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych opublikowało dziś na platformie X komunikat, z którego wynika, że dzisiaj o godzinie 11:08 na północ od miejscowości Braniewo doszło do naruszenia krótkotrwałego, ale jednak naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej przez śmigłowiec sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Śmigłowiec wykonywał lot z obwodu królewieckiego, naruszył polską przestrzeń powietrzną na maksymalną głębokość około 300 metrów, no i przebywał w niej przez 42 sekundy. Porozmawiamy teraz o tym z moim gościem, którym jest generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM, były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Witamy. Dzień dobry, panie generale.
1: Dzień dobry.
0: Co może oznaczać to naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej? Zapędzili się, czy no jednak to było kolejne testowanie polskich reakcji?
1: No ja bym uwierzył w przypadki, gdybyśmy takie sytuacje mieli raz, nie wiem, one są systematycznie, naruszanie czy to przez drony, czy rakiety zaprogramowane, teraz ten śmigłowiec. Otóż jest to w mojej ocenie jednoznaczne testowanie naszej reakcji, systemów obrony powietrznej, także tutaj nie mam wątpliwości, kolejna rosyjska prowokacja obliczona na to, żeby sprawdzać, jak będziemy reagować.
0: No ale ta prowokacja, mam wrażenie, taka dosyć ostrożna, bo zdaje się, że w 23 roku, nie wiem, czy pan pamięta, jak dwa białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń w rejonie Białowieży, to zdaje się było około 2 kilometry. Tutaj 300 metrów i 42 sekundy. No nie dali zbyt wiele czasu na reakcję.
1: To znaczy, ja pamiętam też białoruski śmigłowiec, który naruszał naszą przestrzeń powietrzną i wówczas... No tak naprawdę to wojsko się chyba ostatnio dowiedziało o tym, że coś takiego miało miejsce. Dobrze, żeby na tych kierunkach najbardziej zagrożonych jednak te systemy rozpoznania były aktywne i też mam nadzieję, że wtedy, kiedy już ten program SAN chociażby będzie już gotowy, kiedy ta tarcza wschód będzie zrealizowana, no to na tych newralgicznych kierunkach, gdzie oczekujemy też tego typu możliwych działań, bo one są jednoznacznie wskazane, no będziemy też posiadali zdolność reakcji liczoną no, w sekundach, krótko mówiąc, bo w takiej sytuacji jak ta, to w mojej ocenie uzasadnione już było oddanie chociażby strzałów ostrzegawczych po to, żeby pokazać, jesteście widziani, natychmiast zawracajcie do siebie.
0: No właśnie, bo to jest pytanie. Poderwano polskie myśliwce, tak wynika z tego komunikatu Dorszu. Natomiast jest pytanie, gdzie przebiega granica, wie pan, między tą prowokacją, którą wiadomo należy odnotować, nagłośnić dyplomatycznie, a takim naruszeniem przestrzeni, na które jednak trzeba odpowiedzieć również militarnie. Czy tutaj 42 sekundy, no wiadomo, pewnie myśliwce nie były w stanie zdążyć, żeby jakokolwiek zareagować.
1: To jest oczywiście bardzo trudne do wyważenia i brak reakcji, i nadreakcja jest zła w tej sytuacji. To, co mnie najbardziej niepokoi, że za każdym razem podrywamy myśliwce. To są przecież ogromne koszty, które ponosi Polska. Stąd też zwracam uwagę na naziemne systemy obrony powietrznej i na to, żeby te kompetencje czy możliwość reagowania no, przerzucić na ten szczebel wykonawczy. Czyli krótko mówiąc, jeżeli mamy dyżurnego dowódcę obrony powietrznej, no to przecież no, nie będzie za każdym razem dzwonił do generała i tak dalej. Potrzebne są procedury, algorytmy działania, tak aby rzeczywiście ta reakcja była natychmiastowa i aby ten szczebel wykonawczy, który jest na dyżurach, po prostu nie miał najmniejszej wątpliwości, jak ma zareagować. I ta reakcja musi być mocna. Czyli powtarzam raz jeszcze, oczywiście powinniśmy odejść od tego rozpoznania, konieczności rozpoznania wzrokowego, chociaż tutaj no, śmigłowiec, co akurat widać, Mi-8 nie pędzi z jakąś ogromną prędkością. No ale taki sygnał w postaci gdyby, chociażby strzałów ostrzegawczych, jeżeli tam, a to jest Braniewo, to nie jest rejon, gdzie naszego wojska nie ma, jeżeli by został raz przynajmniej w tych wielu incydentach, zdarzeniach miał miejsce, to też dawałoby to dużo do myślenia tym, którzy no, realizowaliby tą politykę Kremla prowokacji.
0: No właśnie, panie generale, jak to wygląda tak proceduralnie? Czy jeżeli taki śmigłowiec, no okej, załóżmy, że się zagalopował, gdzieś przeleciał te granice, to czy jest na przykład jakaś opcja nawiązać łączność radiową z takim rosyjskim śmigłowcem, wezwać jego załogę albo ostrzec, że no jeszcze jakiś tam dystans i będziemy musieli reagować militarnie?
1: No to oczywiście procedura mówi o konieczności rozpoznania wzrokowego, przekazania sygnału, ostrzeżenia. Ona jest wielostopniowa i ona w tej chwili, ta, która obowiązuje, jest przygotowana na czas pokoju. No ale ja wiem, czy mamy czas pokoju, kiedy drony programowane już nowej generacji przekraczają granice Polski, rakiety. No to nie jest czas pokoju, to jest czas wojny hybrydowej, wielu prowokacji przy naszej granicy, na które no, musimy reagować w jakiś bardziej zdecydowany sposób. Ta procedura na czas pokoju, zresztą chyba sam minister obrony narodowej mówił, że teraz po tym ostatnim zdarzeniu też, że wsłucha się w głos wojska, co im wiąże ręce, a wiążą ręce właśnie ta konieczność przede wszystkim, jeżeli chodzi o drony tego rozpoznania wzrokowego, w sytuacji, kiedy mamy drony odrzutowe. Śmigłowiec nie jest takim dużym problemem, bo nie porusza się z jakąś ogromną prędkością. Jest, powiedzmy, ta prędkość niewielka, jest dużym celem dostrzegalnym, emituje dużo ciepła, czyli jest łatwy, szczerze mówiąc, takim Mi-8 do zniszczenia. No to nie jest jakaś tam super technologia. No ale oczywiście to, co powinno mieć miejsce przy tego typu zdarzeniach, to jednoznacznie wykorzystywać te rosyjskie prowokacje po to, aby pokazać, że jesteśmy zdeterminowani, żeby odpowiedzieć mocno.
0: No właśnie, panie generale, oczywiście przy okazji takich sytuacji przypomina nam się, mam wrażenie, nieustannie sytuacja z 2015 roku bodaj, kiedy Turcja zestrzeliła rosyjski bombowiec, który według tureckich władz naruszył jej przestrzeń powietrzną. Turcy twierdzili wtedy, że tam wielokrotnie ostrzegali załogę przez radio. I czy to jest jakiś przykład pokazujący, jak daleko można się posunąć w odpowiedzi na takie incydenty? I czy Polska powinna mieć właśnie jasno określone granice tolerancji dla podobnych naruszeń? Jak pan uważa?
1: Z mojego punktu widzenia jako wojskowego kluczowa jest skuteczność i ten dowódca, który wówczas nakazał w Turcji strącenie tego samolotu, zadziałał wyjątkowo skutecznie, bo już później przestrzeń turecka przez lotnictwo rosyjskie nie była naruszana. No i wszyscy ten przypadek pamiętają i mają mocno z tyłu głowy, co się może stać, kiedy rzeczywiście ponownie miałoby miejsce tego typu sytuacja. Tu chciałem zwrócić uwagę, że ten turecki oficer, który taką komendę wydał, no został zwolniony z wojska, pewnie ze względów dyplomatycznych, ale renomę, markę ma do tej pory i to nie tylko w Turcji, ale na całym świecie.
0: A jak pan już tak kończąc, jak pan czuje, takie incydenty będą się teraz nasilać w rejonie właśnie polsko-rosyjskiej granicy? Co dalej może zrobić Rosja?
1: No Rosja po prostu testuje i tak długo, jak długo nie odczuje mocnego oporu, no to będzie mocniej jeszcze testowała. Tak jak wspomniałem, ten przypadek śmigłowca, który wlatuje w polską przestrzeń powietrzną, to nie jest pierwszy. Mieliśmy przypadek z terytorium chociażby Białorusi. Mamy nasilanie różnego rodzaju działań, które no, testują nasze systemy. Stąd też konieczne jest przeprogramowanie naszych działań. No i po pierwsze zamknięcie tych obszarów przestrzeni powietrznej, żeby tam jednak nie odbywał się żaden ruch cywilny i przekazanie kompetencji, możliwości działania nadzwyczajnego w takiej strefie, skąd przychodzi zagrożenie, chociażby w stronę Lublina, czyli krótko mówiąc, naziemne systemy, ten program SAN, który budujemy, zwalczania tych nisko lecących celów, no on musi po prostu zacząć działać i działać skutecznie.
0: Tak jest. Były dowódca jednostki GROM, były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Roman Polko w Radiu RMF 24. Bardzo panu dziękujemy za informację, za komentarz.
1: Dziękuję.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: W radiu RMF 24 mamy jeszcze więcej informacji. No i właśnie o szczegółach naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej mówił przed chwilą w rozmowie z naszym dziennikarzem Krzysztofem Zasadą rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. Posłuchajcie.
1: Dzisiaj o godzinie 11:08 nasze systemy radiolokacyjne zarejestrowały krótkotrwałe naruszenie przestrzeni powietrznej przez śmigłowiec Mi-8 Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Doszło do tego na północ od miejscowości Braniewo, mniej więcej na tej wysokości. No, śmigłowiec wykonywał lot z obwodu Królewieckiego. Rosjanie prowadzą dzisiaj szkolenie, które oczywiście było obserwowane i granica była obserwowana przez nasze systemy. Wleciał na głębokość około 300 metrów i przebywał w niej 42 sekundy. By zabezpieczyć naszą przestrzeń powietrzną, oczywiście podrywane zostały myśliwce z Malborka, które dokonały patrolu w tym rejonie. No, cały lot był obserwowany przez nasze systemy radiolokacyjne, a naziemne siły i środki miały podwyższoną gotowość bojową do ewentualnej reakcji, jeżeli lot byłby jakimkolwiek zagrożeniem, byłby kontynuowany. No, można jasno wskazać, panie redaktorze, że traktujemy to jako kolejny test gotowości naszej obrony powietrznej, ale zapewniam, no, po raz kolejny obserwujemy przestrzeń i to z obwodem królewieckim, ale też i wiadomo z Ukrainą w związku z incydentami po stronie Ukrainy, jakie mają miejsce, czyli atakami środkami napadu powietrznego.
2: Czyli wojsko traktuje to jako intencjonalne naruszenie polskiej przestrzeni?
1: No, można powiedzieć, że traktujemy to jako intencjonalne, zamierzone, no bo takie krótkotrwałe naruszenia, no, wskazują na to, że testują nas. To nie jest pierwszy raz, kiedy Rosjanie wykonują tego typu manewry i sprawdzają naszą gotowość. Dlatego system obrony powietrznej, no, musi pracować na 24 godziny na dobę, na pełnych obrotach i tak też to się dzieje.
2: A jakie tam szkolenia trwały? Bo powiedział pan, że trwały szkolenia na terenie obwodu królewieckiego.
1: Tak, no, obserwowana była działalność szkoleniowa właśnie i śmigłowców dzisiaj i samolotów na terenie obwodu królewieckiego. Oczywiście każdorazowo przy takiej aktywności nasze systemy są jeszcze bardziej czujne i my jesteśmy czujni na to, co się tam dzieje.
0: Mówił rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. O, ten incydent w warmińsko-mazurskim jest oczywiście tematem numer jeden. Zbieramy kolejne informacje na ten temat. O wszystkich nowych wątkach w tej historii będziemy was na bieżąco informować w radiu RMF 24, a za chwilę fakty o 14:30.
3: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
3: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games. Sky Tower. Drugie piętro.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
15: Po reklamie.
16: Minęła 14.30, Daniel Chawryleniak, kłaniam się i zapraszam na popołudniowe fakty RMF24 Wrocław. Na początek wracamy do tematu podwyżek cen biletów MPK we Wrocławiu. Po doniesieniach lokalnych mediów o możliwości takowych, głosy zabrali radni Łukasz Kasztelowicz i Piotr Ule. Przyznają, że w kuluarach mówi się o takich planach, choć sami żadnych oficjalnych dokumentów jeszcze nie widzieli. Magistrat co prawda dementuje krążące kwoty i zapewnia, że decyzja nie zapadła, ale zdaniem radnych to żaden dowód na to, że bilety ostatecznie nie podrożeją.
17: Żadnych dokumentów w tym zakresie nie widzieliśmy, chociaż oczywiście kuluary huczały o tym, że tego typu konsultacje były prowadzone. Ja nie słyszałem nigdzie konkretnej kwoty, natomiast nie da się ukryć, że po pierwsze MPK tak stricte finansowo jest jedną z najtrudniejszych finansowo spółek, jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Po drugie jeszcze dorzucili tam dodatkowego członka zarządu, który zarabia prawie 500 000 rocznie. No z czegoś trzeba to utrzymać, więc powiążmy po prostu ze sobą końce.
18: Ja kuluarowo wiem,
0: że po prostu sytuacja budżetowa jest tak napięta. Ten deficyt wydatków bieżących, a to jest naprawdę poważna sprawa.
16: Czyli na razie podwyżek nie będzie, ale to na razie z pewnością nie potrwa zbyt długo. RMF 24 Wrocław cały czas monitoruje dla Was tą sprawę.
15: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
16: Przy ulicy Górnickiego działa już Centrum Wszystkich Dzieci. Miejsce, do którego dzieci i młodzież mogą wpaść po szkole, spotkać się, odpocząć i po prostu pobyć. Na miejscu można brać udział w warsztatach i różnego rodzaju zajęciach, liczyć na pomoc w nauce czy po prostu wspólny czas i zabawę. Centrum oferuje też przestrzeń do wyciszenia. Co prawda dopiero się rozkręca, ale cały czas na bieżąco jest doposażane, żeby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby dzieci i młodzieży. Pieczę nad tym miejscem w imieniu i przy wsparciu miasta ma Fundacja Ładne Historie. Udział w zajęciach jest bezpłatny i można dołączyć w każdej chwili, wystarczy tylko skontaktować się z fundacją. Centrum Wszystkich Dzieci jest czynne od poniedziałku do piątku od 15.30 do 19.30, a mieści się dokładnie pod adresem Górnickiego 39 do 41. To popołudniowe fakty z Wrocławia w RMF 24 Wrocław. Zmieniamy temat. Dziś w kalendarzu 23 września, pierwszy dzień jesieni. A ta pora roku wcale nie musi kojarzyć się tylko z deszczem i chłodniejszą temperaturą. To także złoto-czerwone drzewa, pieczone kasztany, krem z dyni, zapach suszonych grzybów, ciepły koc, książka przy świecach. Wrocławianie bez żalu pożegnali więc lato.
18: No nie żałujemy, bo my jesteśmy jesieniarami, to no to my lubimy jesień.
19: Pięknie, a co jest takiego fajnego w jesieni?
18: Jest romantycznie.
20: No tak, zgadzam się.
18: Pogoda, deszcz.
20: Takie spacerki.
18: Spacery, tak, liście, prawda, złote. Złota polska jesień, prawda, jak to się mówi. No dokładnie, to chodzi.
16: Usłyszała Martyna Czerwińska, a my słyszymy się już za niecałą godzinę. W kolejnych faktach RMF 24 Wrocław sprawdzimy, do jakiej nowej inwestycji przygotowuje się Zdjum. Zapraszam, bądźcie z nami.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. No jesień przyszła, ale zamiast babiego lata mamy raczej deszcz i chmury w ostatnich dniach. Ale spokojnie, nie dajemy się jesiennej handrze. Zresztą, szczerze mówiąc, ta jesień też nam tutaj, na przykład w Krakowie, na Kopcu Kościuszki, mocno nam tu dzisiaj operuje słońce, więc nie jest tak do końca źle. Nasza reporterka Agnieszka Wederka podpytała łódzkie przedszkolaki, jak one widzą tę porę roku.
1: Po czym się poznaje, że już jest jesień?
2: Na listkach, bo zmieniają kolory.
1: I jakie one muszą mieć kolory, żeby były jesienne?
2: Czerwony, żółty, pomarańczowy i zielony.
1: Ty masz ręce wypełnione czym?
2: Kasztanami.
3: Pobiegała dużo jesienią. Takie rude była dzisiaj, skakała.
2: Wiewiórka. Nas też była.
1: I co z tymi wiewiórkami?
2: Była dwie.
1: I po tym się też poznaje jesień?
2: Tak.
3: Kasztany są.
1: Super.
3: Listkie padają. A kasztanów i liści ile nazbierałyśmy w weekend?
1: Dużo. 5. A jakie te liście muszą być, żeby to była już jesień?
4: Takie rozwalone.
1: Trochę zwiędnięte, tak? A jest jeszcze coś takiego, po czym się poznaje jesień, twoim zdaniem?
4: Po padaniu. Że leje czasem.
1: A, że deszcz po prostu. O to chodzi. Ulewa. A ty lubisz w ogóle jesień, czy nie?
4: No za bardzo.
1: Co to można robić jesienią? Jak ty myślisz?
4: Nie wiem. Można zbierać kasztany, zbierać liście kolorowe, które spadają z drzewa i jeszcze można zbierać takie liście z drzew, mięty.
1: To teraz mi powiedzcie, chłopaki, po czym wy poznajecie, że już jest jesień?
5: Po kasztanach i wszystkim.
6: Kasztany i liście kolorowe.
7: Zimno. Długie wieczory.
0: No co tu dużo mówić, fachowe opinie. I to przedszkolaki z Łodzi, proszę państwa. A rozmawiała z nimi nasza reporterka Agnieszka Wederka.
8: Tu Radio RMF 24.
9: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce.

0: Oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach.
1: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.

0: dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: To jest Popołudnie w Radiu RMF 24.

0: A w Radiu RMF24 przeniesiemy się na chwilę do Sejmu. Odbyła się tam konferencja prasowa marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Polityk Lewicy odniósł się do sprawy, o której napisał na platformie X Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. No i Dobrzyński napisał tak. Dzisiaj rano w Warszawie na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie agenci CBA zatrzymali Piotra M. i Annę P. Zatrzymane osoby przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę przekazać. Oto co o tej sprawie powiedział Włodzimierz Czarzasty.
1: Powiem szczerze, mnie to w ogóle nie dziwi, dlatego że odnoszę wrażenie, że to jest takie towarzystwo, które ma określoną mentalność. I wszystkie te działania, które są wykonywane, wynikają właśnie z tej mentalności. To jest, proszę Państwa, domniemane pieniądze za dostęp od prezydenta, tak zwany przez Was prezydent w pakiecie. To jest domniemany handel ułaskawieniami, to jest domniemane pisanie ustawy na Ibizie, to jest podejrzane moim zdaniem poprawki pana ministra Boguckiego w sprawie zonda krypto. To są łapówki i finansowanie ludzi, partii, imprez, na których bywa pan prezydent. To są dziwne i podejrzane weta. Początek zatrzymań również w kancelarii prezydenta. Chcę zwrócić Państwa uwagę na słowo początek.
0: Mówił marszałek Sejmu, tymi słowami skomentował również starania o stałą bazę USA w Polsce.
1: W tej sprawie moim zdaniem trzeba zachować pełną powagę. Wszystkie osoby, zarówno pan prezydent, jak i pan premier, jak i pan Sikorski, jak i pan Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i przedstawicielstwo Sejmu i Senatu powinny grać do jednej bramki. Obecność Amerykanów w Polsce to jest polska racja stanu. Posiadanie na swoim terytorium stałej bazy amerykańskiej to też jest polska racja stanu. W związku z tym, jak wiemy, sukces ma wielu ojców pod warunkiem, że jest sukces.
0: Powiedział Włodzimierz Czarzasty, jak dodał, prezydencki projekt mający na celu obniżenie cen paliw zakłada, iż tę obniżkę sfinansują obywatele. Zaapelował do Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy zaproponowanej przez rząd, przekonując, że to jest szansa na niższe ceny benzyny. Radio RMF24, mamy jeszcze więcej informacji za dokładnie 9 minut. Najnowsze wydanie Faktów o 16:00.

0: Jeszcze pilna informacja z ostatniej chwili. Prawdopodobnie dron mógł spaść w rejonie Malborka w Pomorskiem. Trwają poszukiwania tego obiektu. Między innymi żołnierze WOT, policjanci i strażacy szukają obiektu latającego. O tym powiemy w Faktach o 16 już za 4 minuty. Bądźcie blisko.
1: RMF 24 Wrocław.
2: Ogłoszenie RMF 24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
3: I sprawy, którymi żyjemy od samego rana.
4: Cierpimy, inflacja jest podwyższona dlatego, że po prostu nie ma tych towarów ze względów podażowych, nie popytowych. I my tymi stopami swoimi procentowymi nie spowodujemy, że tej ropy będzie więcej albo że cena tej ropy spadnie.
1: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.
2: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Nie, ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
8: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
7: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
8: Jeszcze raz tylko połaję.
7: Jeszcze raz jeden przystaje, ale potem... Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
9: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
10: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy!
11: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
16: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
17: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Po reklamie.
0: Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Zapraszamy na Fakty o 16.
20: Witamy i zapraszamy. Zagadkowy obiekt poszukiwany w okolicach Malborka.
21: W akcji uczestniczą różne służby, donosi reporter RMF FM.
20: Uwaga, nasi zmotoryzowani słuchacze.
21: Podamy raport z dróg w Łódzkiem i na Podkarpaciu.
20: Fanów polskiego kina zaprosimy do festiwalowej Gdyni.
21: Nasza dziennikarka zrecenzuje filmową premierę.
20: Będą też zapachy jesieni.
21: Co nam o niej mówi nos? Kilkudziesięciu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, policjantów i strażaków poszukuje obiektu, który mógł spaść w okolicach Malborka w Pomorskiem.
20: W poszukiwaniach uczestniczą też samoloty i śmigłowce. Jak usłyszał w dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych reporter RMF FM Krzysztof Zasada, to działania prewencyjne.
21: Witamy, Krzysztofie.
22: Dzień dobry.
21: Dlaczego mowa o prewencji?
22: Bo nie ma stuprocentowej pewności, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Niezidentyfikowany obiekt został wykryty przez systemy radarowe. Nie dało się potwierdzić, czym mamy do czynienia. Wiadomo jedynie, że coś, co odwzorowało się na ekranach monitorów, poruszało się z północy, z nadrosyjskiego obwodu królewieckiego, z prędkością wiatru i z kierunku, z którego wiatr wiał. Moi rozmówcy twierdzą, że mógł to być na przykład balon. Mogło to być też na przykład stado ptaków. Procedury przewidują jednak, że w takich przypadkach, w miejsce, w którym taki obiekt zniknął z radarów, wysyła się ludzi, by sprawdzili, czy coś spadło na ziemię. Do tego używany jest także śmigłowiec. Dodatkowo, jak się dowiedziałem, znów poderwano parę dyżurnych myśliwców MiG-29. Przed południem, przypomnę, wyleciały, gdy rosyjski śmigłowiec na kilkadziesiąt sekund naruszył polską przestrzeń powietrzną.
20: Uwaga, kierowcy! Autokar zderzył się z autem osobowym na drodze krajowej numer 94 w Nagawczynie na Podkarpaciu.
21: To odcinek Dębica-Sędziszów Małopolski.
20: Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest pas w kierunku Dębicy. Kolizja auta osobowego i ciężarówki na A1 w Budach Porajskich w Łódzkiem.
21: Uważajcie, zablokowane są dwa pasy w kierunku Gdańska.
23: Festiwal filmowy w Gdyni w faktach RMF FM.
21: W Teatrze Muzycznym w Gdyni w konkursie głównym festiwalu właśnie zaczyna się uroczysta premiera filmu Nasza Rewolucja, której bohaterami są Grażyna i Jacek Kuroniowie.
20: Reżyserem tej opowieści o opozycjonistach z czasów PRL-u jest Piotr Domalewski, w przeszłości zdobywca Złotych Lwów za Cichą Noc i Ministrantów.
21: A teraz najlepsze źródło informacji. Film widziała już nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szukta. Witamy
24: serdecznie. Dzień dobry, dziękuję.
21: Połączyliśmy się z festiwalową Gdynią.
24: Tak,
21: no i jak wrażenia?
24: Zacznę od najlepszego, dobrze? Zawsze tak lubię. Od aktorstwa Magdaleny Popławskiej i Arkadiusza Jakubika. Jest naprawdę mistrzowskie.
25: Najważniejsza jest prawda i najważniejsze są emocje. I nacisk jakby na te emocje i prawdę był dla mnie od początku najważniejszy.
24: I to się udało. To jest piękna opowieść o wielkiej miłości, o niezłomności nawet w obliczu śmiertelnej choroby. Domalewski dobrze wie, jak nas wzruszyć. Ale obraz opozycji z czasów PRL-u wypada moim zdaniem momentami zbyt czarno-biało. Dzisiejsza Polska jest przecież mocno podzielona, a korzenie tych podziałów sięgają tamtych właśnie lat. Mimo tego słowa "musimy wygrać", które Grażyna Kuroń wypowiada na szpitalnym łóżku tuż przed śmiercią, brzmią bardzo przejmująco.
20: O 16.30 festiwalowe fakty kulturalne na RMF FM.
21: Tak, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze są zapachy jesieni.
20: Mówimy o nich, bo dziś przywitaliśmy jesień i astronomiczną, i kalendarzową.
21: Jak czujemy jesień nosem?
20: Odpowiedzi szukaliśmy u Senselier, czyli ekspert w dziedzinie zapachów, Marty Siembab.
26: Akordem, który chyba najlepiej wyraża zapach jesieni, jest akord ambrowy. Łączą się w nim dwie żywice, które są balsamiczne, wytrawne, odrobinę dymne i wanilia, która wnosi też drzewność i odrobinę słodyczy. Jesień też często nam się kojarzy z zapachem drzewnym, lekko nawet można powiedzieć butwiejącym, grzybowym. Na przykład nuty patchouli czy wetyverii często kojarzą się z jesienią. Zapachy jesienne są odrobinę balsamiczne, dymne i roślinne, ale znika z nich nuta zielona.
21: Poezja. Do rozmowy z Martą Siembab wrócimy w kolejnych faktach.
20: I zdradzimy, jak pachniałyby perfumy, gdyby nosiły nazwę jesień.
21: No i czekamy także na wasze nosowe impresje pod adresem fakty@rmf.fm.
20: A pytamy o zapachy, z którymi kojarzy się wam jesień.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
28: Wieczorem we Wrocławiu zachmurzenie początkowo będzie umiarkowane, ale później wzrośnie. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się zdecydowanie powyżej normy. Jutro rano poczujemy jesień w pełni. Będzie pochmurno, spadnie deszcz, a temperatura odczuwalna wyniesie 6 stopni Celsjusza. Na szczęście po południu zrobi się bardziej pogodnie i trochę cieplej.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
1: Radio RMF24.
3: Barbara Brodzińska-Mirowska, dzień dobry. To jest program Polska Polityka. Ja Was serdecznie witam w RMF24 i będziemy dziś rozmawiać o polityce. O najważniejszych wydarzeniach, o tym, co się dzieje w ostatnich dniach, kluczowego dla wydarzeń politycznych, o tym, co się dzieje na ogólnym zgromadzeniu ONZ, jakie problemy wizerunkowe ma Nawrocki i o nowych sondażach. Zapraszam.

0: No i witam Was w Polskiej Polityce i to jest pierwszy program jesienny. Warszawa, przyznam, przywitała jesień bardzo ładną pogodą. Dzisiaj było dużo takich momentów ze słońcem, więc wchodzimy w tę jesień optymistycznie. No ale cóż tam w polityce się dzieje? W polityce oczywiście bardzo intensywnie i obiecałam, że skupimy się na tych najważniejszych wydarzeniach, co się dzieje w ostatnich dniach, bo naprawdę sporo i w takim wymiarze międzynarodowym, ale też w wymiarze krajowym. Po pierwsze, Zgromadzenie Ogólne ONZ i oczywiście reprezentacja Polski, prezydent Karol Nawrocki, przedstawiciele rządu. No a tam tematy w zasadzie dwa i kluczowe dla nas związane z Ukrainą. Trwają dyskusje pomiędzy prezydentem Zełenskim a prezydentem Stanów Zjednoczonych a propos rozejmu energetycznego. To jest oczywiście dla Ukrainy kluczowa sprawa, biorąc pod uwagę fakt, że idzie zima. I to dla przebiegu tej wojny ma duże znaczenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli chodzi o Polskę, no to oczywiście kwestie podtrzymania tej naszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a to, jak wiecie, bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, jest taka kość niezgody, jeśli chodzi o polską politykę i tu rzeczywiście obie strony sporu politycznego w Polsce dosyć mocno się konfliktują na tle bezpieczeństwa i to jest informacja zła. Są nowe zatrzymania, więc dzisiaj ten dzień upływa pod takim znakiem tych informacji w sprawie Zonda Krypto i innych już nieco zapomnianych spraw, jeśli chodzi o rozliczenia. Wciąż w zawieszeniu jest sprawa nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. On w wywiadach medialnych zwraca uwagę, że będzie tworzył presję na prezydenta i na otoczenie prezydenta, żeby jak najszybciej móc złożyć ślubowanie i rozpocząć pracę. Zresztą takie zapowiedzi też bardzo ostre przedstawiał Waldemar Żurek, że no mamy na dniach, w tygodniach może, zobaczyć, co się będzie działo w kontekście naprawy Trybunału Konstytucyjnego. Ale nie tylko kwestiami bezpieczeństwa żyjemy, choć rzeczywiście Rosja eskaluje wyraźnie, więc ta polska debata publiczna i polskie kwestie polityczne skupione są wokół tej eskalacji. Przygotowuje się NATO i kraje europejskie na szereg prowokacji, daleko nie szukamy. Dzisiaj również był incydent związany z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce. Zatem dzieje się tutaj dużo, ale nie tylko o eskalacji w polityce słyszymy i dyskutujemy. Rząd wraca mianowicie z tematem limitu wynagrodzeń lekarskich. Ważna kwestia i rozpalające emocje, ale także kwestia akcyzy, no i oczywiście paliwa. Nieustanny spór rządu z Karolem Nawrockim na tym tle, więc no, wychodzi na to, że rząd planuje nie tylko rozliczać i pokazywać tutaj skuteczność, ale również wprowadzać pewne tematy na agendę. Dziś jeszcze w polskiej polityce będziemy przyglądać się kłopotom wizerunkowym prezydenta Karola Nawrockiego, bo trochę się w ostatnich dniach nagromadziło, więc poanalizujemy sobie, gdzie są tutaj te ryzyka, a poza tym pojawiły się nowe sondaże i zerkniemy sobie, co te nowe sondaże jesienne pokazują nam, jeśli chodzi o polskie życie polityczne. Zostańcie z RMF24 i z polską polityką. Słyszymy się za kilka minut.
1: Radio

0: I dzień dobry, Barbara Brudzińska z tej strony. Jeśli właśnie dołączyliście do RMF24, to ja Was bardzo serdecznie witam w to środowe popołudnie. To jest program Polska Polityka i analizujemy i rozmawiamy o tym, co dzieje się na naszym polskim rynku politycznym i jakie to ma znaczenie. Obiecałam, że skupimy się w polskiej polityce na problemach wizerunkowych prezydenta między innymi i od tego chciałabym zacząć. Dlatego, że pewnie zwróciliście uwagę, iż w ostatnich dniach trochę się kumuluje takich wątków, które zahaczają o prezydenta albo otoczenie prezydenta i to nie są kwestie korzystne z punktu widzenia interesu Pałacu Prezydenckiego i interesu Karola Nawrockiego. Pierwsza kwestia, którą zapewne pamiętacie, to bardzo konsekwentna postawa prezydenta, jeśli chodzi o wetowanie rozwiązań dotyczących kryptowalut. On taki projekt zawetował, tego weta nie udało się odrzucić, więc rząd wykorzystuje bardzo ten wątek, aby uderzać w prezydenta jako tego, który blokuje rozwiązania związane z kryptowalutami, co na kanwie wielkiej dyskusji o Zonda Krypto, o aferze Zonda Krypto jest na niekorzyść wizerunkową prezydenta Nawrockiego, zaś tym osławionym politycznym złotem dla rządzących. Druga kwestia to oczywiście tarcia związane z nowymi informacjami, które przy okazji Zonda Krypto wychodzą. A zatem, jeśli pamiętacie, w ubiegłym tygodniu mówiliśmy o tym, że pojawił się Karol Nawrocki przy okazji informacji o relacjach Republiki z Zonda Krypto, a zatem pojawiły się w tle jakieś propozycje ułaskawienia. To już w tej chwili nie ma znaczenia, czy to jest za plecami prezydenta, czy on wiedział, czy on nie wiedział. Efekt jest taki, że pojawia się w ogóle nazwisko Karola Nawrockiego w tej sprawie i to też jest wizerunkowo niekorzystne. No i wreszcie ostatnia rzecz. Wypłynęły, no, na dniach ostatnich informacje dotyczące tego, że jedna z fundacji przygotowywała pakiety biznesowe, mówiąc krótko, które oferowały spotkania biznesowe z Karolem Nawrockim, spotkania odpłatne. No i to oczywiście wykorzystuje koalicja rządząca, aby uderzać w Karola Nawrockiego po to, żeby wizerunkowo pokazać pewną niespójność i brak konsekwencji. Mianowicie, przypomnijmy sobie, Karol Nawrocki w kampanii wyborczej chciał przedstawiać taki wizerunek osoby z poza polityki, takiego obywatelskiego kandydata. A tu się okazuje, że gdzie nie spojrzeć, no to jakieś powiązania biznesowo-polityczne, dlatego że fundacja, która taką ofertę przygotowywała, była związana bardzo mocno z Prawem i Sprawiedliwością, czy jest związana z Prawem i Sprawiedliwością, więc to są wyzwania. I to widać, jak sobie zobaczycie, jak reaguje Pałac Prezydencki, to tam oczywiście jest kwestia zaprzeczania tym informacjom, ale jest też spora nerwowość. Kto prezydenta na takie, mówiąc brzydko, wybaczcie, miny wizerunkowe wsadza. Druga rzecz to oczywiście kwestia tego, jak to się przekłada na sondaże. Prezydent ma wciąż dobre poparcie, ale spada do niego zaufanie. Natomiast najnowsze sondaże dla Wirtualnej Polski, dla Rzeczpospolitej pokazują to, co już znamy, czyli bardzo wyraźny podział. Natomiast dzieje się sporo, jeśli chodzi o PiS i obie konfederacje. I będę jeszcze chciała dzisiaj w polskiej polityce rozmawiać o tym z moim gościem, a będzie nim Wojciech Rafałowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Zostańcie z Polską Polityką i z RMF24. Słyszymy się za kilka minut.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
4: Dla żądnych wrażeń, tych małych i nieco większych, zapraszamy na Święto Młodych Widzów, którzy odkrywają swoją filmową wrażliwość. 13. edycję festiwalu filmowego Tauron Młode Horyzonty. W programie ponad 170 tytułów z całego świata. Kreatywne warsztaty i spotkania. Przeżyj rodzinną przygodę w kinie Nowe Horyzonty od 25 września do 4 października i przekonaj się, że do dobrego kina nie trzeba dorastać. Szczegóły na kino.nh.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
12: Na zegarach 16:30 zapraszam Was na Fakty RMF FM.
13: O roli Stanów Zjednoczonych jako pośrednika w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie rozmawiają w Nowym Jorku amerykański sekretarz stanu Marco Rubio z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Sergiejem Ławrowem.
14: Szefowie dyplomacji USA i Rosji spotykają się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Utrudnienia po wypadku na trasie warszawskiej kolei dojazdowej.
13: Samochód osobowy zderzył się z pociągiem na przejeździe w Grodzisku Mazowieckim.
14: Nikomu nic się nie stało. Za kierownicą samochodu siedział 87-latek.
13: Część pociągów jest opóźniona. Część kursuje na skróconej trasie. W sądzie rodzinnym znajdzie finał sprawa jazdy 12-latka na hulajnodze w Mysiadle w powiecie piaseczyńskim.
14: Informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, opisz ten incydent.
15: Policjanci zauważyli szybko poruszającą się po ulicy osobę na hulajnodze i zatrzymali ją. Jak się okazało, kierującym był 12-latek bez wymaganej dla osób poniżej 13 roku życia karty rowerowej. Dodatkowo, jak się okazało, hulajnoga mogła jechać szybciej niż dozwolone przez przepisy 20 km na godzinę. Nastolatek nastolatek został odwieziony do domu przez policjantów, a o karze dla niego zdecyduje teraz sąd rodzinny.
14: Teraz czas na fakty kulturalne RMF FM. Zaglądamy na festiwal filmowy w Gdyni. Dzień dobry.
13: Witamy serdecznie, Katarzyna Cebychowska-Szuchta, stolica polskiego kina.
14: Witamy.
0: A w Gdyni dziś kolejny dzień, słuchajcie, premier i uroczystych pokazów w konkursie głównym. Po czerwonym dywanie przeszły już dzisiaj ekipy m.in. dystopijnego filmu Czas, który nie nadszedł, w reżyserii debiutantki Julii Rogowskiej i Dobry chłopiec Jana Komasy. A teraz trwa premiera Naszej rewolucji w reżyserii Piotra Domalewskiego. To jest tylko, przypomnę, historia takiej pięknej, głębokiej, pełnej poświęcej miłości Grażyny Gajki i Jacka Kuroniów i ich walki z aparatem totalitarnego państwa w czasach PRL-u.
16: Ja szukałem takich punktów, kiedy na tego Jacka będzie można spojrzeć troszkę z innej perspektywy, żeby nie był zbyt kryształowy i żeby nie stał się przez to papierową, bohaterską postacią. Nie, taki bohater mnie nie interesuje.
0: Tak mówi Arkadiusz Jakubik, grający Jacka Kuronia, a jutro w konkursie głównym na festiwalu w Gdyni między innymi Mniej obcy. Historia legendy polskiej muzyki, lidera Lady Punk. Jana Borysewicza gra debiutant Mikołaj Bukrewicz. Dużo jest tam muzyki i sporo emocji. Jury, któremu przewodniczy w tym roku reżyser Krzysztof Zanussi, wyda swój werdykt w sobotę.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Pora sprawdzić, co po południu dzieje się we Wrocławiu. Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Dodatkowe 5 milionów złotych na rozbudowę systemu ostrzegania i alarmowania na Dolnym Śląsku. Wojewoda uruchomiła kolejny nabór, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o środki na zakup i montaż nowoczesnego sprzętu alarmowego.
19: Chcemy, by sygnały alarmowe były słyszane przez każdego mieszkańca i mieszkankę Dolnego Śląska. Dlatego też inwestujemy i rozbudowujemy system ostrzegania alarmowania, który jest podstawą bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu, ale także kraju.
18: Mówiła wojewoda Anna Żabska. Dodajmy, że środki zostaną rozdysponowane do końca tego roku.
20: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
18: Dlaczego giną kolejne gatunki i czy nasza aktywność w mediach społecznościowych wpływa na zmiany klimatyczne? Dzisiaj w kinie Nowe Horyzonty wystartowała czwarta edycja Wrocławskiej Akademii Klimatu. Dzieci z wrocławskich szkół oglądają ekologiczne filmy edukacyjne, biorą udział w ciekawych wykładach i mogą zdobywać nagrody. Jaki temat poruszono tym razem, wyjaśnił RMF 24 Wrocław Grzegorz Dukielski z Fundacji Green Festival.
21: Dzisiaj rozmawiamy o bioróżnorodności, o tym, jaki jest wpływ lasu na łagodzenie zmian klimatu, dlaczego jest ważne to, żeby były gatunki i jakie ten ekosystem jest ze sobą połączony. Mamy przebadane bardzo dobrze filmy, które mogą być dla młodzieży atrakcyjne. Nie chcemy zostawiać tej młodzieży w zawieszeniu, bo oni nie mogą wiedzieć, co zrobić. Dlatego mamy ekspertów, gdzie mają takie wykłady, ale też takie w formie atrakcyjnego 15-minutowego stand-upu, gdzie wyjaśniamy te problemy w sposób przejrzysty.
18: A potem quiz, w którym za pośrednictwem aplikacji może uczestniczyć cała sala, dodaje Dukielski. Po popołudniowych faktach w RMF 24 Wrocław pozostajemy jeszcze w temacie ekologii. Poza dużymi parkami w stolicy Dolnego Śląska konsekwentnie tworzone są też te mniejsze skwery i parki kieszonkowe, tak żeby do zieleni można było dojść w kilka minut. Tylko w ostatnich miesiącach takich miejsc przybyło w różnych częściach miasta. Na Jagodnie powstał skwer Edmunda Kajdasza z dużym placem zabaw, zielenią, miejscem do ćwiczeń i nieckami zbierającymi deszczówkę. Na Krzykach dawny dziki parking przy Sztabowej i Podchorążych zarząd zieleni miejskiej zmienił w zielony skwer z drzewami, krzewami, ławkami i rzeźbą Święto Kwiatów. Zmieniło się także skrzyżowanie Powstańców Śląskich i Wiśniowej. Zamiast zaniedbanego klepiska mamy tam park kieszonkowy z ogrodem deszczowym, łąką kwietną i miejscem do odpoczynku. Na Nadodrzu natomiast odnowiono skwer przy Pomorskiej i Świętego Wincentego, gdzie pojawiło się około 1000 nowych roślin. A na Złotnikach działa już park literacki z miejscami do wypoczynku, strefą dla dzieci i drzewami upamiętniającymi wrocławskich twórców. I na tym kończymy. W tym miejscu zapraszam już za godzinę w Faktach RMF 24 Wrocław o 17.30. Protest mieszkańców gminy Oława przeciwko kontrowersyjnemu planowi ogólnemu. Bądźcie z nami.

0: Polski. Sam byłem na spotkaniu na Memoriale Wagnera w Krakowie, nie tak dawno w sierpniu. Wygraliśmy 3-2, ale wiadomo, to jednak turniej towarzyski, więc to nie jest do końca miarodajne. Natomiast półfinał Ligi Narodów jest, myślę, jak najbardziej miarodajny. Wtedy wygraliśmy 3-0 z Kretesem, Słowenia pokonana. No i tak, żeby się dalej cofnąć, wygrywaliśmy także w igrzyskach, na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. To już było, no wiadomo, jakiś czas temu, ale wygrywaliśmy też bardzo pewnie wtedy. Jedyna porażka to tegoroczna Liga Narodów, natomiast wtedy graliśmy rezerwowym składem. Słoweńcy wygrali 3-2, także to my będziemy faworytem zdecydowanie, co nie znaczy, że Słoweńcy nie mogą nam zagrozić. Myślę, że obok Bułgarii ta sama półka to będzie po prostu najtrudniejsza reprezentacja, z którą do tej pory zagramy na tych Mistrzostwach Europy. Tym niemniej wolę zagrać ze Słowenią niż z Francją lub Włochami. To, miejmy nadzieję, będzie nas czekało dopiero w finale. Także tylko szybko jeszcze powiem, jaki mamy rozkład jazdy. Półfinał numer 1. Z tego, co się doczytałem na stronie Włoskiej Federacji Siatkarskiej. No czekam jeszcze na jakieś potwierdzenie takie 100% dobitne, ale wygląda na to, że Włochy lub Finlandia, no bo tego jeszcze nie przesądzam, oni grają dzisiaj ćwierćfinał, ale prawdopodobnie, nie oszukujmy się, Włochy-Francja, tak prawdopodobnie będzie wyglądał ten półfinał, będzie o 17 w Mediolanie, a Słowenia z Polską o 21:05. No cóż, jeżeli tak rzeczywiście się skończy, jeżeli to się potwierdzi, no to przypomnę, że w piątek gra piłkarska reprezentacja Polski na Narodowym o 20:45 z Bośnią, także może być to naprawdę bardzo wesoły wieczór. Pewnie z perspektywy polskiego kibica lepiej by było, gdybyśmy zagrali o 17, chyba mimo wszystko nie trzeba dwóch telewizorów kupować, no ale cóż, zobaczymy. Także czekamy na oficjalne potwierdzenie, tylko uczulam, że to rzeczywiście tak się może skończyć. Gramy, przypomnę, w Mediolanie, nasi siatkarze już na miejscu, a w zasadzie pod Mediolanem, tak. Hala Unipol Forum Vasaggio to jest taka hala, na której byłem na łyżwiarstwie figurowym na Igrzyskach Olimpijskich, także wielofunkcyjna z pewnością i oby tam był komplet, bo w Sofii, jak wiemy, nie wyglądało to za bogato.
1: Trzymamy kciuki za piłkarzy, trzymamy kciuki za siatkarzy, a to oczywiście był Cezary Dziwiszek, Czarku.
0: Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy. A w radiu RMF24 już za chwilę wrócimy do sprawy polskiej gęsi owsianej. Bądźcie blisko.
2: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Tu Radio RMF24. Powraca sprawa polskiej gęsi owsianej. Chodzi o to, że Niemcy nadal blokują wpisanie tego polskiego, smakowitego produktu do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych i chcą teraz 3 dodatkowych miesięcy na konsultacje w tej sprawie. A my przypomnijmy, nasza dziennikarka jako pierwsza ujawniła tę sprawę, informując już w czerwcu o niemieckiej blokadzie. Teraz mamy kolejny etap tego sporu, a na linii jest razem z nami Katarzyna Szymańska-Borginion. Kasiu, powiedz, jaka jest polska odpowiedź i jakie argumenty przedstawiają Niemcy?
1: A Polska zgadza się na te dodatkowe 3 miesiące i sama wystąpi do Komisji Europejskiej z formalnym wnioskiem o przedłużenie konsultacji. To wynika zresztą z rozporządzenia w tej sprawie. Niemcy poprosiły o więcej czasu, tłumacząc, że potrzebują pogłębionej analizy polskiego stanowiska wobec ich zastrzeżeń. A te zastrzeżenia, już ustaliłam nieoficjalnie, o co chodzi. Berlin kwestionuje przede wszystkim to, czy karmienie gęsi owsem jest rzeczywiście metodą taką wyjątkową dla Polski. Twierdzą, że jest to metoda stosowana także w innych krajach Europy. Polska się z tym nie zgadza. Warszawa podtrzymuje cały czas swój wniosek o rejestrację polskiej gęsi owsianej i przekonuje, że nie chodzi wyłącznie o owies. Argumentuje, że o wyjątkowości tego produktu decydują jego szczególne cechy jakościowe, wieloletnia tradycja oraz właśnie sam sposób produkcji. Polska gęś owsiana ma być więc chroniona nie dlatego, że jako jedyna w Europie jest karmiona owsem, ale dlatego, że jest taki określony sposób hodowli i tuczu i że daje to produkt o konkretnych, charakterystycznych, niepowtarzalnych cechach.
0: No i pojawia się także pytanie, co na to polscy producenci gęsi owsianej i jak ich zdaniem może zakończyć się ten spór?
1: Polscy producenci nie sprzeciwiają się przedłużeniu rozmów z Niemcami. Mówią wręcz, że dodatkowe 3 miesiące mogą być potrzebne, żeby jeszcze raz przedstawić i przeanalizować wzajemne argumenty i uważają, że w ten sposób Niemcy poznają dogłębnie te polskie argumenty. Mam takie wrażenie, że też nie chcą, żeby Polska wyglądała na stronę, która jakby wywiera presję, bo jakby też spodziewają się, że to nie zrobiłoby dobrego wrażenia, zwłaszcza na Komisji Europejskiej. Bo jednocześnie są ci producenci dosyć sceptyczni co do tego, że same rozmowy doprowadzą do zmiany niemieckiego stanowiska, ponieważ oni uważają, że tu chodzi po prostu o handel, o konkurencję, o to, że polska gęsina zagraża niemieckiej produkcji. Po prostu uważają, że to są interesy, a Niemcy są właśnie tym największym odbiorcą polskiej gęsiny. Na niemiecki rynek trafia około 2/3 polskiego eksportu i uważają, że właśnie tak mówiłam, że te rozmowy nic nie dadzą, więc spodziewają się, że ostateczną decyzję będzie musiała podjąć Komisja Europejska. To wynika też z takiego unijnego rozporządzenia, że jeżeli strony nie potrafią się porozumieć, to tą ostateczną decyzję podejmuje Komisja Europejska. Producenci, z którym rozmawiałam, przypominają, że Polska ma już zresztą doświadczenie takie pozytywne w tego typu sporach, bo już wcześniej udało się wynegocjować na przykład ochronę dla oscypka i kabanosów i teraz liczą, że z polską gęsią owsianą będzie podobnie, że wygramy ten spór o umieszczenie gęsi owsianej w rejestrze chronionych oznaczeń geograficznych.
0: I my także na to liczymy. Katarzyna Szymańska-Borginion dla Radia RMF24. Bardzo dziękujemy. A tymczasem zbliżamy się do godziny 19:00. Coraz bliżej. Najnowsze fakty RMF FM.

0: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
1: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
0: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
1: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
0: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
2: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
3: GWM. Go with more.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę pana, ale to jest restauracja.
9: Pytał pan, czego sobie życzę.
10: Życz

0: sky-sport.nowy.pl.
1: Uważasz, że w rozwoju kariery Sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
2: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
4: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
2: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
4: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Po reklamie.
3: Zbliża się godzina 19. Najnowsze fakty mają dla Was Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
4: Meldujemy się.
5: Dobry wieczór.
4: Narkotykowy gang rozbity w Ostrowie Wielkopolskim.
6: Przestępcy handlowali na dużą skalę środkami odurzającymi.
4: Szef rosyjskiej dyplomacji wyklucza jakąkolwiek przerwę w wojnie przeciwko Ukrainie.
6: Sergiej Ławrow odrzucił taki scenariusz na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku.
4: Słoweńcy rywalami naszych siatkarzy.
6: W półfinale Mistrzostw Europy.
4: Nuty jesieni.
6: Nie muzyczne, zapachowe.
4: Grupę handlującą na dużą skalę narkotykami w Kujawsko-Pomorskim rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji.
6: Na polecenie prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymano 7 osób, które mają odpowiedzieć za rozprowadzanie co najmniej 300 kg środków odurzających.
4: Co wiadomo o zatrzymanych? To wyjaśni reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
7: Jeden z nich to szef grupy, który kierował całym procederem. Z kolei pozostałe 6 osób trudniło się dystrybucją narkotyków. Te były przemycane głównie z Hiszpanii. Policjanci od 2 lat deptali przestępcom po piętach. Najpierw zatrzymano 2 mężczyzn i zlikwidowano prowadzony przez nich magazyn z ponad 30 kg narkotyków. Potem na przejściu granicznym w Zgorzelcu wpadł przemytnik, który w specjalnej skrytce w ciężarówce ze szparagami przewoził 70 kg marihuany. W sumie w trakcie śledztwa udało się zatrzymać 42 osoby, które w ramach tego gangu zajmowały się przemytem i handlem.
6: Rosja nie zamierza robić przerwy w swojej specjalnej operacji wojskowej przeciwko Ukrainie.
4: Ogłosił rosyjski minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow podczas debaty na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Według niego Europa chciałaby wykorzystać rozejm na dozbrojenie Ukrainy.
6: Wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio po spotkaniu z Ławrowem mówił, że Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii. Wyjątkowo niski poziom wody w jeziorze Czorsztyńskim.
4: Przez ostatnie dni wpływały do jeziora 4 metry sześcienne na sekundę, a wypływało 12 metrów sześciennych.
6: Bo tyle potrzeba do tego, by poniżej mógł odbywać się spływ Tatrami po Dunajcu.
8: Pamięta pan, żeby tak mało wody było?
9: Nigdy, jak tu jeżdżę co roku prawie, to nie pamiętam.
10: Nie pamiętam, żeby było aż taki niski poziom wody.
11: Jest nadzieja, teraz polało, że przyjdzie.
8: Ale pomosty trzeba było przesuwać, tak?
11: No niestety, uciekaliśmy do dołu.
8: A ile trzeba było przesunąć?
11: No około 40, gdzieś 30 metrów.
8: Tyle się,
11: dół,
8: woda,
11: tak.
8: Tyle się woda cofnęło.
11: Tyle,
8: tak?
11: Się woda, ale w pionie około 6 metrów.
4: Z turystami, mieszkańcami okolicznych miejscowości i kapitanem statku żeglugi czorsztyńskiej Mieczysławem Ulanowskim rozmawiał reporter RMF FM Maciej Połachicki.
12: Sport w faktach RMF FM.
6: To Słowenia po zwycięstwie nad Belgią będzie rywalem Polski w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy.
4: W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
13: Dobry wieczór.
4: Słoweńcy byli faworytami w meczu z Belgią?
13: Tak, tak, absolutnie. Mają w składzie w końcu kilka gwiazd, jak Pajęk, Kozamiernik czy Czebuli. Grają w największych klubach europejskich. Wywiązali się Słoweńcy z roli faworytów, wygrali 3-1, a w ostatnim secie rozbili Belgów do 13, pokazując, kto zasłużył na półfinał. Ale w starciu z Polską uspokajam, rola faworytów przypadnie naszej kadrze.
6: Czarko, a przypomnisz, kiedy zagramy o finał?
13: Na pewno w piątek, w hali Unipol Forum pod Mediolanem. Pierwszy półfinał jest zaplanowany na 17, drugi na 21.05. Czekamy na ostateczny harmonogram, ale jeśli potwierdzi się ten drugi termin, to półfinał siatkarzy nałożyłby się na mecz piłkarzy w Lidze Narodów.
6: Mówisz jesień, czujesz zapach leśnej ściółki, igliwia sosnowego albo grzybów.
4: A jeśli mówisz złota polska jesień, to co czujesz nosem? Pytamy o perfumy, o tym zapachu.
6: A, perfumy. Mhm. No to odpowiedzi szukaliśmy Sensellier, czyli specjalistki w dziedzinie zapachów Marty Siembap.
14: Złota polska jesień na pewno ma też w sobie jeszcze nuty owocowe. Mamy zapach dojrzałej śliwki, miękkich jabłek, takie nowoczesne, innowacyjne nuty perfumiarskie, jak nuty umami, czyli właśnie akcenty grzybowe mogłyby się pojawić w tym zapachu. I odrobinę ciepła, pirzm i ambry, ponieważ jesienią w kontraście do zimna, które jest na zewnątrz, lubimy się otulać miękkimi, kaszmirowymi tkaninami.
4: Niech nam tak pachnie nasza polska jesień, którą dziś przywitaliśmy.
6: Tak, nasza natura to dopiero perfumeria.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Radio.
1: Radio RMF 24.
3: Środowy wieczór z RMF 24. Co dalej z polską elektrownią jądrową? Na to pytanie już za chwilę poszukamy odpowiedzi, a razem z nami będzie profesor Mikołaj Ettingen z Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie. Kuba Śliwiński, Radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco. Gramy dalej.

0: Słuchacie radia RMF 24. U nas jeszcze więcej komentarzy. Polska elektrownia jądrowa coraz bliżej realizacji, ale dzisiejsze porozumienie nie oznacza jeszcze, że możemy postawić kropkę nad i. Polskie elektrownie jądrowe i amerykańskie konsorcjum Westinghouse Bechtel uzgodniły główne warunki handlowe umowy na budowę elektrowni. Strony chcą zakończyć wszystkie negocjacje do końca tego roku. Jednocześnie na terenie przyszłej elektrowni w Lubiatowie Kopalino już trwają prace przygotowawcze i ziemne. Docelowo mają tam powstać 3 reaktory AP1000 o łącznej mocy 3750 MW. Pierwszy blok ma rozpocząć komercyjną pracę w roku 2036. Czy po dzisiejszym porozumieniu możemy już powiedzieć, że polska elektrownia jądrowa rzeczywiście powstanie? Porozmawiam o tym z panem profesorem Mikołajem Ettingenem z Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór, szanowni państwo, dobry wieczór, panie redaktorze.
0: Zatem zacznijmy od tej dzisiejszej informacji. PEI i Westinghouse Bechtel uzgodniły te główne warunki handlowe, ale negocjacje jeszcze się nie zakończyły. Pytanie, jak ważny jest to etap i ile jeszcze może się wydarzyć, zanim rzeczywiście będziemy mogli powiedzieć, dumnie powiedzieć, mamy umowę na budowę elektrowni?
1: Obecne ogłoszenie, komunikat przedstawiony przez strony jest bardzo ważnym krokiem milowym. Mówi on o tym, że pewne bazy do negocjacji zostały już zakończone w kontekście prawnym, jak również może już również nawet technologicznym. Jest to bardzo ważny krok, który w przyszłości będzie prowadził do sfinalizowania negocjacji. Nie jest to koniec negocjacji, ale raczej jest to takie ich ugruntowanie. A co jest najważniejsze tutaj? To, że one trwają i nie zostały w żaden sposób zakłócone. Czyli obydwie strony, amerykańska, jak i nasza Polska, rozmawiają ze sobą i możemy się spodziewać, że ta umowa zostanie podpisana, może nie w najbliższym czasie, ale jak to było powiedziane, na pewno na przełomie roku.
0: No ale właśnie, pytanie, które pewnie zadaje sobie teraz wielu Polaków, czy ta elektrownia rzeczywiście powstanie? Na jakim etapie jesteśmy dzisiaj i co jeszcze mogłoby ewentualnie spowodować opóźnienie bądź też zmianę tego projektu?
1: W tym momencie jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie przygotowawczym do budowy elektrowni jądrowej. W lokalizacji elektrowni rozpoczęły się już prace i one trwają od dłuższego czasu przygotowawczo. Mówimy o pracach ziemnych, o badaniach geologicznych. Poza tym trwają prace również analityczne, których naprawdę jest ogrom i one trwają jakby w tle. One nie są upubliczniane, ale tam również dużo się dzieje. Jeżeli chodzi o etap, na którym jesteśmy, terminy w tym momencie nie wydają się zagrożone i rozpoczęcie realne budowy elektrowni jest to około roku 2028. Za realne rozpoczęcie budowy uważamy wylanie pierwszego betonu pod fundamenty reaktora jądrowego.
0: Do tego oczywiście jeszcze przejdziemy, ale panie profesorze, to o czym wspominałem, docelowo 3 reaktory mają mieć łącznie moc 3750 MW. Pytanie, co ta elektrownia da Polsce w praktyce? Czy chodzi przede wszystkim o większe bezpieczeństwo energetyczne, stabilną produkcję prądu i ograniczenie zależności od węgla, czy tych korzyści będzie jednak znacznie więcej?
1: Korzyści z budowy elektrowni jądrowej będzie znacznie więcej. Zaczynając od korzyści oczywistych, czyli dekarbonizacja naszej gospodarki, ponieważ energetyka jądrowa jest czystym, zrównoważonym źródłem energii, ale również korzyści w kontekście bezpieczeństwa. Elektrownie jądrowe są jedynymi obiektami, które nie są atakowane na przykład w konflikcie ukraińskim. To też również daje bezpieczeństwo tutaj nasze dostarczanie energii w przypadku różnych zdarzeń zewnętrznych. Dodatkowo elektrownia jądrowa jest to instalacja oparta na bardzo zaawansowanej technologii. I w tym momencie, posiadając taką instalację, my budujemy cały przemysł naokoło tej instalacji, całe polskie kompetencje. Czyli to nie jest tylko produkcja prądu. My nie jesteśmy biernym odbiorcą technologii, ale my również uczymy się i wkraczamy jako kraj w zaawansowany przemysł jądrowy.
0: Panie profesorze, ja wiem, że jest wcześnie, ale już zapytam o to, czy jedna elektrownia jądrowa nam wystarczy?
1: Nie, jedna elektrownia jądrowa nam na pewno nie wystarczy. W planach mamy 3 elektrownie jądrowe. W tym momencie trwają prace nad wyborem drugiej lokalizacji elektrowni jądrowej. W jakiej technologii ona będzie, tego jeszcze nie wiemy. Również trwają prace analityczne w tym temacie. Optymalnym miksem energetycznym byłoby posiadanie 3 elektrowni jądrowych, czy około 9 gigawatów mocy.
0: No i miejmy nadzieję, że w tej przyszłości tak będzie. A teraz wróćmy do tego harmonogramu, o którym pan profesor wspominał. Ten oficjalny harmonogram zakłada pierwszy beton jądrowy w 2028 roku, a uruchomienie pierwszego reaktora w roku 2036. To jeszcze to podkreślmy. Czy te terminy są dzisiaj realne, biorąc pod uwagę, że no cały czas mówimy o pierwszej tak dużej inwestycji jądrowej w Polsce?
1: Termin rozpoczęcia prac jest terminem realnym. Termin oddania elektrowni do użytku może być interpretowany na kilka sposobów. Czyli elektrownia na przykład może być wybudowana w 1936 roku, ale nie uruchomiona. Zależy to od interpretacji. Na pewno opóźnienia będą. Tego się nie da uniknąć. Jest to ogromna inwestycja, ale to nie będą opóźnienia trwające kilkanaście lat, ale opóźnienia trwające rok, dwa. Patrząc w skali jakby pracy tej elektrowni, są to małe opóźnienia, ponieważ elektrownia jest projektowana na 60 lat ciągłej pracy, nawet z możliwością przedłużenia do 80 lat. Więc to opóźnienie, które może się teraz pojawić, i tak zostanie później skompensowane wydłużeniem pracy elektrowni.
0: Panie profesorze, to jeszcze na koniec. Kiedy spojrzymy na te inwestycje z perspektywy zwykłego odbiorcy prądu, kiedy realnie możemy odczuć jej efekty? I pytanie, czy polski atom może w przyszłości przełożyć się również na większą stabilność cen energii?
1: Oczywiście polski atom przełoży się na stabilność cen energii, ponieważ energetyka jądrowa bazuje na bardzo wysokich kosztach kapitałowych, czyli budowie elektrowni, ale same koszty paliwa są małe. Jeżeli chodzi o odczucie przez społeczeństwo, to nie będzie w momencie uruchomienia elektrowni czy produkcji prądu. To będzie dużo wcześniej, ponieważ lokalna społeczność w miejscach budowy elektrowni odczuje to już pozytywnie w momencie rozpoczęcia prac. Jest do budowy elektrowni potrzebna cała infrastruktura i lokalna społeczność po prostu musi jakby obsłużyć tą infrastrukturę, musi ją wybudować. I to jest właśnie budowa lokalnego biznesu naokoło dużej budowy elektrowni jądrowej, czyli ten wpływ na społeczeństwo już niebawem zobaczymy.
0: Pan profesor Mikołaj Ettingen z Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie był razem z nami w wieczornym programie radia RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.

0: wieczór z RMF24 i jeszcze więcej informacji. Trudniej będzie w tym roku dostać się studentom do akademika. Większe zainteresowanie widać na szczecińskich uczelniach. Uniwersytet Szczeciński oferuje studentom w tym roku 1090 miejsc w 3 akademikach. Jeden jest wyłączony, ponieważ trwa tam remont. Miejsc zabraknie dla wszystkich studentów. Mówi Marek Michalak, koordynator osiedla domów studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego.
1: Mamy o 350 miejsc mniej. Obłożenie jest bardzo duże. Ja dostaję tutaj codziennie po kilkadziesiąt telefonów od rodziców zatroskanych o swoje dzieci.
2: Czyli tych miejsc zabraknie w tym roku?
1: Bardzo dużo zabraknie. Ten akademik, który jest zamknięty, te 350 miejsc, spokojnie byśmy obłożyli.
2: Studenci cały czas bardzo chętnie z tych akademików chcą korzystać. Jest to atrakcyjna opcja.
1: Bardzo, bardzo w porównaniu do wygórowanych cen w mieście, kwater prywatnych, to jest to jeszcze dalej atrakcyjna cena.
2: A ile w tym roku trzeba zapłacić za miejsce w akademiku?
1: To wszystko zależy od standardu. Najtańszy. Opcja to jest 650 zł, miejsce w pokoju trzyosobowe. Miejsca w pokojach jednoosobowych kosztują 900 zł.
0: Studenci zaczną się wprowadzać do akademików już jutro. Jeśli student nie wprowadzi się do 7 października i nie poinformuje o tym uczelni, miejsce przepadnie, a szanse będą mieli chętni z listy rezerwowej. Większe zainteresowanie widać też w 7 domach studenckich należących do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, przyznaje rzeczniczka uczelni Emilia Kujawa.
3: Wynika to najpewniej ze zwiększonej liczby chętnych na studia. O wolne miejsca w akademikach jest już trudno. ZUT na początku rekrutacji gwarantuje miejsce w domu studenckim wszystkim swoim studentom i studentkom. Udostępniamy również miejsca osobom z innych szczecińskich uczelni. Ceny za miejsce w akademiku kształtują się od ponad 600 do 1100 zł za łóżko w zależności od tego konkretnego akademika oraz od tego, czy jest to pokój jedno- czy wieloosobowy. Dla studentów z innych uczelni te ceny są nieco wyższe.
0: I tam również trwa remont jednego z akademików, Amikusa. Z tego powodu wyłączonych jest prawie 100 pokoi.
4: Radio RMF24.
5: Reklama.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da!
5: Po reklamie.
4: Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: Radiu RMF24. Przenosimy się za ocean. Stany Zjednoczone pozostają otwarte na porozumienie z Iranem, ale Teheran nie może posiadać broni jądrowej, zapewnia sekretarz stanu USA Marco Rubio. Jak podkreślił, ewentualne porozumienie będzie wymagało długich negocjacji i pracy z udziałem mediatorów. Jak powiedział prezydent, jest on otwarty na zawarcie umowy. Prezydent nadal na tę chwilę jest otwarty na zawarcie porozumienia z Iranem, które pozwoli Iranowi być tym, czym powinien być. Wielkim i prosperującym krajem. Jeśli jednak w dalszym ciągu będą nalegać na posiadanie broni jądrowej, na wsparcie swoich proxy w regionie, na wspieranie terroryzmu, są światowym liderem w sponsorowaniu terroryzmu, wtedy będziemy mieli z nimi poważne problemy. Marco Rubio zaznaczył, że ostatnie kontakty amerykańskich i irańskich przedstawicieli nie powinny być jeszcze traktowane jako przełom. Wczoraj i dzisiaj w Nowym Jorku odbywały się rozmowy dotyczące zakończenia konfliktu i sytuacji w ciśninie Ormus. Stany Zjednoczone zawsze pozostają otwarte na rozmowy z niemal każdym na świecie w sprawie konfliktu, kryzysu czy jakiejkolwiek różnicy zdań, jaką możemy mieć. Więc jeśli istnieje możliwość wymiany poglądów czy wiadomości, to robimy. I głównie tym wczoraj się zajmowaliśmy. Było to pozytywne w tym zakresie, ale ostatecznie nie chcę tego przedstawiać jako przełomu, ale jednocześnie uważam, że to znaczące, że przynajmniej odbyła się rozmowa. Marco Rubio odniósł się również do bezpieczeństwa żeglugi. Zapewnił, że Stany Zjednoczone będą nadal bronić statków i utrzymywać otwartą cieśninę Ormus. Sekretarz stanu USA powiedział też, że Waszyngton będzie realizował zobowiązania obronne wobec Arabii Saudyjskiej. Są naszym partnerem strategicznym w dziedzinie obrony. USA złożyły wobec nich zobowiązania i je wypełnimy. W tej chwili już to robimy. I to wszystko, co mogę na ten temat powiedzieć. Oczywiście prezydent ma do dyspozycji wiele opcji, dodawał Marco Rubio. A już za moment powinno rozpocząć się przemówienie polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na forum ONZ w Nowym Jorku. A w radiu RMF24 oczywiście będziemy je dla Was śledzić.
1: Radio RMF24.

0: Florence and the Machine w radiu RMF24, czyli idealna ścieżka dźwiękowa do aury, jaka nastała. No bo dzisiaj przywitaliśmy jesień, zarówno tę astronomiczną, jak i kalendarzową. Ta pora roku zostanie z nami do 21 grudnia. O wyjaśnienie terminu astronomiczna jesień poprosiliśmy, a jakżeby inaczej, astronoma doktora Leszka Błaszkiewicza z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
1: Dzieje się to w momencie, gdy słońce w swojej pozornej wędrówce wzdłuż ekliptyki wchodzi w tak zwany węzeł zstępujący. Jest to miejsce, w którym niebieski równik i ta pozorna droga zwana ekliptyką przecinają się i tak naprawdę wchodzi w swojej pozornej wędrówce, która jest oczywiście związana z faktem, że to Ziemia krąży naokoło Słońca, wchodzi w znak zodiaku waga. Oczywiście warto pamiętać cały czas, że znaki zodiaku to jest podział ekliptyki na 12 mniej więcej równych części, natomiast na niebie Słońce znajduje się na tle konstelacji Panny i gdzieś dopiero za miesiąc będzie na tle konstelacji Wagi.
0: Doktor Leszek Błaszkiewicz, z którym rozmawiał Piotr Bułakowski. A ja nazywam się Kuba Śliwiński i bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część środowego wieczoru. Punktualnie o godzinie 21 zapraszam na najnowsze fakty RMF FM, a wy zostańcie z RMF 24.

0: niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
1: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
2: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
3: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
1: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
4: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
2: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już w niedzielę po 20:00.
5: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel. Shuffleboard, bilard i darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games. Sky Tower. Drugie piętro.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Nie, ciebie kochać będę ponad wszelkie kochanie, póki będę mógł kochać, póki życia stanie, przysięgam.
12: Hola, stój pan, nie przysięgaj proszę. Gdzie przysiąg trzeba, tam nikną rozkosze.
11: W jakimże dzisiaj, Justysia, humorze? Łajesz mnie ciągle, ja słucham w pokorze.
12: Jeszcze raz tylko połaję.
11: Jeszcze raz jeden? Przystaję, ale potem...
13: Mąż i żona, Aleksandra Hrabiego-Fredry. W reżyserii Michała Zadary.
14: Premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu.
13: 25 września 2026 roku. Scena na Świebockim. Zapraszamy!
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowit.
16: Po reklamie. Reklamie.
1: I już czas na kolejne wydanie Faktów w RMF FM, bo na zegarze godzina 21:00.
19: W studiu Faktów pojawiła się Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
20: Dobry wieczór, zapraszam. Moskwa eskaluje wojnę. Na początek mocne wystąpienie Radosława Sikorskiego w ONZ. Połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem. Kierował SOR-em bez specjalizacji. Lekarz nadal nie został przesłuchany. Chodzi o bohatera afery w Szpitalu Południowym, Dawida Kasprzyka. A w Faktach Sportowych skandal w Polskim Związku Piłki Nożnej. Rosja eskaluje wojnę, mówił w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, który na początku swojego przemówienia sprostował kłamstwa wypowiedziane wcześniej w czasie tego posiedzenia przez szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, wysłuchał wystąpienia Sikorskiego. Pawle, co jeszcze mówił szef polskiej dyplomacji?
18: Dobry wieczór. Nie mogąc przełamać frontu, Rosja z premedytacją uderza w ukraińskich cywilów, pasażerów kolei, ulicznych sprzedawców, rowerzystów, w elektrownie, fabryki, centra handlowe, w port w Odessie, przez który normalnie wysyła się 50 milionów ton zboża rocznie do krajów Afryki i Azji, mówił Sikorski. Rosja eskaluje, ponieważ jej przywódcy się boją. Po ponad 4 latach bezsensownej kolonialnej wojny Władimir Putin niczego nie osiągnął. Kończą mu się zasoby, brakuje mu rekrutów, potrzebuje pretekstu do kolejnej mobilizacji. W każdej chwili Putin może sprowokować państwo członkowskie NATO i rozszerzyć obszar objęty wojną. Przedstawicielom Federacji Rosyjskiej chcę powiedzieć, od ponad 12 lat próbujecie podbić Donbas, od ponad 4 lat Kijów. Zostaliście powstrzymani przez bohaterską Ukrainę, kraj o gospodarce 10-krotnie mniejszej od waszej, ale gospodarka Polski jest już tylko o połowę mniejsza od waszej. Gospodarka Europy jest 10-krotnie większa, a krajów NATO 25-krotnie większa. Możecie zabić znacznie więcej ludzi, ale nie jesteście w stanie wygrać. Możecie w każdej chwili zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Nie wystawiajcie Europy i świata na jeszcze większe niebezpieczeństwo, mówił m.in. wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, który zwrócił się też do Ławrowa, by powiedział swojemu szefowi, że już wystarczy.
20: Teraz fakty z polskich dróg. Jedna osoba ranna po zderzeniu osobówki z łosiem na mazowieckim odcinku S7. Do wypadku doszło między węzłami Głuchów-Grójec. Zablokowany jeden pas ruchu. Kierowcy, uważajcie także na S8 w Łódzkiem. Ciężarówka i bus zderzyły się między węzłami Sieradz Wschód z Duńska Wolna Zachód. Zablokowane 2 pasy ruchu w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Wciąż nie wyznaczono terminu przesłuchania lekarza Dawida Kacprzyka, głównego bohatera afery w warszawskim szpitalu południowym. Informację tę dziennikarz RMF FM potwierdził u jego adwokata. Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, został kierownikiem SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz.
21: Od adwokata lekarza Dawida Kacprzyka, mecenasa Jacka Dibuła, dowiedziałem się, że jego klient nie dostał wciąż żadnego wezwania na przesłuchanie. Z kolei w prokuraturze dostałem odpowiedź, że śledztwo trwa, przesłuchać trzeba około 200 osób, a nowy komunikat śledczy wydadzą najwcześniej na początku października. Konsekwencją afery w Szpitalu Południowym są przepisy, które wczoraj przyjął rząd. Mają wprowadzić górny limit miesięcznych zarobków lekarzy na poziomie ponad 76 tysięcy złotych brutto. Te przepisy trafiły do Sejmu, a posłowie mają zająć się nimi na początku października.
22: O zdrowiu w faktach RMF FM.
20: Jak zachęcić młodych ludzi do aktywności fizycznej? To pytanie zadawaliśmy sobie w dzisiejszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba wzięła udział w lekcji WF-u.
23: Jak się serwuje dziewczyny?
24: Dołem albo górą.
23: Jeżeli uda się odpowiednio młodych ludzi zachęcić do aktywności fizycznej w szkole, to oni później tej aktywności poszukują.
25: Próbują nowych aktywności, sami szukają możliwości uprawiania sportu. Chcemy, żeby aktywność fizyczna nie była szkolnym obowiązkiem, stała się ich częścią i żeby oni sami dokonywali wyboru.
20: Mówiła Anna Pokrzyk, nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 153 w Krakowie. A więcej o aktywności fizycznej dzieci i młodzieży na rmf24.pl w zakładce Twoje zdrowie.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
20: Pora na fakty sportowe. Przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
27: Skandal w Polskim Związku Piłki Nożnej. Według portalu Weszło sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski po rozpoczęciu Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 miał nagrywać będącego rzekomo pod wpływem alkoholu prezesa Cezarego Kuleszę. Sytuację potwierdził szef Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Bartosz Ryt. Jednak w mediach społecznościowych najpierw Wachowski, a potem sam Kulesza stanowczo zaprzeczyli, żeby do takiej sytuacji doszło. Obaj twierdzą, że to próba wpłynięcia na PZPN przed posiedzeniem zarządu zaplanowanym na piątek. Nasi siatkarze znają już rywala w półfinale Mistrzostw Europy. Będzie to Słowenia. O szczegółach nasz wysłannik na turniej Patryk Serwański. Dobry wieczór, Patryku.
28: Dobry wieczór. Chyba nie było tak naprawdę innego wyjścia. Od 2019 roku zawsze gramy ze Słoweńcami w półfinale Mistrzostw Europy. To będzie już czwarty taki turniej. Przypomnę, w 2019 i 2021 roku przegrywaliśmy. W 2023 w końcu udało się wygrać. No a dziś Słoweńcy pokonali w Turynie Belgię 3-1. W ostatnim secie pokaz siły 25-13. Najwięcej punktów zdobyli dla zwycięzców Rok Mozic, Nik Mujanović i Klemen Czebul, powołany do kadry niespełna tydzień temu jako tak zwany transfer medyczny. Jeszcze jedno jedno wolne miejsce w półfinale nam zostało. Mecz Włochy-Finlandia właśnie się rozpoczyna. Mediolan Patryk Serwański.
27: A ze Słoweńcami zagramy w piątek. Z czterema medalami wrócą z Mistrzostw Europy w Sofii nasi pięściarze, a w zasadzie to wszystkie krążki zdobyły pięściarki. I wszystkie cztery mają kolor brązowy. Wywalczyły je Angelika Krzysztoforska, Natalia Kuczewska, Kinga Krówka i Elżbieta Wójcik. Wszystkie nasze reprezentantki odpadły dziś w półfinałach. Bez medali mistrzostwa zakończyły nasze faworytki Julia Szeremeta, Aneta Rygielska i Agata Kaczmarska.
26: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.
0: Radio RMF24.
2: Maciej Sas, zapraszam na wrocławski wieczór w Radiu RMF24 Wrocław.
3: Mój dawny radiowy szef mawiał, że tematy dzielimy na słuszne i ciekawe. My mieliśmy zajmować się tylko tymi ciekawymi. Sprawa, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, łamie ten schemat, bo bez wątpienia jest i ciekawa, i słuszna. Błyskawicznie narastający problem otyłości naszych dzieci. A naszym gościem jest dzisiaj pani profesor Marzena Dominiak, prorektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu do spraw umiędzynarodowienia uczelni. Dodam też, że prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, bo to będzie ważne dla naszej rozmowy i jedna z pomysłodawczyń akcji edukacyjnej poświęconej dziecięcej otyłości pod chwytliwym zresztą tytułem Nabieramy Odwagi. Dzień dobry pani profesor.
4: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
3: Pani jest jedną z gorących orędowniczek zdecydowanych działań w tym względzie. Czy to znaczy, że sytuacja jest tak zła? Jaka jest skala tego zjawiska? No bo skoro rozmawiamy, to znaczy, że lampki alarmowe się włączyły.
4: Niestety skala jest bardzo alarmująca. Możemy powiedzieć, że 2 miliardy osób w ogóle cierpi na nadwagę i otyłość. Z tego 500 milionów dzieci w skali świata, więc jest to narastająca kula. Patrząc na proporcje, to 1/4 społeczeństwa świata niestety choruje na tą chorobę, która jest, możemy powiedzieć, pandemią XXI wieku.
3: Pani mówi o chorobie, to bardzo ważne, znaczy kluczowe podejrzewam, dlatego że do niedawna ta otyłość była takim trochę gorącym kartoflem. Z jednej strony poprawność polityczna kazała mówić, że tutaj ciało pozytywność, jesteśmy tacy bo albo inni, albo że to są problemy estetyczne. Nie, to nie są problemy estetyczne. Państwo mówicie o chorobie. To znaczy, że to nie znaczy. Wiemy o tym, że to jest przedsionek do wielu innych schorzeń z różnych dziedzin.
4: Tak, oczywiście. No, uzyskała w końcu otyłość właściwą swoją nomenklaturę. Jest to choroba otyłościowa i zdecydowanie należy to traktować jako chorobę, a nie tylko że mamy no, po prostu kogoś puszystego, jeżeli wcześniej mówiliśmy. Więc należy traktować tego pacjenta faktycznie jako obciążonego wielowektorowo. Możemy to podzielić na takie trzy grupy chorób, na grupę metabolicznych chorób, w tym to są wszystkie nadciśnienie, cukrzyca, które się rozwijają, choroba stłuszczeniowa wątroby, nowotwory. Druga grupa chorób to są choroby układu szkieletowego. Nie należy zapominać w tym dodatkowo jeszcze o układzie oddechowym, chrapaniu, bo to są wszelkie rzeczy bezdechy śródsercowe. I trzecia to są zaburzenia psychiczne i psychologiczne, które się rozwijają również w przebiegu nadwagi i otyłości. No i oczywiście stygmatyzacja pacjenta z tym związana, ale co najważniejsze, bo mówimy bardzo dużo o tej nadwadze i otyłości, ale trzeba pamiętać, że również są zaburzenia odżywiania w drugą stronę, czyli pojawiają się niedożywienie pacjentów, bo to są dwie skrajności i to jest bardzo ważny temat, który również zaczęliśmy adresować na Uniwersytecie Medycznym w Wrocławiu.
3: Wydaje mi się, że Państwo potraktowaliście to trochę jak ten, który czasami są takie zawody, gdzie się ustawia się klocki domina i ustawia w rozmaite kombinacje. Pchnie się pierwszy i potem wszystkie upadają, czyli coś się zaczyna dziać. Wy tak trochę postąpiliście.
4: Tak, dokładnie. To jest misja społeczna Uniwersytetu Medycznego. Taki realny wpływ na społeczeństwo. Widzimy problem, nie tylko zajmujemy się nim pod kątem leczenia, no bo to już jest konsekwencja ta ostatnia i zapobiegamy kolejnym powikłaniom, ale widząc to wcześniej chcemy zapobiegać i w związku z tym wychwycenie tego na wcześniejszym etapie, zwrócenie uwagi na to, że jest to problem społeczny, jest to problem globalny i zaadresowanie tego do bardzo wielu interesariuszy, nie tylko do lekarzy, tych, których kształcimy, tych, których już wykształciliśmy, ale również do bardzo szeroko pojętego społeczeństwa, do nauczycieli, do dzieci.
3: Do rodziców.
4: Do rodziców, to jest bardzo ważne. Oprócz tego do całej administracji państwowej, rządowej, samorządowej, możliwości współpracy do pewnego biznesu szeroko pojętego, pojętego, bo mówimy tu o przetwórstwie zarówno spożywczym, mówimy również o kwestii reklam, dotarcia, czyli kwestia tej całej cyfryzacji, która się pojawia.
3: Tak naprawdę to jest kwestia szeroko pojętej świadomości.
4: Tak, ta świadomość, to budowanie tej świadomości, taka była nasza intencja, rozpoczynając kampanię Nabieram Odwagi. I ta kampania wystartowała właśnie w Sejmie, z tak zwanego dużego C, po to, żeby pokazać, jak ważny jest to problem, zapraszając te różne grupy społeczne, różnych interesariuszy. Chcieliśmy, no tak powiedzieć, że to już dzwony biją, bym powiedziała głośno, że musimy wszyscy razem ze sobą współpracować w tej kwestii i każdy jak najlepiej potrafi, żebyśmy mogli wypracować najlepszą drogę zapobiegania i docelowo oczywiście, jeżeli będzie trzeba, leczenia.
3: Teraz przyszło mi do głowy, że wspomniała Pani o rozmaitych grupach chorób. Pani sama jest specjalistką z dziedziny, mówię o specjalności, o zawodzie Pani wyuczonym, która wydaje się mało połączona z tymi kłopotami związanymi z otyłością, a to nie do końca prawda, zdaje się, z tego, co czytałem.
4: Tak, no jest to rzecz, która by wydawało się, że no cóż może mieć wspólnego, prosto mówiąc, obszar jamy ustnej bezpośrednio z otyłością. Natomiast jest to jedno ciało, jedne konsekwencje, które może bardziej wyrażone są w obrębie całej postawy ciała. Natomiast w jamie ustnej to są często pierwsze objawy chorób, które występują, bo czymś jest próchnica. Ona nie jest tylko myciem zębów, tylko też niewłaściwą dietą, bo w dobie XXI wieku, kiedy wszyscy praktycznie mamy szczotki w Polsce, trudno mówić, że wszyscy źle myją zęby, a skala próchnicy jest 90 kilka %, więc to nie jest tylko nie mycie zębów. Więc nieprawidłowa dieta sprzyja rozwojowi, więc to jest pierwszy sygnał. Potem możemy zwrócić uwagę na wszystkie choroby przyzębia, które są związane, bo wiadomo, że otyłość, no to są zaburzenia immunologiczne. I te zaburzenia na podłożu immunologicznym będą skutkowały również w rozwoju choroby przyzębia, więc to są kolejne objawy. Co najważniejsze z mojego punktu widzenia jako chirurga jest to, że mamy tak zwaną chorobę stłuszczeniową, nie tylko wątroby, ale również szpiku kostnego. Mamy po prostu żółte kości. Te żółte kości uniemożliwiają skuteczne leczenie chociażby ekstrakcji, skąd są suche zębodoły, implantacji, dlatego one często się skończą niepowodzeniem. Różnego rodzaju gojenie kości po złamaniach. No, jest cała perspektywa bardzo wielu różnych zmian, w tym chociażby odkładania tkanki tłuszczowej na podniebieniu, bocznych ścianach języka, utrudniających tory oddechowe. Stąd mówimy o osób otyłych, jest jednak częściej, pojawia się objaw chrapania, czyli doprowadzający, będący konsekwencją zaburzeń bezdechu śródcennego. Więc jest bardzo wiele elementów w obrębie głowy i szyi, nie mówiąc o nowotworach, które oczywiście też tutaj się pojawiają.
3: Mówi Pani o rzeczach, które mnie, nawet człowieka, który jednak sporo o tym wie, zdumiewają, myślę, że innych też. Ja przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj pani profesor Marzena Dominiak, prorektor Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani profesor, ale czy to jest też tak, kiedy pani chodzi po Wrocławiu, czy gdzieś pani jest, widzi pani młodych ludzi, dzieci i to też już włącza się pani w jejku? Dlaczego ich tak dużo jest, tych, którzy mają za dużo kilogramów?
4: Trochę tak to wygląda, że z jednej strony chodząc widzimy, jak ta nadwaga, otyłość, zwłaszcza co te dzieci niosą w rękach, jak rodzice rozmawiają z dziećmi, no chcę powiedzieć, jak zjesz frytki, to dostaniesz kolę, więc to są takie rzeczy, które musimy zmieniać w mentalności rodziców, że to jest niestety coś złego. Zjesz frytki, dostaniesz wodę. Ta woda powinna być tym napojem, którym pijemy, a niestety popijać cukier cukrem czy tłuszcze trans, że powodują powstawanie otyłości. Stąd ta olbrzymia rola Uniwersytetu Medycznego, kampania, którą prowadzimy dodatkową Zdrowie i Wiedzieć w tym roku, w roku profilaktyki, który jest ogłoszony przez rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, właśnie bardzo ważnym. I tu po pierwsze walczymy z dezinformacją i medyczną, i tą w taki sposób. Po drugie edukujemy realnie w poszczególnych miejscach, będąc w jednostkach samorządowych, zespołach przedszkolno-szkolnych.
3: W tej części naszej rozmowy chciałem, żebyśmy porozmawiali o diagnozie, jak to w przypadku medyka. Za chwileczkę przejdziemy do tego, do terapii, czyli do tego, co i jak można zrobić i co Państwo możecie zrobić i jak to działa w tej chwili. Ale jeszcze jedną rzecz chcę zapytać, bo trochę już Pani o tym powiedziała, to też ważny aspekt tego wszystkiego, o czym mówimy, w skali Wrocławia, w skali Dolnego Śląska, w skali całego kraju. Ta otyłość to jest też rzecz, która bardzo mocno wpływa na obciążenie finansowe systemu opieki zdrowotnej. Bo pamiętam gdzieś z Państwa materiałów zresztą taką informację, że w 2023 roku państwo polskie wydało na leczenie choroby otyłościowej u wszystkich, nie tylko u dzieci, prawie 4 miliardy złotych. Ogrom pieniędzy.
4: No niestety jest to ogrom pieniędzy. Jeżeli zwrócimy na to uwagę, że nie byłoby konsekwencji chociażby metabolicznych, szeroko pojętych, tak?
3: Cukrzyca i parę innych rzeczy.
4: Cukrzyca, chorób sercowo-naczyniowych, choroba stłuszczeniowa, no cała taka najczęstsza paleta nadciśnienia, już nie mówiąc właśnie o tych większych konsekwencjach dotyczących chociażby już rozwoju choroby nowotworowej, bo to wszystko jest konsekwencja między innymi, oczywiście nie jako jedynego czynnika, chorób właśnie, choroby otyłościowej. Mówimy oczywiście o genetyce, możemy mieć predyspozycje genetyczne, ale pamiętajmy również, że jest tak zwana epigenetyka, czyli czynniki środowiskowe, które modyfikują geny i one wtedy dopiero stają się aktywne. Więc to jest bardzo...
3: A na te czynniki mamy wpływ?
4: Na te czynniki mamy wpływ. To są czynniki modyfikowalne i ta nasza świadomość świadomego wyboru produktów żywnościowych. Oczywiście mamy całą paletę znowu dietetyki, która o tym uczy, ale nie jest też naszą misją, żeby czasami wywracać wszystko, czasami modyfikować. Nie robić rewolucji, a ewolucję zmieni. Czasami zmiana kolejności produktów na talerzu już wpływa na to, że mamy mniejsze wyrzuty insuliny, mniejsze predylekcje do tego, że pewne konsekwencje z tego się pojawią. Więc to jest bardzo złożony efekt, ale praca właśnie wczesna u podstaw, zachęcenie od dzieci, od nauczycieli, później kolejna edukacja, która jest przygotowana, edukacja zdrowotna właśnie, którą dokładnie prowadzimy. Potem edukacja dla tych osób uczących się, zaczynając od przedmiotu biologii, być może przez jakąś na przykład dietetykę, medycynę lub jakiekolwiek produkty żywnościowe, jak ktoś będzie technologiem żywności. Fantastyczny efekt, jeżeli od początku do końca potrafi połączyć.
3: Więc... Gdzieś to ziarno trzeba zasiać, a to ziarno w dzieciach najlepiej.
4: Tak, dokładnie tak, więc dlatego postawiliśmy na dzieci, bo one są naszą przyszłością, co nie znaczy, że bez rodziców możemy sobie poradzić, ale wiadomo, że często dzieci zmieniają nawyki rodziców.
3: Jeszcze jedno krótko, do tego zaraz szerzej wrócimy. Rozmawiamy dlatego, że właśnie Państwo przygotowujecie za chwilę konferencję z udziałem nauczycieli. To też ważny element, no, o ile dzieci będą chciały ich wysłuchać. Rozumiem, że chcecie nauczycielom pokazać, o czym powinni dzieciom mówić.
4: Tak, z jednej strony chcemy pokazać nauczycielom, o czym powinni mówić, na co zwrócić uwagę. Edukujemy tak, jak możemy, ale z drugiej strony przygotowujemy również warsztaty dla dzieci, takie bardzo proste, żeby one zobaczyły w praktyce. Z jednej strony, jak wygląda przygotowanie zdrowego posiłku, z drugiej strony, jak wygląda chociażby właściwa higiena jamy ustnej, która będzie zapobiegała niektórym elementom. Jak ciężko się chodzi z pacjentowi otyłemu, będzie można ubrać skafander taki otyłościowy. Wiele takich atrakcji, które chcę przygotować, żeby zainteresować dzieci młodsze i starsze. Grupy docelowe jeszcze są w takiej analizie faktycznie, jak przygotować te warsztaty, żeby były one ciekawe. Z jednej strony dla dzieci, a z drugiej strony dla nauczyciela, żeby po prostu mogli skutecznie prowadzić edukację i zapobiegać w ten sposób.
28: I tak wstępna diagnoza została postawiona, a o propozycjach terapii, a więc zmiany tego złego stanu na lepszy, powiemy we wrocławskim wieczorze już za chwil kilka.

0: Biedrona.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Radio RMF 24. Dobry wieczór.

0: Słuchacie Wrocławskiego Wieczoru, Radia RMF 24 Wrocław. Maciej Sas, zapraszam.
1: Wracamy do rozmowy z panią profesor Marzeną Dominiak, prorektorem Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego do spraw umiędzynarodowienia uczelni, a mówimy o tym, w jaki sposób poradzić sobie z narastającą epidemią otyłości wśród dzieci, polskich w ogóle, ale wrocławskich też, te nas najbardziej interesują, bo najmłodsi mieszkańcy naszego miasta niestety nie odbiegają pod tym względem od swoich rówieśników z reszty kraju. Pani profesor, w ramach akcji Nabieramy Odwagi zorganizowaliście państwo kilka ogólnopolskich konferencji, chyba dwie takie duże były najważniejsze, na temat tej dziecięcej otyłości. W nich brali udział ludzie różnych specjalności, z różnych organizacji, z różnych instytucji, łącznie z tymi najwyższymi rządowymi. Takie działania dają jakiś wymierny, realny efekt, bo jak rozumiem, po to robiliście, żeby coś się zmieniło. Na tych u góry też trzeba do tego przekonać.
2: Wydaje się, że zmieniło się, bo było to pokazanie tak naprawdę czerwonego światła. Włączyliśmy się wówczas jako Uniwersytet Medyczny i mogę powiedzieć, że jako pierwszy Uniwersytet Medyczny wtedy ewidentnie włączyliśmy się do takiej działalności bardzo prospołecznej, bo to taka jest. Nie jest to z jednej strony misją Uniwersytetu, bo mówiliśmy zawsze o nauce i o kształceniu, natomiast ta trzecia misja Uniwersytetu, właśnie ta misja kształtowania wpływu na społeczeństwo jest tą, którą się zauważa teraz najbardziej, że wszystko, co robimy, musi mieć ewidentny impact. Niemniej, niezależnie od tego, oglądając to, co się dzieje wokół nas, jacy pacjenci przychodzą, jak wygląda ten problem, stwierdziliśmy, że musimy zacząć trochę krzycząc u góry, tam, gdzie czasami z jednej strony najlepiej, a z drugiej strony najtrudniej usłyszeć pewne rzeczy, które się dzieją w społeczeństwie i musimy pokazać ten program.
0: Potrząsnąć trochę, tak?
2: Trochę potrząsnąć. Dlatego pojawiła się kampania Nabieramy Odwagi i pierwsza konferencja, która się nazwała Poznaj temat rosnącej wagi. No tak słusznie, nie chcieliśmy nikogo stygmatyzować, chcieliśmy pokazać, że problem otyłości jest olbrzymi. Zaprosiliśmy prelegentów z całej Polski, pokazaliśmy merytorycznie, że problem pojawia się.
0: Z różnych stron zresztą. Z tego zapamiętam, bo tam ludzie o różnych aspektach tego wszystkiego mówili.
2: Tak, byli to reprezentanci całej Polski, różnych instytucji samorządowych, rządowych, uniwersytetów, towarzystw naukowych. Również nie zabrakło tam przemysłu, bo to tak naprawdę chodziło. Ale rozwijając ten aspekt, w ciągu następnego pół roku zorganizowaliśmy drugą konferencję Bądźmy Zdrowi. To zdrowie rozbiło się na akronim i poszczególne litery mówiły o tym, co robimy, czyli mówiliśmy o zdrowiu, o tym społecznym, co ono tak naprawdę znaczy. Mówiliśmy o tym, jak wpływa na to prawidłowe żywienie, jak wpływa właściwy ruch, co wiemy, jakie są perspektywy ewentualnie na pewne zmiany. I tam było jeszcze więcej osób zaproszonych, bo chodziło właśnie o znalezienie takiego konsensusu pomiędzy poszczególnymi interesariuszami, abyśmy realnie w różnych miejscach zaczęli nad tym pracować. To jest trochę takie działanie parasolowe, czyli wyznaczamy kierunki, mówimy, że jest bardzo ważne i oczywiście zostawiamy pole do działania. To jest takie trochę poruszenie i pokazanie fundamentów, że działajmy.
0: A widzi pani to działanie, do którego impuls z Wrocławia wyszedł, z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego? No bo to jest tak, wie pani, ja nie lubię słowa akcja, bo akcja to jest tak, coś się wydarzyło, potem zapominamy. Państwo chcecie, żeby to wyglądało inaczej. Akcja, ale wnioski z tej akcji przekazujecie decydentom, no i teraz wasza pora coś robić. Coś się dzieje, coś robią?
2: Tak, no jeżeli mówimy od naszego podwórka, jeżeli zaczniemy, co się u nas dalej dzieje, że kontynuujemy faktycznie, bo to już trzeci rok prowadzimy w tej chwili tą kampanię, w zeszłym roku rozpoczęliśmy współpracę z Departamentem Edukacji Miasta Wrocławia i w 10 zespołach przedszkolnych-szkolnych prowadziliśmy tą akcję Nabieramy Odwagi w trzech takich filarach. Pierwsza to była dietetyka, druga to była kraina zdrowego uśmiechu, właśnie łącząca odżywianie z tym stanem jamy ustnej, i trzecia to była ocena wad postawy ciała. W wyniku tego została przeprowadzona i naprawdę pozytywnie zaopiniowana przez te zespoły przedszkolno-szkolne jako ta, która jest do wdrożenia. Musimy pewne rzeczy poprawić,
0: dopasować lepiej.
2: Dopasować na zasadzie komunikacji, zebrania wszystkich aktywności, które się w tym momencie będą pojawiały. Jest w tej chwili wola, że będziemy kontynuowali w tym roku, już tym razem w 20 zespołach, czyli dokładamy kolejne.
0: Jest progres, to znaczy, że jest też przychylność i widzą władze miasta efekt tego i sensowność.
2: Tak, widzą efekt. Wysłaliśmy ankiety do poszczególnych zespołów przedszkolno-szkolnych, uzyskaliśmy część odpowiedzi i te dobre, i te krytyczne, związane właśnie z tą poprawą najczęściej komunikacji i dotarcia szerokiego, rozmowy z rodzicami. Będziemy starali się dodatkowo wprowadzić, ale bardzo pozytywnie została zaopiniowana, zwłaszcza kraina zdrowego uśmiechu. Widać, tego dość dużo mocno brakuje. Chcę chcemy to rozwijać, chcemy działać i na szerszą skalę. Zmienia to właśnie w tym społeczeństwie, bo to jest bardzo ważne, że to były dzieci 6 i 12-letnie. U tych 6-latków rewelacyjnie zmieniają nawyki się, przenoszą to do domów, zmieniają sposób.
0: Realnie rodzicom też coś podpowiadają same już wtedy.
2: Tak, no bo to skłania jednak, jak przychodzą z materiałami edukacyjnymi, które są dla nich przygotowane, to tam są pewne rzeczy, które trzeba wdrożyć, zakreślić, wprowadzić. Więc to jest jakby bardzo ciekawe, że to nie tylko lekcją w szkole, ale dzieci dostają pewne materiały. Kończyło się to rozdaniem dla wszystkich dzieci, to jest bardzo ważne, również we wrocławskich szkołach, klasach pierwszych. Wszystkie dzieci uzyskały szczotki elektryczne, więc tak naprawdę jest to, wydaje się, jednak duży im taki impact na to, że zależy nam na tym, żeby ta pierwsza czynność, którą każdy wykonuje dziecko, żeby mogła wykonać jak najlepiej.
0: Wspomniała Pani o tym, że te dzieci w szkołach, o różnych poziomach mówimy już, uświadamianie edukacji, ten górny, rządowy i tak dalej, w dół wszystko idzie. Mówimy teraz o tym, że konferencje dla nauczycieli organizujecie, ale bardzo często, kiedy rozmawiam z kimś właśnie w tematach takich jak my teraz, podkreśla się, że najważniejsze absolutnie jest to, co dzieci wynoszą z domu. Czyli jeżeli rodzice w domu jedzą zdrowo, dzieci też takie będą zwykle. Jeżeli rodzice ruszają się i lubią sport poza oglądaniem meczów to w telewizji, to też dzieci będą takie same. Pomysł na to, żeby dotrzeć do tych rodziców też jakiś macie w związku z tym, co robicie?
2: Tak, mamy. To bardzo dziękuję za to pytanie. To jest takie troszeczkę wisienka na torcie. Bo po pierwsze, powstało konsorcjum w wyniku tej naszej współpracy z fundacją, bo współpracowaliśmy z trzema fundacjami, w tym jedną z nich Fundacja For Kids, której w tym momencie ocenialiśmy postawy ciała, ale w wyniku tej współpracy i tego działania, bo postawa ciała, tak jak powiedziałam, to też jest nadwaga i otyłość, doszło do zawiązania konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu i powstał projekt z takim bardzo ładnym akronimem PAPAJA, w którym wspólnie będziemy mówili o edukacji dotyczącej nadwagi i otyłości. Będziemy mówili o takiej personalizowanej edukacji. Powstanie docelowa aplikacja, w której będą mogli z jednej strony zarówno być użytkownikami tej aplikacji rodzice, jak i nauczyciele, dzieci, którzy będą, pewne rzeczy będą zbierane pod kątem i wagi, nadwagi, otyłości, jedzenia, pewne będą elementy, które będą podpowiadały rodzicom, co należy zrobić.
0: Ten sam problem widziany z różnych perspektyw.
2: Tak, będzie monitorowanie tego projektu, tego całego programu, bardzo łatwe, a z drugiej strony będzie możliwość informacji dla samorządów, jak zmienić pewne rzeczy, na przykład we Wrocławiu, czy nie powinno być więcej ścieżek rowerowych, aby zmotywować, na przykład w obszarach pewnych Wrocławia, tak? Bo mamy ich dużo, ale nie wiemy, czy wszędzie. Jeżeli się okaże, że po zbieraniu tych danych w danym miejscu, w danej lokalizacji będzie jednak dużo więcej dzieci z nadwagą i otyłością, to być może będzie większa inwestycja w tym kierunku, na przykład na ścieżki rowerowe. Więc to ma być takie narzędzie, które ma połączyć tak naprawdę nie tylko zbieranie danych dotyczących stanu zdrowia i informacji, które będą pomagały zapobieganiu rozwoju nadwagi i otyłości, ale z drugiej strony te dane zebrane pozwolą dać, będą instrumentem do podejmowania decyzji samorządowych, więc to jest projekt, który został już złożony do NCBR-u, więc trzymamy kciuki, żeby nam się udało to zrobić, więc jest to rozwój ewidentny tego projektu. Pani dr Kamila Ludwikowska, która jest dziekanem do spraw innowacji Wydziału Lekarskiego, jest też kierownikiem nowo powstałej pracowni na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, z czego się bardzo cieszę, jako konsekwencja tego pracowni profilaktyki i leczenia otyłości i zaburzeń odżywiania u dzieci. Oficjalne otwarcie również we wrześniu, więc jak widać rozwijamy się bardzo dynamicznie.
0: Kiedy czytam rozmaite Pani wypowiedzi, ale też innych osób, które są z Uniwersytetu Medycznego, które są związane z tym projektem, z tym pomysłem, bardzo często podkreśla się też to, że również lekarze, zresztą Pani o tym powiedziała, lekarze i ci już wykształceni, ci dzisiaj kształceni, powinni też mieć większą wiedzę na temat otyłości i tego, co z nią robić. Jak z tym postępować. Tu niezbędne są zmiany programów studiów. To się już dzieje? To się uda zrobić?
2: Tak, to jest kolejne, z kolei praca na poziomie rządowym. To jest ten efekt, dzięki tym różnym konferencjom, wystąpieniom i tej wspólnej aktywności. 2 lata temu został powołany zespół ekspertów do spraw profilaktyki leczenia otyłości przy Ministerstwie Zdrowia. Podzieloni zostali eksperci na 3 grupy, na tak zwaną grupę profilaktyczną, leczniczą i ekspercką, w której będą wydawane dawane pewne
0: wskazania, jakieś, jak to powinno wyglądać.
2: Nawet zabrakło mi teraz dobrego słowa, żeby określić wskazania, tylko to są kierunku rozporządzeń, które będą tak naprawdę wydawane docelowo. I w ramach tego całego działania rozmawiamy o możliwości powstania ścieżek pacjentów dla leczenia z chorobą otyłościową u dzieci i u dorosłych, jak i też o kształceniu lekarzy, którzy w tej chwili kształcą się w różnych przedmiotach uniwersyteckich. Ten temat nadwagi otyłości pojawia się zarówno na internie endokrynologii, jak i diabetologii. Natomiast ma powstać przedmiot obezytologii, który ma być docelowo wprowadzony do standardów nauczania i nad tym pracujemy w tej chwili, aby przedstawić to na posiedzeniu konferencji rektorów uczelni medycznych. Jest też pomysł kształcenia lekarzy podyplomowo albo poprzez CMKP, albo wydawane mikropoświadczenia. I tu jest ten trzeci filar właśnie tego zespołu ekspertów, który ma zadanie przygotować rekomendacje, jak je wprowadzić systemowo. Tego mi słowa zabrakło, systemowo.
0: Dziękujemy pani profesor Marzeni Dominiak za rozmowę, ale do sprawy kondycji wrocławskich dzieci za moment jeszcze wrócimy.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: W Radiu RMF 24 Wrocław trwa program Wrocławski Wieczór. Nazywam się Maciej Sas, zapraszam. Rozmawiamy dzisiaj o kondycji naszych dzieci i o tym, co zrobić, by ją poprawić. Chciałbym, byśmy teraz wrócili do rozmowy, która już pojawiła się na naszej antenie, ale jest doskonałym uzupełnieniem tego, o czym do tej pory mówiła pani profesor Marzena Dominiak. Tym razem rozmawiamy z panią Anną Krzyszowską-Kamińską, lekarką rodzinną z wrocławskiego Ołtaszyna. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór państwu.
0: Pani doktor, mówiliśmy o sprawności fizycznej dzisiaj. Pani pewnie też może kamyk wrzucić do tego ogródka. Chodzi mi o to, jak dbać o tę sprawność i tu nie chodzi tylko o to, że jest niezbędna gimnastyka, bo podejrzewam, że pani podzieli to, o czym rozmawiali poprzedni moi goście, nasi goście, ale sporo jest tych elementów, które sprawiają, że taki młody człowiek lepiej się czuje i fizycznie, i psychicznie.
1: Na nasze samopoczucie i fizyczne, i psychiczne wpływa całe nasze życie, czyli to, ile czasu poświęcimy na pracę. Zauważmy, że szkoła to jest praca naszych dzieci. Ile czasu na pozostałe zajęcia, bo bardzo często dzieciom fundujemy ogromną ilość zajęć dodatkowych w trosce o nie. Niemniej jednak proszę zliczać te godziny, bo czasem może się okazać, że damy im tyle zajęć, że przekraczają 40 godzin tygodniowo, czyli normalny czas pracy plus szkoła. Nasza aktywność fizyczna, wysyłamy dzieci bardzo fajnie, że wysyłamy na treningi, ale pamiętajmy o tym, że dzieci potrzebują też zabawy, czyli takiej spontanicznej, normalnej aktywności fizycznej.
0: Chcę pani powiedzieć, że taki trening po kolei w ciągu tygodnia będzie trening piłki nożnej, judo, czegoś jeszcze, to nie jest zabawa?
1: Taki trening to nie jest zabawa, to jest od gwizdka do gwizdka, trener wymaga, to jest wysiłek. Głównie fizyczny, ale również psychiczny, bo tam często jest współzawodnictwo, muszą być osiągnięcia, a dzieci potrzebują też zwykłej aktywności fizycznej, takiej swobodnej, po prostu zabawy. Tak jak kiedyś biegaliśmy po parkach, wspinaliśmy się na drzewa, zwieszaliśmy na trzepaku. Wszyscy, w tej chwili nasze dzieci albo trenują, albo siedzą za biurkiem, a trzeba im umożliwić taką normalną, swobodną aktywność fizyczną. Czyli zabieramy je ze sobą do parku, kopiemy z nimi piłkę, ale w ramach zabawy. Idziemy z nimi do basen, ale do akwaparku, na zjeżdżalnię, na jacuzzi, żeby się pobawić, a nie tylko pracować.
0: Skoro pani o tym mówi, to znaczy, że są skutki uboczne tego traktowania dzieci właśnie szkoła, potem jeszcze języki, potem jeszcze 6 dodatkowych zajęć jakichś tam szczególnych. Podejrzewam, że to może być coś na wzór wypalenia zawodowego. I oni trafiają do pani, no a potem często też chyba do psychologów, psychiatrów.
1: Dokładnie tak. W tej chwili mamy bardzo duży problem z dziećmi, które są przepracowane, przemęczone, które sięgają potem po leki przeciwdepresyjne, żeby funkcjonować. Z jednej strony to może być zaniedbanie rodziców, to są te dzieci, które nie robią nic poza internetem i zabawą, tabletami i całą elektroniką, a druga to są te dzieci, które są przepracowane.
0: Czym się to kończy? Pani wspomniała o tym, że jest wysyp tych rozmaitych problemów natury psychicznej. To niedobrze działa na cały organizm, to znaczy fizycznie też się wszystko sypie potem.
1: Dzieciaki mają kontuzje, te przepracowane fizycznie, tak, przemęczone przeróżnymi treningami, ulegają kontuzjom. Jeśli są to sporty na przykład jednostronne, takie jak tenis i nie są zrównoważone dobrą siłownią, to rozwija nam się głównie jedna część ciała. Dzieci mają skoliozy na przykład. Także wszystko musi być w równowadze i trzeba dbać o dziecko całościowo. Natomiast jeśli chodzi o element emocjonalny, to nadmiar pracy, a zbyt mało czasu na nudzenie się. Dziecko potrzebuje też mieć czas, żeby się ponudzić.
0: A do czego potrzebna jest nuda?
1: Wszystkie poradniki dla dorosłych mówią: znajdź czas dla siebie, usiądź, zapasz sobie herbaty i nie rób nic. I dzieciom tak samo. Potrzebujemy, żeby mogły się ponudzić, żeby były kreatywne w przyszłości, żeby potrafiły wymyślać sobie zabawę, żeby potrafiły w ogóle zobaczyć i poznawać świat też po swojemu. Dzieci są ciekawe z natury. Jak my wszystko im wkładamy od razu do ręki i dajemy wszystko gotowe, całą wiedzę, to one przestają być kreatywne, one nie szukają.
0: Przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj pani doktor Anna Krzyszowska-Kamińska, lekarz rodzinny z wrocławskiego Ołtaszyna. Te wszystkie rzeczy, o których pani wspomniała, składają się na to, że dziecko, które nie ma balansu, czyli wszystkiego w odpowiednich proporcjach, będzie małym, nieszczęśliwym człowiekiem. Nie przez przypadek dzisiaj się bardzo dużo mówi o tym, że przychodnie, te poradnie psychologiczne czy psychiatrzy dziecięcy mają nadmiar pracy.

0: Dokładnie tak, jest bardzo dużo zaburzeń emocjonalnych u dzieci.
1: I do pani do gabinetu też pewnie, bo często trafiają najpierw do pani.
0: Tak, rodzice przychodzą i mówią, niech pani coś zrobi z moim dzieckiem, żeby ono potrafiło się skupić. Na pewno potrzebujemy leki te na ADHD. Moje dziecko na pewno ma ADHD albo ma depresję, bo moje dziecko chodzi wciąż śpiące albo jest tak aktywne, że nie potrafi się skupić nad lekcjami. Rodzice przychodzą, mają tonę żalu do dzieci i jak zaczynamy przyglądać się normalnemu tygodniowi pracy tego dziecka, ile ono czasu spędza potem z ekranami, a ile czasu spędza z rodzicem po prostu na spacerze, na rozmowie, na przygotowywaniu wspólnego posiłku, ile to dziecko po prostu ma czasu na życie, to okazuje się, że bardzo mało i czasem rezygnacja z niektórych rzeczy lub właśnie wdrożenie większej aktywności fizycznej u tych, które głównie siedzą na kółkach matematycznych, brydżowych i wszystkich innych, bo teraz moda jest na szachy, fizykę, chemię, prawda? Dziecko musi być genialne, plus język i obce. Najlepiej, żeby znało oprócz polskiego dwa perfekcyjnie. To okazuje się, że te dzieci radzą sobie bez leków, tak? I nie potrzebują brać antydepresantów czy leków na koncentrację. Tylko trzeba na spokojnie dziecku zabezpieczyć równowagę.
1: Jest jeszcze jeden element, o którym do tej pory nie wspomnieliśmy, a w przypadku szkoły dużo się o tym mówi przecież. Dieta. Z jednej strony rodzice chcieliby, żeby dziecko jadło zdrowo, z drugiej strony sklepiki szkolne no, mają zdrowo karmić, ale niekoniecznie. A jeszcze jest trzecia strona medalu, powiem tak nielogicznie, co sami rodzice jedzą. I to dziecko tak naprawdę jest wypadkową tego wszystkiego.
0: Dokładnie tak. Dzieci nie uczą się z tego, co im mówimy i co im nakazujemy, tylko uczą się z tego, co my robimy, obserwując nas. Czyli ja jem rano sałatkę, to moje dziecko będzie jadło sałatkę, a jeśli ja sobie zjem jakieś słodkie płatki zalane sokiem, to moje dziecko zje takie samo śniadanie. Także to, co my robimy, co przygotowujemy w domu, zresztą ten czas na przygotowanie wspólnych posiłków, które potem możemy też zabrać ze sobą, to jest wspaniały czas, który możemy spędzić z dziećmi. Dieta powinna być urozmaicona, bogata i w białko, i w dobre tłuszcze, i dobre, złożone węglowodany. Unikajmy węglowodanów prostych. One naprawdę robią, kolokwialnie mówiąc, wodę z mózgu naszym dzieciom. Jak nasze dzieci najedzą się prostych słodyczy, trudno im się skupić.
1: Słodycze, czyli pani doktor, wyjaśnijmy, to wcale nie jest oczywiste. Słodka buła drożdżowa wcale nie jest fajna, tak?
0: Tak, słodka drożdżowa buła wcale nie jest fajna. Tak jak kiedyś nasze babcie piekły raz w niedzielę ciasto drożdżowe z posypką, pewnie każdy od babci pamięta. Okej, ale na co dzień te drożdżówki, szybkie takie jakieś hot dogi kupowane byle gdzie, to naprawdę nie jest dobre jedzenie. Natomiast chciałabym poruszyć jeszcze jedno, sen. Proszę pamiętać, że nasze dzieci powinny kłaść się spać o 21 do łóżka i wstawać sobie potem o tej w pół do siódmej, siódmej. Natomiast bardzo często siedzą do późna w nocy. Nasze szkoły, niektóre dzieci chodzą na siódmą rano, co według mnie jest absolutnie bez sensu, bo one nie myślą o tej porze. Naprawdę tylko parę jest skowronków, które by o tej porze w stanie było się skupić.
1: Więc jest to wbrew potrzebom, możliwościom biologicznym.
0: Tak, wbrew potrzebom, a już nastolatki są biedne, bo one z założenia są sowami, one lubią do późna posiedzieć i później iść. I nie wiem, czemu w niektórych krajach typu Norwegia dzieci mogą iść na dziewiątą do szkoły, a u nas idą na siódmą, dziesięć. Nie korzystając z tego w ogóle. Także jeszcze ten prawidłowy sen i to my wyróbmy nawyk w rodzinie, że wyłączamy telewizory, wyłączamy ekrany, idziemy na wspólny spacer wieczorem.
1: Potem... Ekrany, bo te ekrany, czyli to niebieskie światło, tak? Mityczne trochę, ale to jest rzeczywiście kłopot dla mózgu.
0: Przysadka wariuje, nie potrafi produkować prawidłowej serotoniny w momencie, kiedy wciąż jest bombardowana tym niebieskim światłem. Jeszcze jest jeden bardzo ważny element, czyli relacje międzyludzkie. My mamy tworzyć relacje z naszymi dziećmi, ale też trzeba wspierać ich tworzenie relacji, bo oni przez to, że uciekli w świat wirtualny, młodzież obecnie ma ogromny problem z relacjami międzyludzkimi. Oduczyli się tego. Jeszcze ten etap pandemii, który zamknął prawie na 2 lata dzieciaki w domu, to jest katastrofalne i pewnie wszyscy psychiatrzy i psycholodzy o tym mówią, że to się odbiło ogromnie. Dzieci przestały potrafić budować normalne relacje, bo wszyscy mają być doskonali. Instagram uczy nas, że wszyscy są fit i doskonali, wspaniali, w związku z czym jak koleżanka okazuje się na chwilę B, to my ją odrzucamy. Sami też od siebie oczekujemy jakiejś doskonałości. to jest rzeczywiście ogromne też pole do pracy naszej, żebyśmy wyciągali dzieci na wspólne zabawy ze znajomymi. Oni też mają dzieci, żeby tworzyć relacje międzyludzkie.
1: No to coś, czego chyba w tej chwili najbardziej brakuje. A jest potrzebne, jeżeli pani o tym mówi.
0: Tak, bo ucieka, bo musimy na to poświęcić nasz cenny czas, tak? Czas, który powinniśmy się uczyć, pracować, my dorośli zarabiać pieniądze, a dzieciaki się wciąż kształcić. A naprawdę to nie jest tak istotne.
1: Nic dodać, nic ująć, więc ja dodawał nie będę. Dodam tylko jedno, że gościem wrocławskiego wieczoru w Radiu RMF 24 Wrocław była pani doktor Anna Krzyszowska-Kamińska, lekarka rodzinna z wrocławskiego Ptaszyna. Wniosek z naszej rozmowy jest znany od stuleci chyba. Co za dużo, to niezdrowo. Z dbaniem o rozwój też tak jest. Dziękuję pani doktor, dobranoc.
0: Dziękuję państwu, panu i państwu bardzo, dobranoc.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie. Reklamie.
9: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Power Play. Darek Maciborek, Marcin Jędrych. Zapraszamy na fakty.
10: Te najświeższe o 22 przedstawia Katarzyna Podraza.
11: Zapraszam. Rosja kieruje się imperialną pychą, mówił na forum ONZ polski prezydent. Karol Nawrocki wezwał do stanowczej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje. Jan Hoffman wycofał się z wyborów prezydenta Krakowa. Poparł Łukasza Gibałę. Włosi idą po awans do półfinału siatkarskich mistrzostw Europy. O tym w sporcie. Rosja wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych, podkreślił Karol Nawrocki na forum ONZ. Polski prezydent mówił m.in. o rosyjskich działaniach wymierzonych w europejskie kraje. Z oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
12: Dobry wieczór. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że Polska jest świadoma zagrożenia ze strony Rosji.
13: Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec. Naszym celem jest odstraszanie i obrona.
12: Mówił, że nasz kraj traktuje NATO jako gwaranta bezpieczeństwa.
13: NATO pozostaje zjednoczone dla nadrzędnego celu, jakim jest obrona naszej wspólnoty po obu stronach Oceanu Atlantyckiego.
12: Mówił też o działaniach Rosji na całym świecie.
13: Rosja prowadzi działania wymierzone w fundamenty stabilności międzynarodowej, uderzając w bezpieczeństwo żywnościowe świata poprzez ataki na porty i statki transportujące zboże, a także poprzez świadome wywoływanie kryzysów, które dotykają miliony ludzi poza Europą.
12: Podkreślił Karol Nawrocki.
11: Nie 8, a 7 osób powalczy w niedzielę o fotel prezydenta Krakowa. Ze startu w przedterminowych wyborach zrezygnował dziś Jan Hoffman. Inicjator referendum, w wyniku którego odwołano z funkcji Aleksandra Miszalskiego, postanowił poprzeć Łukasza Gibałę.
14: Nie ulega wątpliwości, że trzeba w pewnym momencie przeanalizować sytuację. Ja tą sytuację przeanalizowałem bardzo dokładnie i doszedłem do wniosku, że wspólnie możemy dokonać zmian w Krakowie, że wspólnie możemy zatrzymać tą partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem.
15: Pan mecenas Hoffman postawił wyżej dobro Krakowa i dobro mieszkańców na swój własny interes. Po drugie, chciałem zapewnić wszystkich wyborców pana mecenasa Hoffmana, że jeśli zostanę prezydentem, to te postulaty tu spisane zostaną przeze mnie co do joty zrealizowane. I proszę, chciałem podkreślić, że niezależnie od tych postulatów, fundamentem naszej współpracy jest głębokie przekonanie, że model prezydentury partyjnej w Krakowie się nie sprawdził.
11: Mówili Jan Hoffman i Łukasz Gibała. O poranku polecamy nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM i RMF 24. O 7 usłyszycie Piotra Salaka i wiceministra energii Konrada Wojnarowskiego. Z kolei 2 minuty po 8 Tomasz Terlikowski będzie zadawał pytania ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi. Wy też możecie to zrobić poprzez specjalny formularz dostępny na rmf24.pl. Zapraszamy.
0: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
11: Szkocki Edynburg uczci pamięć swojego najsłynniejszego syna. Rodzina Shona Connery'ego ogłosiła plany budowy nowoczesnego centrum filmowego, które otrzyma imię legendarnego odtwórcy roli Jamesa Bonda.
16: Bond. James Bond.
17: Ośrodek ma stać się kuźnią talentów dla nowego pokolenia szkockich reżyserów, scenarzystów i aktorów. Dzieci Shona Connery'ego podkreślają, że ich ojciec doskonale pamiętał swoje skromne początki. Zanim trafił do Hollywood, pracował na ulicach Edynburga jako dostawca mleka. Przekazanie wiedzy i stworzenie realnych szans młodym twórcom ma być najlepszym hołdem dla jego dorobku. Szkocki Instytut będzie filią prestiżowej Narodowej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej. Jego otwarcie zaplanowano w ciągu najbliższych 18 miesięcy.
11: O tym wielkim przedsięwzięciu informował nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
19: Dobry wieczór. Włosi idą po awans do półfinału siatkarskich Mistrzostw Europy. U siebie w Turynie wygrali pierwszego seta z Finlandią do 21, ale drugi dość zacięty i z tego co widzę na razie Finlandia prowadzi 22 do 21. Zwycięzca tego meczu o finał zagra z Francją. Polacy ze Słowenią oba mecze w piątek. Tego samego dnia o 20:45 piłkarska reprezentacja Polski zagra pierwszy mecz w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. Najtrudniej przewidzieć, kto stanie u nas w bramce. Kamila Grabarek, który przeszedł dziś operację, zastąpił najpierw Bartłomiej Drągowski, ale sam nabawił się urazu. W jego miejsce na zgrupowanie przyjechał Sławomir Abramowicz. Dołączył do Marcina Bułki i Mateusza Kochelskiego.
20: Chcemy dać szansę tym zawodnikom młodszym. Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy.
19: Jan Urban mówił oczywiście o niepowołanym Łukaszu Skorupskim. Jutro o 16:15 oficjalna konferencja kadry z udziałem selekcjonera i Przemysława Frankowskiego. W niedzielę 48. Maraton Warszawski. Po raz pierwszy otrzymał certyfikat World Athletics Elite, co oznacza, że stał się imprezą, w której wezmą udział biegacze z całego świata.
21: 25% uczestników to są goście z zagranicy. Generalnie biorąc fakt, że tutaj będzie domykany ten zestaw maratonów medalami rozdanymi dla 58 zawodników, którzy wzięli udział w European Tour, to jest coś niesamowitego.
19: Mówił czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, który wystartuje w biegu towarzyszącym na dystansie 10 km. Więcej informacji znajdziecie na stronie maratonwarszawski.com.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

0: Dobry wieczór, Daniel Hawrylenia ponownie z tej strony. Wtorek powoli dobiega końca, czas przypomnieć fakty, jakie przyniósł. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
0: Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 36-letniej kobiety w jednym z apartamentów we wrocławskiej Sky Tower. Jej ciało odnaleziono w jacuzzi kilka godzin po zakończeniu imprezy. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę po godzinie 9. Szczegóły poznała Paulina Niedźwiedzińska.
2: Jak udało mi się ustalić, w apartamencie w momencie imprezy bawiły się trzy pary. Rano, już po zabawie, jeden z mężczyzn zauważył, że obok nie ma jego żony. Wkrótce okazało się, że ciało kobiety od kilku godzin znajduje się w jacuzzi, a temperatura wody już w momencie policyjnych oględzin wynosiła 44 stopnie. Z rozmowy z prokuraturą wiem, że nie stwierdzono śladów, które mogłyby świadczyć o przemocowym charakterze zgonu. Na miejscu zabezpieczono jednak substancje, najprawdopodobniej narkotyki. Wczoraj przeprowadzono sekcję zwłok, której wyniki mają wskazać bezpośrednią przyczynę zgonu.
0: Będziemy wracać do tej sprawy w miarę pojawiania się nowych faktów. W kuluarach mówi się o podwyżkach, ale żadnych dokumentów nie widzieliśmy, mówią radni Łukasz Kasztelowicz i Piotr Ule. W lokalnych mediach pojawiły się doniesienia o planowanych podwyżkach cen biletów. Miasto dementuje podawane kwoty i przekonuje, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła. To jednak, jak podkreślają radni, wcale nie gwarantuje, że podwyżek nie będzie.
3: Żadnych dokumentów w tym zakresie nie widzieliśmy, chociaż oczywiście kuluary huczały o tym, że tego typu konsultacje były prowadzone. Ja nie słyszałem nigdzie konkretnej kwoty, natomiast nie da się ukryć, że po pierwsze MPK tak stricte finansowo jest jedną z najtrudniejszych finansowo spółek, jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Po drugie, jeszcze dorzucili tam dodatkowego członka zarządu, który zarabia prawie 500 000 rocznie. No z czegoś trzeba to utrzymać, więc powiążmy po prostu ze sobą końce.
4: Ja kuluarowo wiem, że po prostu sytuacja budżetowa jest tak napięta. Ten deficyt wydatków bieżących, a to jest naprawdę poważna sprawa.
3: Właśnie, nie ma decyzji.
4: To jutro to się może przecież ta w naradzie miejskiej potrafią wrzucać na 7 dni przed, albo nawet na jeden dzień przed, albo w tym samym dniu potrafią wrzucać uchwały, jeżeli będzie taka wola polityczna.
3: Bo jednocześnie w tym samym komunikacie biuro prasowe informuje o tym, jak to ma, długo już nie było u nas podwyżek, jak to mamy niskie stawki w porównaniu do innych miast, więc zakładam, że za tym stoi intencja. No jeżeli gdzieś Wrocław jest tańszy od innych miast, to musimy jednak tutaj nadrobić te zaległości. Przecież Wrocław jest najdroższym miastem do życia i wyzwanie zostało najwyraźniej przez miasto zaakceptowane.
0: Magistrat potwierdza, że funkcjonowanie wrocławskiego MPK kosztuje rocznie 1 000 000 000 zł, podczas gdy wpływy ze sprzedaży biletów to zaledwie około 200 milionów. Jak jednak odpowiada Tomasz Sikora z biura prasowego wrocławskiego magistratu, to, że Piotr Ule jednocześnie mówi o dziurze w budżecie i sprzeciwia się podwyżkom, to czysty oksymoron.
5: To jest trochę zabawne wszystko razem, bo jakby z jednej strony rzeczywiście mamy, choćby na przykładzie tej komunikacji, 200 milionów wpływu, 1 000 000 000 kosztów, a jednocześnie radny mówi, że no, Wrocław będzie miał problem z budżetem. No to albo rybka, albo akwarium. Albo radny jest zdania, że tych pieniędzy w budżecie brakuje i podwyżki są potrzebne, albo radny jest zdania, że tych pieniędzy w budżecie jest wystarczająco dużo i podwyżki są niepotrzebne.
2: Radny Ule zwraca tutaj uwagę, że mamy drogie rady nadzorcze, że urzędnicy dużo zarabiają, że tutaj trzeba szukać tych oszczędności, a nie w podnoszeniu cen biletów.
5: Jasne i też to pokazałem, że całkowity koszt funkcjonowania urzędu, ale urzędu nie tylko tego urzędu, ale też z diumu, jednostek miejskich i tak dalej, to jest 3% budżetu. Choćbyśmy my wszyscy tutaj w urzędzie, w zdiumie zaczęli pracować za darmo, to i tak nie wypełnimy to tej dziury, która funkcjonuje.
0: Sprawdziliśmy też, jak do ewentualnych podwyżek podchodzą wrocławianie.
6: Jeżeli rząd miasta chce, żebyśmy używali tego transportu publicznego, myślę, że rozsądniej byłoby właśnie zmniejszyć te ceny, albo zostawić przynajmniej na takim stopniu, jak są teraz.
7: Dla emerytów to bardzo dużo, którzy jeszcze muszą płacić, to bardzo dużo.
8: Generalnie jak ktoś jest wrocławianin, to sobie kupuje nasze miasto czy Urban Kartę i ma wtedy zniżkę, prawda?
9: Przekonam do zrobienia prawa jazdy, żeby jak najszybciej zrezygnować z tego.
0: Na razie nie wiadomo jeszcze, czy za bilety zapłacimy więcej. Wiemy, że trwają takie rozmowy, ale nic nie jest potwierdzone. Jak już informowaliśmy Was w faktach, do końca roku cena nie powinna jeszcze ulec zmianie.
1: Tym żyje Wrocław.
0: Jak ustalili we wtorek dziennikarze RMF 24 Wrocław, generał brygady Dariusz Czekaj został nowym rektorem komendantem Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. To doktor nauk socjologii, dotychczasowy dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej i zastępca dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej. Dodatkowe 5 milionów złotych na rozbudowę systemu ostrzegania i alarmowania na Dolnym Śląsku. Wojewoda uruchomiła kolejny nabór, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o środki na zakup i montaż nowoczesnego sprzętu alarmowego.
10: Uruchamiamy dodatkowe 5 milionów złotych na rozbudowę systemu ostrzegania i alarmowania. Chcemy, by sygnały alarmowe były słyszane przez każdego mieszkańca i mieszkankę Dolnego Śląska. Dlatego też inwestujemy i rozbudowujemy system ostrzegania i alarmowania, który jest podstawą bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu, ale także kraju. Te środki będą wykorzystane do końca roku, te zakupy i montaż tych syren będzie dokonany do końca roku.
0: Mówiła wojewoda dolnośląska Anna Żabska. Dlaczego giną kolejne gatunki i czy nasza aktywność w mediach społecznościowych wpływa na zmiany klimatyczne? We wtorek w kinie Nowe Horyzonty wystartowała czwarta edycja Wrocławskiej Akademii Klimatu. Dzieci z wrocławskich szkół oglądają ekologiczne filmy edukacyjne, biorą udział w ciekawych wykładach i mogą zdobywać nagrody, o czym więcej we wtorek mówił na antenie RMF 24 Wrocław Grzegorz Dukielski z Fundacji Green Festival.
11: Gratulujemy Wam bardzo serdecznie!
12: Akademia Klimatu to jest takie wydarzenie edukacyjne dla młodzieży, w czasie którego pokazujemy z jednej strony filmy, przez emocje chcemy pokazać pewne problemy ekologiczne, ale z drugiej strony mamy ekspertów, którzy dojaśniają złożoność tej problematyki, aby wiedzieć, co robić, aby ten świat się zmieniał na lepsze. Dzisiaj rozmawiamy o bioróżnorodności, o tym, jaki jest wpływ lasów na łagodzenie zmian klimatu, dlaczego jest ważne to, żeby były gatunki i jaki ten ekosystem jest ze sobą połączony. Mamy przebadane bardzo dobrze filmy, które mogą być dla młodzieży atrakcyjne, bo emocje, które są w filmach, obrazy, dźwięki pokazują to bardzo dobrze i dobrze to dociera. Nie chcemy zostawiać tej młodzieży w zawieszeniu, bo oni nie mogą wiedzieć, co zrobić. Dlatego mamy ekspertów, gdzie mają takie wykłady, ale też w takiej formie atrakcyjnego 15-minutowego stand-upu, gdzie wyjaśniają te problemy w sposób przejrzysty. A do tego właśnie mamy quiz, gdzie później w atrakcyjny sposób poprzez aplikację cała sala w kinie może uczestniczyć i brać udział i dostawać nagrody.
1: Posłuchaj tych faktów.
0: Przejedź się zabytkowym taborem i zwiedź zajezdnię. Klub Sympatyków Transportu Miejskiego zaprasza w najbliższą sobotę na dzień otwarty zajezdni Popowice. To wyjątkowa okazja, by zajrzeć do miejsca na co dzień niedostępnego, zobaczyć historyczne pojazdy i poznać dzieje wrocławskiej komunikacji miejskiej. Zachęcał we wtorek w Faktach RMF 24 Wrocław Krzysztof Kołodziejczyk z Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego.
13: No to jest takie nasze największe coroczne wydarzenie, gdzie prezentujemy cały tabor, który posiadamy w naszych zasobach i nie tylko można go zobaczyć, ale także się można nim przejechać. W tym roku będą uruchomione 3 linie specjalne. Jedna autobusowa na dworzec, gdzie będą autobusy co 20 minut jeździć. Kiedy linia pośpieszna, będzie można się poczuć tak jak dawniej właśnie w latach gdzieś 80. jeździło się właśnie po Wrocławiu. Będzie też linia na zajezdnię oborniską autobusową, bo tam też jest organizowana przez MPK impreza. No i będzie linia tramwajowa z Opery dowozowa. Natomiast oprócz tego będą też przejazdy wycieczkowe. W samej zajezdni jest wystawa taboru. Nie wszystkie pojazdy jeżdżą na liniach, jest też wystawa taboru, zarówno pasażerskiego, jak i gospodarczego. Dużo wagonów gospodarczych, chociażby opryskiwacz, chociażby pług odśnieżny, będą też pokazy pługa odśnieżnego. Jest zwiedzanie zajezdni z przewodnikiem. Są też różne atrakcje dla dzieci, typu dmuchańce, typu kolejka.
0: Udział w wydarzeniu i przejazdach jest oczywiście darmowy. W tym miejscu robimy krótką przerwę, ale wracamy dosłownie za chwilę. Zostańcie przy odbiornikach. Radio RMF.

0: Daniel Chawrylania, zapraszam na kolejną odsłonę podsumowania dnia w RMF24 Wrocław. Od soboty tramwaje jadące w stronę Księża Małego będą zatrzymywać się na dwóch przystankach Armii Krajowej. Nowym, wybudowanym przy okazji budowy Alei Wielkiej Wyspy oraz ponownie uruchomionym starym przystanku przy wiadukcie. Ten drugi będzie działał testowo przez około pół roku. Miasto chce sprawdzić, ilu pasażerów będzie z niego korzystało i zebrać opinie, zarówno pasażerów, jak i motorniczych, na temat wygody jego funkcjonowania. Dopiero na tej podstawie zostanie podjęta decyzja, czy powinien zostać, czy nie. Przypomnijmy, stary peron został wyłączony z ruchu, ponieważ można z niego wyjść tylko schodami. Zastąpił go nowy, w pełni dostępny przystanek położony około 150 metrów dalej. O przywrócenie starego przystanku wystąpiła Rada Osiedla Tarnogaj. Z nowego przystanku droga do autobusów jest ponad dwa razy dłuższa i prowadzi przez 6 przejść dla pieszych, w tym 5 z sygnalizacją. Stary przystanek będzie miał nazwę Armii Krajowej Wiadukt. W tramwajach pojawi się też zapowiedź, że wyjście z niego prowadzi wyłącznie schodami.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: W faktach RMF 24 Wrocław we wtorek wróciliśmy do tematu nowej akcji wrocławskich radnych, polityków i aktywistów. Cofamy podwyżki, bo tak się nazywa, ma na celu zatrzymanie wzrostu opłat komunalnych na czele z cofnięciem wyższych stawek za śmieci oraz cięcia w miejskich spółkach. Mniejsze zarządy i rady nadzorcze zredukowane do 3 osób, mówi Marta Storzek z partii Razem.
2: To tu są spółki, w które mają przerośnięte rady nadzorcze, zupełnie niepotrzebnie, zupełnie zbędnie. To tu mnoży się stanowiska te średnie i wysokie urzędnicze tylko po to, żeby wsadzić kolegę czy koleżankę, żeby zapewnić jej bezpieczną, niewymagającą pracę. To jest coś, z czym powinniśmy skończyć i Wrocław jest świetnym miejscem, żeby od tego zacząć. Dlatego zbieramy podpisy pod tymi wszystkimi propozycjami uchwał, które mogłyby pozwolić na oszczędności.
0: Mniej polityki w miejskich spółkach i powrót do niższych opłat za śmieci, wtóruje Marek Zalewski z SOS Wrocław.
3: Pytamy się po co? Po co tak szerokie zarządy w porcie lotniczym, w MPWiK, w wodociągach? Po co są trzyosobowe zarządy tam, gdzie wystarczyłby jeden prezes i dyrektorzy operacyjni? Po co są dwu-, trzyosobowe zarządy w Arawie, we wrocławskich inwestycjach, we wrocławskich mieszkaniach? Tam wszędzie to są kolesie, nominaci partyjni, którzy zarabiają od 20 do 30 tysięcy, co się sumuje do bardzo wielkich kwot rocznie. To samo dotyczy rad nadzorczych, pięcioosobowe, sześcioosobowe, to jest zupełnie niepotrzebne. Trzyosobowa rada nadzorcza na minimalnym, określonym przez ustawę poziomie finansowania wystarczy. Tam może siedzieć jeden prawnik, jeden ekonomista, jeden branżysta.
0: Wspomniane podpisy mieszkańcy mogą złożyć w biurach poselskich Marty Storzek z partii Razem, w lokalach PiSu, a od poniedziałku także w siedzibie Nowej Fali. W weekendy zbiórka przeniesie się na targowiska przy Komandorskiej, Jemiołowej, pod Młynem oraz na Świebockim. We wtorek poznaliśmy też najnowsze plany Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Aktualnie Zdium przygotowuje się do budowy chodnika na ulicy Cynamonowej na Lipie Piotrowskiej. Do przetargu do tego zadania zgłosiło się aż 7 firm, a większość ofert jest zbieżna z zarezerwowanym na ten cel budżetem. W tej chwili trwa sprawdzanie ofert. Wybrany wykonawca po podpisaniu umowy będzie miał 2 miesiące na realizację zadania. Planowana inwestycja, przypomnijmy, polega na budowie około 250 metrów chodnika po południowej stronie ulicy Cynamonowej na odcinku od Tymiankowej do przystanku autobusowego przy ulicy Waniliowej. Twój salon na jeden dzień może stać się salą koncertową. Ruszył nabór mieszkań, w których w ramach Jazzopad Festival zagrają światowej sławy artyści. To wyjątkowa okazja dla miłośników muzyki, którzy cenią kameralną i bliską atmosferę. O szczegółach opowiedziała nam Patrycja Gbyl-Stojek, koordynatorka festiwalu.
4: Przede wszystkim szukamy przestrzeni w okolicach centrum Wrocławia, która jest w stanie ugościć minimum 25 gości. To są kameralne wydarzenia przygotowane dla naszej publiczności. Nabór prowadzimy do 25 października. Przede wszystkim my szukamy przestrzeni z charakterem, czyli jeżeli ktoś się obawia, że jego salon jest niewłaściwy, no to absolutnie my jesteśmy otwarci na taką współpracę. Najważniejsze dla nas jest to, żeby była ze strony naszych gospodarzy otwartość do ugoszczenia naszych artystów. Przede wszystkim koncerty w mieszkaniach prywatnych. To jest, myślę, kwintesencja Jazzopadu, bo rzadko kiedy publiczność ma możliwość takiego bliskiego spotkania z artystami. artystami.
0: Koncerty w mieszkaniach zaplanowano na 14, 15, 21 i 22 listopada. Szczegółowe informacje znajdziecie na facebookowym profilu Narodowego Forum Muzyki. We wtorek w Odra Centrum przy Wybrzeżu Słowackiego wystartował nowy cykl filmowy Kino na wodzie i to on był tematem rozmowy, jaką Maciej Sas przeprowadził z Małgorzatą Urlich-Kornacką.
5: Właśnie dzisiaj rozpoczynacie nową edycję, jesienną edycję Kina na wodzie i klucz do tego kina będzie trochę inny, ale zasady bardzo podobne. Co to takiego będzie przede wszystkim? Każdy może przyjść, każdy może zobaczyć. Wstęp jest bezpłatny.
6: Tak jest. Zapraszamy bardzo serdecznie na jesienny cykl filmów pod tytułem Kino na wodzie. Są to filmy z Wrocławiem i z wodą w tle, ale edycja jesienna jest to edycja troszkę inna, ponieważ wybraliśmy filmy niewygodne, zapomniane, odłożone na półkę, czyli pokażemy tak zwane pułkowniki przez oskreską, albo filmy, które poruszały trudne tematy. Zaczynamy już dzisiaj, 23 września o godzinie 18. Filmem Wolny strzelec z 1981 roku w reżyserii Wiesława Saniewskiego. Będziemy mieli okazję prawdopodobnie na 99,9 zobaczyć samego reżysera. Zapowiedział się, że przyjdzie. Był to film, który został na kilka lat odłożony na półkę.
5: Dlaczego?
6: No właśnie, tam były różne względy, o tym też powiemy. Między innymi był taki motyw, bo tam jest scena, gdzie Bogusław Linda, który grał fotografa w tym filmie, wychodzi z wanny i gazetą zabija Karalucha, siedzącego właśnie na krawędzi wanny, ale na nieszczęście była to Trybuna Ludu i na przykład z tego względu...
5: Organ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
6: Tak jest. I to kazano wyciąć Wiesławowi Saniewskiemu oraz inne tam rzeczy, a ponieważ Wiesław Saniewski nigdy nie szedł na żadne układy, na
5: kompromisy.
6: Po prostu się nie zgodził i dlatego po prostu, potem zresztą wprowadzenie stanu wojennego to wszystko spowodowało, że dopiero po kilku latach mogliśmy zobaczyć ten film. Tutaj poruszymy tematy, które były w latach 80., ale ciągle powracają.
5: Mianowicie, czyli trochę problem cenzury i takich rzeczy niewygodnych, czy poprawności politycznej, mówiąc wprost.
6: Tak, ale będą też inne tematy, prawda? Stosunki polsko-niemieckie, film Bumerang, czy też problem alkoholowy, powrót do tamtych dni, czy też inne właśnie Marzec 68, czyli właśnie Marcowe Migdały. Będą to różne naprawdę tematy i takie trochę zachęcające do dyskusji, do przemyśleń. Więc wszystkie filmy najpierw będzie krótka prelekcja, gdzie wprowadzimy Państwa w ciekawostki, przedstawimy plenery, a później...
5: Czyli narysujecie tło tego, co zobaczymy i dlaczego akurat o tym chcecie ten film pokazać.
6: Tak, i zwrócimy też uwagę na niektóre plenery, bo są to filmy wrocławskie, żeby można było je rozpoznać, ale też przedstawimy właśnie to tło i wprowadzimy troszkę w tematykę.
5: To będzie się odbywało zawsze o tej samej porze i zawsze w tym samym sznycie. Możesz o tym powiedzieć krótko?
6: Tak, będą to zawsze środy, godzina 18, ponieważ tak wybraliśmy środek tygodnia, bo jest, myślę, że optymalny dla większości naszych widzów, albo też z Państwa, którzy będą chcieli przyjść do Odra Centrum. Odra Centrum, pływające centrum przy Wybrzeżu Słowackiego 5B. Zawsze o godzinie 18, 30 minut prelekcji i później pokaz filmowy. Są to pokazy bezpłatne, każdy może przyjść. Zachęcamy troszkę wcześniej, żeby przyjść, żeby sobie zarezerwować miejsce. Można sobie wziąć kawkę, herbatkę, wygodnie usiąść i z widokiem na wodę oglądnąć film w trochę innej atmosferze. Mam nadzieję, że będzie przyjemnie, także zapraszamy serdecznie.
5: Jeszcze o jednej rzeczy powiedzmy. Ten cykl składa się z ilu filmów?
6: Ten cykl składa się z 7 filmów. Być może będzie jeszcze troszkę poszerzony, ale ponieważ w edycji letniej pokazaliśmy 7, to zdecydowaliśmy się również na właśnie tą edycję jesienną, żeby też było 7 filmów.
0: I tak dotarliśmy do końca drugiej części dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Teraz przerwa i wracamy za kilka minut z ostatnią odsłoną. Bądźcie blisko radia.
1: Tu RMF 24 Wrocław.

0: Świat zmienia się z minuty na minutę.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
2: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
0: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
3: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Po reklamie.
0: Radio RMF 24. Słuchaj też w aplikacji mobilnej RMF On.

0: Yes.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
3: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
4: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
2: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
3: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już w niedzielę po 20:00.
6: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się północ, a to oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Nadchodząca zima może być surowa i bolesna dla Rosji, ostrzegł Putina na forum ONZ Wołodymyr Zełenski. Co dalej z polską elektrownią jądrową?
2: I możemy się spodziewać, że ta umowa zostanie podpisana.
1: W faktach także sensacyjne doniesienia z Turynu. Włoscy siatkarze przegrali z Finlandią. Wołodymyr Zełenski nie zamierza wstrzymywać się od ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Prezydent Ukrainy zaapelował na forum ONZ o deeskalację wojny jeszcze przed zimą, ale podkreślił, że ukraińskie wojsko będzie adekwatnie odpowiadało na każdy atak strony rosyjskiej. Ukraińcy rozumieją, że ta zima może być dla nas bardzo ciężka. W odpowiedzi nie będziemy mieli wyboru. Będziemy musieli sprawić, żeby dla Rosji również była bolesna. I właśnie dlatego mówimy, że działania na rzecz deeskalacji są ważne i potrzebne jeszcze przed zimą. Już teraz potrzebujemy pakietu, wsparcia, wspólnej produkcji uzbrojenia. Potrzebujemy dyplomacji i potrzebujemy siły. Krok po kroku zmniejszamy braki w obu tych obszarach. Zełenski zdradził też, że od początku tego roku Rosja użyła już przeciwko Ukrainie 63 tysiące dronów uderzeniowych różnego typu. Jest to bardzo ważny krok, który w przyszłości będzie prowadził do sfinalizowania negocjacji. Tak o uzgodnionych głównych warunkach handlowych umowy na budowę w Polsce elektrowni jądrowej mówił w RMF 24 profesor Mikołaj Ettingen z Wydziału Energetyki i Paliwa GH w Krakowie. Przypomnijmy, te negocjacje prowadzą polskie elektrownie jądrowe i amerykańskie konsorcjum Westinghouse Bechtel. Strony chcą je zakończyć do końca tego roku.
2: Co jest najważniejsze tutaj? To, że one trwają, nie zostały w żaden sposób zakłócone. Czyli obydwie strony, amerykańska, jak i nasza polska, rozmawiają ze sobą i możemy się spodziewać, że ta umowa zostanie podpisana, może nie w najbliższym czasie, ale jak to było powiedziane, na pewno na przełomie roku.
1: Powiedział profesor Mikołaj Ettingen. Na terenie przyszłej elektrowni w Lubiatowie Kopalino już trwają prace przygotowawcze i ziemne. Docelowo mają tam powstać trzy reaktory AP1000 o łącznej mocy 3750 MW. Pierwszy blok ma rozpocząć komercyjną pracę w 2036 roku. Dłużej bez kar za błędy w krajowym systemie e-faktur. Taki jest pomysł rządu. Projekt ustawy w tej sprawie pojawił się w wykazie pracy Rady Ministrów. O tym, kto może skorzystać na wydłużeniu okresu przejściowego dla cyfrowego fakturowania, dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Wszyscy przedsiębiorcy, bo ustawowe odstąpienie od wymierzania kar za błędy w KSeF nie rozróżnia małych i dużych firm. Obecnie kary za jakiekolwiek uchybienia w korzystaniu z krajowego systemu e-faktur są zawieszone do końca roku. A przypomnijmy, że od przyszłego cyfrowe fakturowanie obejmie również dotychczas zwolnionych przedsiębiorców, tych najmniejszych ze sprzedażą poniżej 10 tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli nowy projekt wejdzie w życie, to firmy nie będą musiały martwić się o pomyłki w KSeF aż do końca przyszłego roku. Nie oznacza to pełnej dowolności, bo jeśli przedsiębiorca nie będzie korzystać z KSeF, to Krajowa Administracja Skarbowa może sprawdzić, czy podatki na pewno są rozliczane rzetelnie.
4: Sport w faktach RMF FM.
1: Sensacja na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Aktualni mistrzowie świata, Włosi, przegrali w Turynie z Finlandią. 5 setów, wojna nerwów i zaskakujący wynik. Opowie o tym nasz wysłannik na turniej, Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
5: Dobry wieczór. Tego chyba tak naprawdę nikt się nie spodziewał. Finowie uciszyli tysiące włoskich fanów. Po 19 latach ta reprezentacja ponownie zagra w półfinale Mistrzostw Europy. Włosi byli murowanymi faworytami tego spotkania. Nie ma co ukrywać, ba, wielu stawiało na łatwe 3-0. Ostatecznie po 5 setach górą Finlandia. W tiebreaku Włosi niemal przez cały czas prowadzili 2-3 punkty przewagi, ale Finowie w końcu ich dogonili. I co dzieje się w decydujących akcjach? Najpierw włoski blok dotyka siatki i Finlandia dzięki temu zyskuje punkt, a później Włoch atakuje w aut. No a Finowie chyba nawet nie wiedzą, jak się z tego wszystkiego cieszyć. Tak byli zaskoczeni tym zwycięstwem. Zatem w półfinałach Mistrzostw Europy Polska zagra ze Słowenią, a Finlandia z Francją. Mediolan Patryk Serwański.
1: Dziękujemy Patrykowi i mocno wierzymy w zwycięstwo polskich siatkarzy. A już w kolejnych faktach ekologiczna akcja na jednej z brytyjskich plaż. Przekonacie się, jak długowieczny potrafi być plastik. Wracamy o pierwszej. Słuchajcie nas.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.